0: części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. Dziś rano funkcjonariusze policji i Straży Granicznej zatrzymali 6 Polaków podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków. Akcja objęła 5 województw i była wynikiem międzynarodowego śledztwa, które rozpoczęło się po odkryciu 50 kg kokainy w Holandii. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a 5 z nich trafiło do tymczasowego aresztu. Jedna osoba pozostaje pod dozorem policji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem. Na czerwonym dywanie jesiennej ramówki Polsatu, mimo ponad 30-stopniowego upału, królowała jesień. Gwiazdy, takie jak Mandaryna czy Marcelina Zawadzka, z dumą prezentowały się w kozakach i botkach, udowadniając, że moda nie zna granic temperatury. Stylizacje były spektakularne, choć można się zastanawiać, czy warto było się tak męczyć w imię trendów. Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a wygoda to już zupełnie inna historia. Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
2: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size'ie, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat. Ryan Murphy, mistrz kontrowersji i kiczu, powraca z nowym serialem Strzępy, który już teraz dzieli widzów na fanów i krytyków. Tym razem serwuje nam krwawą opowieść o bogatych nastolatkach i seryjnym mordercy w Los Angeles lat 80. Wśród blichtru i dekadencji młodzież zmaga się z mrocznymi sekretami, a wszystko to w otoczeniu luksusu i nieustannych imprez. Strzępy to idealna propozycja na letnie wieczory, pełna absurdów i melodramatyzmu, dostępna już na Disney+.
1: Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz postanowili przestać ukrywać swoje uczucia i zrobili to w wielkim stylu. Ich najnowsza sesja zdjęciowa nad jeziorem, pełna romantycznych ujęć, wywołała prawdziwe poruszenie wśród fanów. Para, która zaczęła od wspólnych projektów zawodowych, teraz nie szczędzi sobie czułości na oczach całego świata. Internauci są zachwyceni, a chemia między nimi jest tak widoczna, że aż można ją kroić nożem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Electric Callboy znowu zaskakuje. Nowy album Tanz Night. To nie tylko muzyka, ale i cyfrowa przygoda z podcastami, zdjęciami zza kulis i grą wideo. A to dopiero początek, bo zespół rusza w największą trasę koncertową w swojej historii, odwiedzając miejsca od Japonii po Australię. Fani ciężkich brzmień mogą już zacierać ręce. Nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku. Limp Bizkit, kiedyś symbol kiczu i kontrowersji, dziś triumfalnie powraca na scenę jako muzyczna ikona. Zespół, który niegdyś borykał się z wewnętrznymi konfliktami i odwołanymi koncertami, teraz znowu króluje na największych festiwalach. Gitarzysta Wes Borland przyznaje, że cała sytuacja jest dość dziwna, ale zespół w końcu nauczył się bawić swoim wizerunkiem. Może to właśnie ten luz i dystans sprawiają, że Limp Bizkit znów jest na topie.
1: Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Katowicach jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale zarząd transportu miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa. Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
0: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji.
1: Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN, zostanie pożegnany 14 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie otwarta dla wszystkich, a prywatny pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach. Morozowski zmarł 4 sierpnia po walce z nowotworem. Przed nami weekend z prawdziwie letnią pogodą. W sobotę temperatury będą umiarkowane, od 20 do 25 stopni, z najcieplejszymi miejscami na południowym wschodzie. W niedzielę czeka nas fala upałów, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie. Na północnym wschodzie będzie nieco chłodniej, ale nadal słonecznie.
0: W Jankach pod Warszawą doszło dziś do pożaru samochodu dostawczego marki Iveco. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Mszczonowskiej i spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pożar szybko ugaszono. Kierowcy powinni jednak przygotować się na korki i rozważyć alternatywne trasy.
1: 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie Nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin. Jagiellonia Białystok wraca na ligowe boiska po emocjonującym meczu z Rangers FC. W niedzielę zmierzy się z Widzewem Łódź w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Jaga ma za sobą 2 zwycięstwa, a Widzew 2 remisy. Mecz odbędzie się o 20:15 na Horten Arenie.
0: Słuchacie Radia Super Express. Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim. Wczoraj wieczorem na Błękitnej Lagunie w Siechnicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. 2 nastolatków znalazło się w niebezpieczeństwie podczas kąpieli. Jeden z nich, 19-latek, został wyciągnięty spod wody przez nurka i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
1: W We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pasażerki taksówki. Kobieta zasnęła podczas kursu i obudziła się na obrzeżach miasta, gdzie kierowca próbował ją wykorzystać. Dzięki swojej odwadze zdołała przekonać napastnika, by odwiózł ją do centrum, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa na tle seksualnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 17 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem Polonia Warszawa zmierzy się z Ruchem Chorzów w jednym z najciekawszych spotkań BetClick jednej ligi. Mecz rozpocznie się o 20:30 na stadionie Polonii. Gospodarze z kompletem punktów są faworytami, podczas gdy Ruch walczy o przełamanie po dwóch porażkach. Transmisja dostępna będzie w TVP Sport oraz online.
2: Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2:00 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Dziś piąty etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Opola, by po 218 kilometrach dotrzeć do mety w Kociesz Resort. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Na trasie czekają ich premie lotne i górskie, a rywalizacja zakończy się wymagającym podjazdem.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
2: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Świat sportu żegna Wiesława Grabowskiego, polskiego trenera, który zmarł 29 lipca w wieku 78 lat. Grabowski był znany z pracy z reprezentacjami Zambii i Zimbabwe, a także z udziału w mundialu w 1978 roku jako członek sztabu Jacka Gmocha. Jego osiągnięcia w afrykańskim futbolu, w tym odkrycie talentów takich jak Tekshur Chinyama, pozostaną w pamięci kibiców.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
1: Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Panna Młoda to turecki hit, który zdobywa serca widzów. Już 19 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 175. odcinek tej emocjonującej telenoweli. W najnowszym odcinku Derya próbuje przekonać Cemila, by przyjęli Jonsa wraz z jej dzieckiem pod swój dach. Engin organizuje rodzinne spotkanie, by odczytać list zmarłej Yasemin, co budzi niepokój Bejzy. Sinem traci cierpliwość i postanawia powiedzieć Melichowi, co o nim myśli. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce pojawił się na początku 2006 roku i zastąpił Miłość i Nadzieję. Produkcja cieszy się rosnącą popularnością, a liczba odcinków wciąż rośnie, ponieważ nowe epizody nadal powstają w Turcji. Finał historii Hancer i Cichana. W Polsce jeszcze przed nami. Na Wspólnej wkracza w dramatyczne rejony w 4278 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o godzinie 20.15 na TVN. Ewelina, dręczona przez męża Grega, nie może znaleźć ukojenia. Greg nie tylko psychicznie, ale i fizycznie znęca się nad żoną, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Ewelina, zrozpaczona i zastraszona, szuka pomocy u Weroniki. Jednak ucieczka przed tyranem okazuje się niemożliwa. W kolejnych odcinkach sytuacja staje się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg posuwa się do ostateczności. W 4281 odcinku próbuje nawet zabić Ewelinę, ale na szczęście córka ratuje ją w ostatniej chwili. To emocjonujący czas dla fanów serialu, pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: Pierwsza miłość powraca z nowymi odcinkami już 31 sierpnia. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami powrotu Pawła, który po 13 latach nieobecności próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego powrót wpłynie na życie Marysi, granej przez Anetę Zając, która stanie przed trudnym wyborem między wsparciem dla byłego partnera, a troską o swoje małżeństwo z Kacprem. Aneta Zając, od 22 lat wcielająca się w Marysię, przyznała, że myślała o odejściu z serialu, ale jest zadowolona z podjętych decyzji. Aktorka nie wyobraża sobie, kto mógłby ją zastąpić w tej roli. Fani mogą być spokojni, bo na razie nic nie wskazuje na to, by Marysia miała zniknąć z ekranu. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy bohaterów z pewnością przyciągną przed telewizory wielu widzów.
2: W 453 odcinku hiszpańskiego serialu La Promesa, Pałac Tajemnic, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, co wstrząsa mieszkańcami pałacu. W obawie przed skandalem Marquis Alonso postanawia ukryć tę tragedię. Manuel z kolei stara się powstrzymać Curro przed wyjazdem na front, ale jego kuzyn pozostaje nieugięty. Martina konfrontuje się z hrabią Ayalą, odkrywając jego intrygi. Nowy odcinek zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 15.05 na TVP2. Dla tych, którzy przegapią emisję, epizod będzie dostępny na platformie TVP VOD. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść o arystokracji i tajemnicach z 1913 roku.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa, Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni Sylwii, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Na Wspólnej powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji i dramatów. W odcinkach od 4264 do 4267, które zobaczymy od 17 do 20 sierpnia, życie bohaterów przewróci się do góry nogami. Igor Nowak przeżyje koszmar, gdy odkryje, że jego córka Julka jest uzależniona od narkotyków. Dramatyczne wydarzenia zmuszą go do podjęcia trudnych decyzji. Tymczasem Andrzej Brzozowski stanie przed najtrudniejszą rozmową w swoim życiu, gdy będzie musiał wyznać synom prawdę o swoich przekrętach. Weronika Rostocka odkryje, że Kalski znęca się nad żoną, co wywoła lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Agnieszka Olszewska nie ustaje w walce o resocjalizację młodych przestępców, mimo że jej mąż uważa to za stratę czasu. Te odcinki z pewnością dostarczą widzom wielu emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: We wrześniu polscy seniorzy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe w postaci 14 emerytury. Dla osób z minimalną emeryturą oznacza to niemal podwojenie świadczenia. Pełna kwota 14 wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto i trafi do osób z emeryturą do 2900 zł brutto. Dla wyższych świadczeń obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, co oznacza pomniejszenie dodatku. Szymon Hołownia może wrócić do aktywnej polityki, obejmując przewodnictwo w klubie parlamentarnym Polski 2050. Spekuluje się, że może także zostać wicepremierem. Te zmiany mogą osłabić pozycję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie. Hołownia nie potwierdza jeszcze tych planów, ale rozmowy trwają.
3: Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje Stowarzyszenia Rozwój Plus, które mają zachęcić Polki do rodzenia większej liczby dzieci. Wśród nich znalazły się pensja rodzicielska, emerytalna składka rodzinna oraz bon prokreacyjny o wartości 30 tysięcy złotych. Dodatkowo proponowane są zmiany w opiece nad matką i dzieckiem, wsparcie mieszkaniowe oraz elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców. Plan zakłada także stworzenie Narodowej Strategii Demograficznej i Niezależnego Instytutu Demograficznego. Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Prawie i Sprawiedliwości. Trwają teraz wewnętrzne rozmowy na temat jego następcy. Wśród kandydatów wymienia się Adama Bielana, Tobiasza Bocheńskiego i Patryka Jakiego. Faworytem jest Adam Bielan, doceniany za swoje doświadczenie w polityce europejskiej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. W Nowym Jorku rozpoczęła się jubileuszowa 15. edycja Greenpoint Film Festival. Uroczystość otwarcia odbyła się 4 sierpnia w Konsulacie Generalnym RP, gdzie zaprezentowano polski dokument Znaki Pana Śliwki. Film opowiada o życiu i twórczości Karola Śliwki, znanego polskiego projektanta grafiki użytkowej. W programie festiwalu znalazły się jeszcze 2 polskie produkcje, w tym krótkometrażowy film Ostatnie Pożegnanie, który można obejrzeć dziś o 13.30 na Greenpoincie. Festiwal potrwa do niedzieli, kiedy to odbędzie się finałowa gala nagród.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: Sierpień to kluczowy moment w pielęgnacji hortensji. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie i usuwanie chwastów, aby przygotować rośliny na dalszą część sezonu. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów może poprawić wygląd krzewów, ale trzeba uwzględnić specyfikę odmiany. Szczególnie ważne jest, aby nie przycinać zbyt mocno hortensji ogrodowych, które kwitną na zeszłorocznych pędach. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Dam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji. Od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
2: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zniknęli z Halo tu Polsat, a fani zastanawiają się, co się stało. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, wyjaśnia, że para sama postanowiła zrobić sobie przerwę od telewizji, by skupić się na nowych projektach. Czyżby Polsat stracił swoją złotą parę? Miszczak zapewnia, że drzwi dla Cichopek pozostają otwarte, ale czy to wystarczy, by ugasić medialny pożar? Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego showbiznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą.
1: Lublin szykuje się na prawdziwe muzyczne tornado. Już 8 sierpnia miasto zamieni się w stolicę polskiej piosenki. A wszystko za sprawą koncertu, który zgromadzi na jednej scenie takie gwiazdy jak Kajach, Justyna Steczkowska i Golec u orkiestra. Do tego młode pokolenie, które podbija listy przebojów, w tym Smolasty i Skolim. Całość transmitowana będzie na żywo w TVP2, więc emocje z Lublina dotrą do każdego zakątka Polski.
2: Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu. Magda Gessler znowu to zrobiła. Otworzyła nową restaurację Natura nad Jeziorem Czorsztyńskim, gdzie polska kuchnia z nowoczesnym twistem przyciąga tłumy. Ludzie czekają godzinami, by spróbować dań, które zamieniają się w złoto pod jej dotykiem. Na otwarciu nie zabrakło tańców z rodziną, a menu, nad którym pracowano 2 miesiące, już podbija serca smakoszy. Czyżby kolejny sukces na koncie królowej gastronomii? W Tańcu z Gwiazdami trwa castingowy thriller. Ewa Kasprzyk pożegnała się z fotelem jurorki, a produkcja wciąż nie ogłosiła jej następcy. Julia Wieniawa, choć rozchwytywana, nie ma jeszcze pewności, czy to ona zasiądzie na gorącym krześle. Edward Miszczak zdradził, że w grze są 3 gwiazdy, ale na pewno nie Ida Nowakowska, która ma już swoje programy. Czekamy z niecierpliwością, kto zatańczy na parkiecie jurorskim. Izabela Kuna wraca jako Klara w 2. sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia taruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Świat muzyki stracił prawdziwego giganta. Peter Katsis, menedżer, który stał za sukcesami takich zespołów jak Korn czy Limp Bizkit, odszedł w wieku 69 lat. Jego serce, które przez lata biło w rytm rockowych przebojów, przestało pompować krew, kończąc tym samym epokę pełną muzycznych rewolucji. Billy Corgan z The Smashing Pumpkins pożegnał go jako członka rodziny królewskiej Chicago, podkreślając jego niezrównaną pasję do muzyki. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Czas na OFF Festival. W Katowicach startuje 19. edycja tego muzycznego święta, które od 20 lat przyciąga tłumy fanów alternatywy. W tym roku na 6 scenach wystąpi niemal 70 artystów, w tym takie legendy jak The Flaming Lips i Johnny Marr. A kto jeszcze? Sztuczna inteligencja poleca m.in. Wednesday, Emil and the Sniffers i duet Swanda X Nichos. Ciekawe, czy AI ma lepszy gust niż my? sierpniu 2006 roku Slayer zaskoczył świat muzyki ekstremalnej, wydając album Christ Illusion w oryginalnym składzie. Po latach przerwy i zmianach personalnych powrót perkusisty Dave'a Lombardo okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo opóźnień związanych z wytwórnią i producentem, płyta zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200, co było najwyższym wynikiem w historii zespołu. Recenzenci zgodnie uznali, że Slayer wrócił do klasycznego brzmienia, a album to prawdziwa mieszanka brutalności i nastrojowości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike.
2: Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
1: Przed nami słoneczny weekend z wyraźnym ociepleniem. W sobotę temperatury wyniosą od 20 do 25 stopni, a na południowym wschodzie nawet 27. Niedziela przyniesie gorące powietrze zwrotnikowe z temperaturami sięgającymi 32 stopni na zachodzie. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą około 22 stopni. Kierowca autobusu w Warszawie, pan Darek, pojawił się w pracy w spódnicy, co wywołało uśmiechy pasażerów, ale nie spodobało się ZTM. Mężczyzna tłumaczy, że w upalne dni temperatura w kabinie przekracza 30 stopni, a kierowcy nie mogą nosić krótkich spodenek. Inni kierowcy popierają pana Darka, podkreślając, że długie spodnie są niewygodne i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. ZTM przypomina, że kierowcy muszą nosić jednolite stroje firmowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Maji Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo nastolatki, usłyszał ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Obrońcy zapoznają się z aktami, a prokuratura planuje skierować akt oskarżenia do sądu jeszcze przed końcem wakacji. Proces może ruszyć jeszcze w tym roku. Tragedia w Warszawie. 30-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów podczas świętowania przepustki z przyjaciółmi przed Pałacem Kultury i Nauki. Mimo długiej reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowała policja i prokuratura, a ciało zostało skierowane na sekcję zwłok. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa.
2: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył obie bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem. Samochód osobowy zderzył się z wozem asenizacyjnym, co doprowadziło do śmierci kierowcy Citroena C4. Do zdarzenia doszło przed godziną 16, a droga została całkowicie zablokowana. Policja bada przyczyny wypadku, wstępnie podejrzewając, że Citroen zjechał na przeciwny pas ruchu. Wrocławscy śledczy prowadzą postępowanie przeciwko adwokatowi Ernestowi Z., który usłyszał zarzuty oszustwa i fałszerstwa. Podejrzewa się, że jego działania mogły doprowadzić do strat klientów na ponad 500 tysięcy złotych. Ernest Z. został zatrzymany i przebywa w areszcie tymczasowym. Prokuratura apeluje do potencjalnie poszkodowanych o zgłaszanie się do organów ścigania.
2: Wczoraj wieczorem nad zbiornikiem Błękitna Laguna w Siechnicach doszło do dramatycznego zdarzenia. 2 młodych chłopców znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas kąpieli. 19-latek, który próbował ratować tonącego 15-latka, został wyciągnięty z wody przez strażaka nurka i przewieziony do szpitala w bardzo poważnym stanie. Służby ratownicze apelują o ostrożność nad wodą i przypominają o zasadach bezpieczeństwa. We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do niepokojącego incydentu z udziałem taksówkarza. Młoda kobieta zasnęła podczas kursu, a po przebudzeniu odkryła, że znajduje się na obrzeżach miasta, a obok niej siedzi kierowca. Dzięki opanowaniu udało jej się nakłonić mężczyznę do powrotu w bezpieczne miejsce, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a jego sprawą zajmie się sąd. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1024 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Klub Jagielloński proponuje znaczącą reformę polskiego systemu świadczeń. Zamiast programów 800+ i babciowego, rodziny mogłyby otrzymać jednorazowo 208 tysięcy złotych po narodzinach dziecka. Fundusze na ten cel miałyby pochodzić z likwidacji 13 i 14 emerytury dla seniorów. Autorzy reformy chcą w ten sposób przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu w Polsce. To na razie tylko propozycja. Nie jest to projekt rządowy ani uchwalone prawo. Omawiana zmiana mogłaby znacząco wpłynąć na sytuację finansową młodych rodzin, ale również budzi obawy o ceny mieszkań. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznego rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Rostocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów.
0: W drugim 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Aneta postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. Już 25 sierpnia na antenie TVP1 zostanie wyemitowany 941 odcinek. Flora niecierpliwie czeka, aż Elpena poprosi ją o bycie parą, ale tradycja trzyma ją w ryzach. Lolita jest rozczarowana zachowaniem Antonita na przyjęciu, lecz ten planuje romantyczną kolację, by odzyskać jej względy. Riera snuje intrygujący plan wykradzenia Moisesa ze szpitala podczas chrztu. Serial opowiada także dramatyczną historię. Historię Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandro Meco i Sarę Mikel. Akacjowa 38 to opowieść o miłości, zdradzie i walce o lepsze jutro.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 942 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 26 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Blanka powstrzymuje Diego przed zabiciem Samuela, a chrzciny Moisesa stają się ważnym wydarzeniem. Riera oświadcza się Carmen, a jego propozycja zostaje przyjęta. Tymczasem Abascal kradnie klucz do mieszkania Don Felipe i zamienia jego krople do oczu. Akacjowa tętni życiem podczas wieczoru panieńskiego Doni Silvi i kawalerskiego Don Artura. Antonito, rozchwytywany przez dziennikarzy, zaniedbuje swoje obowiązki w firmie ojca oraz Lolity. Serial przyciąga widzów nie tylko intrygującą fabułą, ale także znakomitą obsadą.
0: Strzępy to najnowszy serial Ryana Murphy'ego, który już teraz dostępny jest na platformie Disney+. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień, aż do wielkiego finału 10 września. Akcja rozgrywa się w Los Angeles lat 80., gdzie grupa uprzywilejowanych nastolatków zmaga się z mrocznymi tajemnicami dorastania. W centrum wydarzeń znajduje się Brett, aspirujący pisarz, którego życie komplikuje się po przybyciu nowego ucznia, Roberta Malorego. Ich świat pełen luksusu i imprez zostaje zakłócony przez seryjnego mordercę, siejącego postrach wśród młodzieży. Serial to mieszanka dekadencji, emocji i nieustannego napięcia. Idealna na wakacyjny seans. Strzępy to prawdziwa uczta dla fanów Ryana Murphy'ego, pełna dramatyzmu i kontrowersji.
1: 4278 odcinku serialu Na Wspólnej dramat Eweliny osiągnie punkt kulminacyjny. Greg, jej mąż, nie tylko kontynuuje swoje psychiczne znęcanie się, ale eskaluje do przemocy fizycznej. Ewelina, zdesperowana i przerażona, szuka pomocy u Weroniki, jednak jej próba ucieczki kończy się niepowodzeniem. W 4279 odcinku Greg sprowadza ją z powrotem do domu, a sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. W 4281 odcinku dochodzi do dramatycznej próby zabójstwa Eweliny przez męża. Na szczęście w ostatniej chwili ratuje ją niespodziewane nadejście córki. Te emocjonujące wydarzenia z pewnością przyciągną widzów przed ekrany.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku niewielkie zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaproponował nowe wsparcie dla rodzin. 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3 roku życia. To świadczenie, nazwane pensją rodzicielską, ma być oskładkowane i budować emeryturę rodzica. Konwencja Rozwoju Plus odbędzie się 15 października, w 3. rocznicę wyborów parlamentarnych 2023 roku. Prezydent Karol Nawrocki jest gotów objąć patronatem potencjalny pakt senacki, który ma zjednoczyć prawicowe ugrupowania przed wyborami parlamentarnymi. Szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, podkreśla, że prezydent pozostaje niezależny od bieżącej polityki partyjnej. Inicjatywa zyskuje poparcie wśród liderów opozycji, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji. Rozmowy są na wczesnym etapie, a ich powodzenie zależy od decyzji partii i wspólnych wartości.
2: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach.
0: Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Jarosław Kaczyński potwierdził, że Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem PiS na premiera. Oświadczenie to jest odpowiedzią na medialne spekulacje o możliwej zmianie kandydata. Kaczyński skrytykował źródła tych doniesień, sugerując, że pochodzą one od osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS wyraził również nadzieję na przyszłą koalicję z partią Morawieckiego oraz Konfederacją. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. Dziś rano funkcjonariusze policji i Straży Granicznej zatrzymali 6 Polaków podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków. Akcja objęła 5 województw i była wynikiem międzynarodowego śledztwa, które rozpoczęło się po odkryciu 50 kg kokainy w Holandii. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, a 5 z nich trafiło do tymczasowego aresztu. Jedna osoba pozostaje pod dozorem policji. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Rafał Brzozowski, znany z programu Twoja twarz brzmi znajomo, odkrył tajemnicę miłości, która nie przypomina filmowych romansów. W rozmowie z Super Expressem opowiedział o swojej relacji z Heleną, która daje mu spokój i wsparcie, o jakim marzył. Brzozowski przyznał, że prawdziwa miłość to nie motyle w brzuchu, ale stabilność i pewność, że obok jest ktoś, na kogo można liczyć. Ciekawe, czy jego znajomi są równie zaskoczeni jak on sam, że w tej relacji nie ma miejsca na kłótnie. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a ich decyzja zaskoczyła fanów. Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, zasugerował, że para chciała częściej pojawiać się na wizji. Ale cóż, w internecie zarobią lepiej. Cichopek i Kurzajewski zamierzają teraz skupić się na rozwoju swoich marek osobistych, co brzmi jak plan na podbój świata online. Wygląda na to, że telewizja to już przeszłość, a przyszłość to internetowe Eldorado. Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka, mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
2: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat. Rafał Maserak, znany tancerz i juror Tańca z Gwiazdami, przeżywa trudne chwile po odejściu Ewy Kasprzyk z programu. Po 5 edycjach wspólnego tańca, Maserak przyznaje, że pożegnanie było dla niego emocjonalnym wyzwaniem. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz czekamy na nowe twarze, które mogą zaskoczyć widzów. A kto wie, może wkrótce zobaczymy Julię Wieniawę w roli jurorki. Maserak pozostaje tajemniczy, ale jedno jest pewne. Taniec z Gwiazdami nie przestaje zaskakiwać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco. Wielkie taneczne plany żurnalisty legły w gruzach. Dawid Swakowski, znany podcaster, miał zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami, ale zamiast na parkiecie wylądował u lekarza. Okazało się, że jego serce nie jest w najlepszej formie, a taneczne piruety muszą poczekać. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zdradził, że to właśnie badania przed programem ujawniły problemy zdrowotne, które pokrzyżowały taneczne marzenia. Cóż, czasem życie pisze scenariusze bardziej zaskakujące niż telewizyjne show.
2: Electric Callboy znowu zaskakuje. Nowy album Tanz Nate to nie tylko muzyka, ale i cyfrowa przygoda z podcastami, zdjęciami zza kulis i grą wideo. A to dopiero początek, bo zespół rusza w największą trasę koncertową w swojej historii, odwiedzając miejsca od Japonii po Australię. Fani ciężkich brzmień mogą już zacierać ręce. Nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. Limp Bizkit. Kiedyś symbol kiczu i kontrowersji. Dziś triumfalnie powraca na scenę jako muzyczna ikona. Zespół, który niegdyś borykał się z wewnętrznymi konfliktami i odwołanymi koncertami, teraz znowu króluje na największych festiwalach. Gitarzysta Wes Borland przyznaje, że cała sytuacja jest dość dziwna, ale zespół w końcu nauczył się bawić swoim wizerunkiem. Może to właśnie ten luz i dystans sprawiają, że Limp Bizkit znów jest na topie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako przeciętny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale zarząd transportu miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa.
2: Śledztwo w sprawie zabójstwa 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o te zbrodnie, usłyszał już ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Prokuratura w Płocku zgromadziła pełny materiał dowodowy, a obrońcy analizują akta. Pełnomocnik rodziny Mai liczy, że akt oskarżenia trafi do sądu jeszcze przed końcem wakacji.
1: Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN, zostanie pożegnany 14 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie otwarta dla wszystkich, a prywatny pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach. Morozowski zmarł 4 sierpnia po walce z nowotworem.
2: W Jankach pod Warszawą doszło dziś do pożaru samochodu dostawczego marki Iveco. Zdarzenie miało miejsce na ulicy Mszczonowskiej i spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a pożar szybko ugaszono. Kierowcy powinni jednak przygotować się na korki i rozważyć alternatywne trasy.
1: 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. Dramatyczne wydarzenia w gminie Klwów. W nocy z 3 na 4 sierpnia na polu znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Policja zatrzymała już dwóch podejrzanych, 30-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Obecnie oboje przebywają w tymczasowym areszcie, a śledczy badają okoliczności tej zbrodni. Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza. W Krakowie doszło do ataku na tle narodowościowym. Mężczyzna w niebieskiej koszulce zaatakował obywatelkę Ukrainy, a następnie ścigał jej towarzysza. Policja prowadzi dochodzenie i poszukuje sprawcy. Eksperci alarmują o wzroście agresji wobec Ukraińców w Polsce. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim. Wczoraj wieczorem na Błękitnej Lagunie w Siechnicach doszło do dramatycznej akcji ratunkowej. 2 nastolatków znalazło się w niebezpieczeństwie podczas kąpieli. Jeden z nich, 19-latek, został wyciągnięty spod wody przez nurka i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
1: We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pasażerki taksówki. Kobieta zasnęła podczas kursu i obudziła się na obrzeżach miasta, gdzie kierowca próbował ją wykorzystać. Dzięki swojej odwadze zdołała przekonać napastnika, by odwiózł ją do centrum, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa na tle seksualnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu prowadzi śledztwo przeciwko znanemu adwokatowi Ernestowi Z., podejrzanemu o oszustwa i fałszerstwa. Mężczyzna miał wprowadzać w błąd pracowników banków i ubezpieczycieli, by przejąć pieniądze swoich klientów. Kluczową rolę w procederze odgrywały fałszowane dokumenty. Ernest Z. został zatrzymany, a prokuratura wnioskowała o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy apelują do osób, które mogły paść ofiarą, o zgłaszanie się do prokuratury.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś wieczorem Polonia Warszawa zmierzy się z Ruchem Chorzów w jednym z najciekawszych spotkań BetClick jednej ligi. Mecz rozpocznie się o 20:30 na stadionie Polonii. Gospodarze z kompletem punktów są faworytami, podczas gdy Ruch walczy o przełamanie po dwóch porażkach. Transmisja dostępna będzie w TVP Sport oraz online.
2: Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57. minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2:00 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Dziś piąty etap Tour de Pologne. Kolarze ruszą z Opola, by po 218 kilometrach dotrzeć do mety w Kocierz Resort. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Na trasie czekają ich premie lotne i górskie, a rywalizacja zakończy się wymagającym podjazdem.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy.
2: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Polak pokonał Chilijczyka Alejandra Tabilo 6-4, 7-6, odrabiając straty w obu setach. Wcześniej Hurkacz wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem. Teraz czeka na rywala, którym będzie zwycięzca meczu Daniil Miedwiediew, Botic van de Zandschulp.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie.
2: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w walce o ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Kostiuk, obecnie 11. rakieta świata, prezentuje znakomitą formę. Dotychczasowe starcia obu tenisistek zakończyły się 3 zwycięstwami Świątek, ale ostatni mecz w Paryżu wygrała Ukrainka. Trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD. W 4281 odcinku na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Jagoda, 16-letnia bohaterka, stanie w obliczu dramatycznej sytuacji, gdy zobaczy, jak jej ojciec dusi i próbuje utopić jej matkę w wannie. Dziewczyna, nie wahając się ani chwili, wkroczy do akcji, by uratować matkę. W ręku będzie trzymać nóż, a ojciec upadnie na podłogę. Czy Jagoda posunie się do ostateczności? Na miejscu pojawią się także Weronika i Lew, którzy będą próbować pomóc w tej trudnej sytuacji. Czy ich obecność będzie miała charakter służbowy czy prywatny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 22 września o godzinie 20.15 na antenie TVN. W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce. Na Wspólnej powraca z nowymi odcinkami pełnymi emocji i dramatów. W odcinkach od 4264 do 4267, które zobaczymy od 17 do 20 sierpnia, życie bohaterów przewróci się do góry nogami. Igor Nowak przeżyje koszmar, gdy odkryje, że jego córka Julka jest uzależniona od narkotyków. Dramatyczne wydarzenia zmuszą go do podjęcia trudnych decyzji. Tymczasem Andrzej Brzozowski stanie przed najtrudniejszą rozmową w swoim życiu, gdy będzie musiał wyznać synom prawdę o swoich przekrętach. Weronika Rostocka odkryje, że Kalski znęca się nad żoną, co wywoła lawinę nieprzewidzianych zdarzeń. Agnieszka Olszewska nie ustaje w walce o resocjalizację młodych przestępców, mimo że jej mąż uważa to za stratę czasu. Te odcinki z pewnością dostarczą widzom wielu emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda chodzi w fazę pełną emocji i dramatów. W odcinkach od 167 do 172, które będą emitowane od 10 do 15 sierpnia, czeka nas prawdziwy rollercoaster wydarzeń. Cichan, nie mogąc znieść sytuacji, porywa Melicha, co prowadzi do desperackiej próby samobójczej Hanser. W międzyczasie Hanser, mimo wszystko, decyduje się na ślub z Melichem, co wywołuje burzę emocji i awanturę. W rezydencji zaczynają wychodzić na jaw kolejne sekrety, a napięcie sięga zenitu. Cichan, wściekły na rozwój wydarzeń, chce zburzyć stary dom, który przypomina mu o Hanser. To wszystko sprawia, że nadchodzące odcinki będą pełne niespodziewanych zwrotów akcji. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Pierwsza miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane w dni robocze o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących powrotów i świeżej krwi w obsadzie. W centrum uwagi znajdą się losy Pawła, który wraca z Kolumbii, komplikując życie Marysi, Kacpra i Julki. Kinga stanie przed poważnymi zmianami, a Janek odkryje tajemnicę, która może wywrócić jego świat do góry nogami. Emilka, Marta i Melka również będą miały swoje momenty. Nie zabraknie emocji wokół Pauliny, Elizy i Angeliki, a nowe intrygi czekają w klinice WeMed. To będzie sezon pełen niespodzianek i zwrotów akcji. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1024 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: od lat.
1: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zażądał ujawnienia kosztów organizacji uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. W piśmie do Kancelarii Prezydenta pyta o szczegóły dotyczące wydatków na promocję, infrastrukturę techniczną, catering oraz wynagrodzenia dla pracowników. Tomczyk chce także wiedzieć, jak wyłoniono zewnętrzne firmy do realizacji wydarzenia. Odpowiedzi na te pytania mają zostać udzielone w ciągu 2 tygodni. Szymon Hołownia może wrócić do aktywnej polityki, obejmując przewodnictwo w klubie parlamentarnym Polski.

0: 2050. Spekuluje się, że może także zostać wicepremierem. Te zmiany mogą osłabić pozycję Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w rządzie. Hołownia nie potwierdza jeszcze tych planów, ale rozmowy trwają.
1: Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycje Stowarzyszenia Rozwój Plus, które mają zachęcić Polki do rodzenia większej liczby dzieci. Wśród nich znalazły się pensja rodzicielska, emerytalna składka rodzinna oraz bon prokreacyjny o wartości 30 tysięcy złotych. Dodatkowo proponowane są zmiany w opiece nad matką i dzieckiem, wsparcie mieszkaniowe oraz elastyczne formy zatrudnienia dla rodziców. Plan zakłada także stworzenie Narodowej Strategii Demograficznej i Niezależnego Instytutu Demograficznego.
0: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. W Nowym Jorku rozpoczęła się jubileuszowa 15. edycja Greenpoint Film Festival. Uroczystość otwarcia odbyła się 4 sierpnia w Konsulacie Generalnym RP, gdzie zaprezentowano polski dokument Znaki Pana Śliwki. Film opowiada o życiu i twórczości Karola Śliwki, znanego polskiego projektanta grafiki użytkowej. W programie festiwalu znalazły się jeszcze 2 polskie produkcje, w tym krótkometrażowy film Ostatnie Pożegnanie, który można obejrzeć dziś o 13.30 na Greenpoincie. Festiwal potrwa do niedzieli, kiedy to odbędzie się finałowa gala nagród.
1: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sierpień to kluczowy moment w pielęgnacji hortensji. Warto zadbać o odpowiednie nawodnienie i usuwanie chwastów, aby przygotować rośliny na dalszą część sezonu. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów może poprawić wygląd krzewów, ale trzeba uwzględnić specyfikę odmiany. Szczególnie ważne jest, aby nie przycinać zbyt mocno hortensji ogrodowych, które kwitną na zeszłorocznych pędach.
1: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
0: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego showbiznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą.
2: Lublin szykuje się na prawdziwe muzyczne tornado. Już 8 sierpnia miasto zamieni się w stolicę polskiej piosenki, a wszystko za sprawą koncertu, który zgromadzi na jednej scenie takie gwiazdy jak Kajach, Justyna Steczkowska i Golec u orkiestra. Do tego młode pokolenie, które podbija listy przebojów, w tym Smolasty i Skolim. Całość transmitowana będzie na żywo w TVP2, więc emocje z Lublina dotrą do każdego zakątka Polski.
1: Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka.
2: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej niż się spodziewamy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku.
1: W sierpniu 2006 roku Slayer zaskoczył świat muzyki ekstremalnej, wydając album Christ Illusion w oryginalnym składzie. Po latach przerwy i zmianach personalnych powrót perkusisty Dave'a Lombardo okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo opóźnień związanych z wytwórnią i producentem, płyta zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200, co było najwyższym wynikiem w historii zespołu. Recenzenci zgodnie uznali, że Slayer wrócił do klasycznego brzmienia, a album to prawdziwa mieszanka brutalności i nastrojowości. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany. Natomiast w Katowicach jest określany jako przeciętny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike. Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Przed nami weekend z prawdziwie letnią pogodą. W sobotę temperatury będą umiarkowane, od 20 do 25 stopni, z najcieplejszymi miejscami na południowym wschodzie. W niedzielę czeka nas fala upałów, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie. Na północnym wschodzie będzie nieco chłodniej, ale nadal słonecznie.
2: Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kierowca autobusu w Warszawie, pan Darek, pojawił się w pracy w spódnicy, co wywołało uśmiechy pasażerów, ale nie spodobało się ZTM. Mężczyzna tłumaczy, że w upalne dni temperatura w kabinie przekracza 30 stopni, a kierowcy nie mogą nosić krótkich spodenek. Inni kierowcy popierają pana Darka, podkreślając, że długie spodnie są niewygodne i mogą być niebezpieczne dla zdrowia. ZTM przypomina, że kierowcy muszą nosić jednolite stroje firmowe. Śledztwo w sprawie śmierci 16-letniej Mai Kowalskiej z Mławy zbliża się do końca. Bartosz G., podejrzany o zabójstwo nastolatki, usłyszał ostateczny zarzut, ale nie przyznał się do winy. Obrońcy zapoznają się z aktami, a prokuratura planuje skierować akt oskarżenia do sądu jeszcze przed końcem wakacji. Proces może ruszyć jeszcze w tym roku. Tragedia w Warszawie. 30-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów podczas świętowania przepustki z przyjaciółmi przed Pałacem Kultury i Nauki. Mimo długiej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowała policja i prokuratura, a ciało zostało skierowane na sekcję zwłok. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok wraca na ligowe boiska po emocjonującym meczu z Rangers FC. W niedzielę zmierzy się z Widzewem Łódź w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Jaga ma za sobą 2 zwycięstwa, a Widzew 2 remisy. Mecz odbędzie się o 20:15 na Horten Arenie. Tragiczny wypadek na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem. Samochód osobowy zderzył się z wozem asenizacyjnym, co doprowadziło do śmierci kierowcy Citroena C4. Do zdarzenia doszło przed godziną 16, a droga została całkowicie zablokowana. Policja bada przyczyny wypadku, wstępnie podejrzewając, że Citroen zjechał na przeciwny pas ruchu.
2: Wczoraj wieczorem nad zbiornikiem Błękitna Laguna w Siechnicach doszło do dramatycznego zdarzenia. 2 młodych chłopców znalazło się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas kąpieli. 19-latek, który próbował ratować tonącego 15-latka, został wyciągnięty z wody przez strażaka nurka i przewieziony do szpitala w bardzo poważnym stanie. Służby ratownicze apelują o ostrożność nad wodą i przypominają o zasadach bezpieczeństwa. We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do niepokojącego incydentu z udziałem taksówkarza. Młoda kobieta zasnęła podczas kursu, a po przebudzeniu odkryła, że znajduje się na obrzeżach miasta, a obok niej siedzi kierowca. Dzięki opanowaniu udało jej się nakłonić mężczyznę do powrotu w bezpieczne miejsce, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a jego sprawą zajmie się sąd. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1024 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi.
2: Na polskim rynku hurtowym paliw obserwujemy dziś mieszane sygnały. Ceny benzyny nadal spadają, choć wolniej. Natomiast olej napędowy zaczyna drożeć. Aramco pozostaje liderem cenowym, oferując najtańsze paliwa. Orlen i Aramco obniżyły ceny benzyny, ale podniosły ceny diesla. BP Europa utrzymuje wczorajsze stawki. Na globalnym rynku ropy panuje duża zmienność, co wpływa na ceny w Polsce. Kierowcy mogą spodziewać się stabilizacji cen, a w przyszłości możliwych podwyżek na stacjach. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Klub Jagielloński proponuje znaczącą reformę polskiego systemu świadczeń. Zamiast programów 800+ i babciowego, rodziny mogłyby otrzymać jednorazowo 208 tysięcy złotych po narodzinach dziecka. Fundusze na ten cel miałyby pochodzić z likwidacji 13 i 14 emerytury dla seniorów. Autorzy reformy chcą w ten sposób przeciwdziałać kryzysowi demograficznemu w Polsce. To na razie tylko propozycja. Nie jest to projekt rządowy ani uchwalone prawo. Omawiana zmiana mogłaby znacząco wpłynąć na sytuację finansową młodych rodzin, ale również budzi obawy o ceny mieszkań. Polskie firmy budowlane, takie jak Mirbud i Budimex, aktywnie walczą o kontrakty w Ukrainie. Mirbud jest bliski podpisania umowy na budowę strategicznego węzła drogowego w okolicach Równego. To kluczowe miejsce dla połączeń z Polską i Rumunią. Budimex planuje wejść na rynek ukraiński po zakończeniu działań wojennych. Polscy wykonawcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak wojna, korupcja i odmienny system przetargowy. Mimo to odbudowa Ukrainy staje się realnym celem dla polskiego biznesu. ZUS odrzucił już 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie 800+, po zaostrzeniu przepisów dla niektórych cudzoziemców. To efekt uszczelnienia programu, który ma ograniczyć wypłaty dla osób niespełniających nowych warunków. Rząd planuje kolejne zmiany, które mogą dotknąć miliony rodzin. Nowe przepisy mają uprościć procedury, eliminując coroczne składanie wniosków. Świadczenie będzie automatycznie przedłużane, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieni. Dzięki temu ZUS ma szybciej obsługiwać wnioski, a program stanie się bardziej szczelny i wygodny.
2: Nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu pokazują, że co piąty mężczyzna w Polsce nie dożywa wieku emerytalnego. Ci, którzy osiągają emeryturę, pobierają świadczenia średnio o 8 lat krócej niż kobiety. Polscy mężczyźni pracują średnio o 4 lata dłużej niż kobiety, co jest zgodne z unijną tendencją. W całej Europie mężczyźni spędzają na rynku pracy więcej lat niż kobiety, ale nie przekłada się to na dłuższe życie. Rząd na razie nie planuje zmian w systemie emerytalnym, mimo rosnącej dyskusji na temat jego sprawiedliwości.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Izrael przeprowadził udany test swojego nowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow. Próba odbyła się w centralnej części kraju i jest częścią długoterminowego programu modernizacji. System Arrow stanowi kluczowy element wielowarstwowej tarczy ochronnej Izraela, współtworzonej z Amerykańską Agencją Obrony Przeciwrakietowej. Test potwierdził zdolność systemu do wykrywania i neutralizowania zagrożeń na ekstremalnych wysokościach. Izraelskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że rozwój systemu Arrow jest strategiczny dla bezpieczeństwa kraju. Grzegorz Szydło został nowym członkiem zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Jego kadencja rozpoczęła się 3 sierpnia tego roku. Szydło z 20-letnim doświadczeniem w przemyśle obronnym ma wzmocnić spółkę swoją ekspertyzą w zarządzaniu i realizacji strategicznych programów. Wcześniej kierował PGZ Serwis Orzeł na Ukrainie, gdzie aktywnie wspierał współpracę z tamtejszym sektorem obronnym. Uchwała Rady Nadzorczej, która powołała Szydło, jest częścią strategii rozwoju i umocnienia Huty Stalowa Wola na rynku krajowym i międzynarodowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznych rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Roztocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów.
2: W drugim 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Aneta postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami. Pierwsza miłość powraca z nowymi odcinkami już 31 sierpnia. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami powrotu Pawła, który po 13 latach nieobecności próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego powrót wpłynie na życie Marysi, granej przez Anetę Zając, która stanie przed trudnym wyborem między wsparciem dla byłego partnera, a troską o swoje małżeństwo z Kacprem. Aneta Zając, od 22 lat wcielająca się w Marysię, przyznała, że myślała o odejściu z serialu, ale jest zadowolona z podjętych decyzji. Aktorka nie wyobraża sobie, kto mógłby ją zastąpić w tej roli. Fani mogą być spokojni, bo na razie nic nie wskazuje na to, by Marysia miała zniknąć z ekranu. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy bohaterów z pewnością przyciągną przed telewizory wielu widzów. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni Silvi, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel. Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku dramatyczne wydarzenia nabierają tempa. Ainur postanawia dać szansę Kwanowi, co może odmienić ich losy. Tymczasem Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłego zatrucia pokarmowego Yusufa. Na szczęście chłopiec szybko wraca do zdrowia i wyznaje swoim opiekunom, że pragnie, aby zostali prawdziwym małżeństwem. Poyraz daje Nanie subtelne sygnały, że chce dokończyć swoje miłosne wyznanie. W domu prokuratora Sinana atmosfera jest napięta, a Ainur spotyka się z jego surową krytyką. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią.
2: Panna Młoda w 172 odcinku znów dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Cichan postanawia rozprawić się z osobami, które ostatnio wprowadziły zamęt w jego życiu. W rodzinie Develioglu sytuacja się komplikuje, gdy na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące opieki nad najmłodszym członkiem rodu. Jonca zdradza Deryi swoją tajemnicę, przyznając, że potajemnie spotyka się z dzieckiem i sama je karmi. Tymczasem Melich i Hanser niespodziewanie pojawiają się na kolacji w rezydencji, przyjmując wyzwanie Cichana. Tajar informuje Derię, że dziecko Jonce trafiło pod opiekę rodziny Develioglu. Odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 15 sierpnia, o godzinie 17.15 na TVP2. Serial Panna Młoda zdobywa uznanie za wciągającą fabułę i wyraziste role.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
2: Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne.
1: 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi, a policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
2: Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
1: W miejscowości Podule, w powiecie Łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
2: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
2: W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury.
1: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Tam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca pierwszy rok prezydentury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 21 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a ich decyzja zaskoczyła fanów. Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, zasugerował, że para chciała częściej pojawiać się na wizji. Ale cóż, w internecie zarobią lepiej. Cichopek i Kurzajewski zamierzają teraz skupić się na rozwoju swoich marek osobistych, co brzmi jak plan na podbój świata online. Wygląda na to, że telewizja to już przeszłość, a przyszłość to internetowe Eldorado. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, fani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Kalina Jędrusik i Stanisław Dygat. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka, mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
2: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size'ie, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat.
1: Wielkie taneczne plany żurnalisty legły w gruzach. Dawid Swakowski, znany podcaster, miał zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami, ale zamiast na parkiecie wylądował u lekarza. Okazało się, że jego serce nie jest w najlepszej formie, a taneczne piruety muszą poczekać. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zdradził, że to właśnie badania przed programem ujawniły problemy zdrowotne, które pokrzyżowały taneczne marzenia. Cóż, czasem życie pisze scenariusze bardziej zaskakujące niż telewizyjne show.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Green Day postanowił, że świat potrzebuje więcej ich twórczości, więc uruchomili całodobową telewizję internetową na YouTube. Fani mogą teraz oglądać unikatowe materiały archiwalne i autorski program perkusisty Trekula, który z pewnością zaskoczy niejednego widza. A jakby tego było mało, zbliża się premiera filmu Nimrod, który opowie o zwariowanych początkach zespołu. Czyżby Green Day planował przejąć świat? Czas pokaże. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. Kto by pomyślał, że w 2026 roku internet stanie się wehikułem czasu dla fanów rocka? Led Zeppelin, choć już nie występują, znów zaskakują. W sieci pojawił się ponad 80-minutowy zapis ich legendarnego koncertu z Bath Festival z 1970 roku. To prawdziwy święty graal dla fanów, choć dźwięk czasem szwankuje. Cóż, nawet legendy mają swoje niedoskonałości. Czas na OFF Festival. W Katowicach startuje 19. edycja tego muzycznego święta, które od 20 lat przyciąga tłumy fanów alternatywy. W tym roku na 6 scenach wystąpi niemal 70 artystów, w tym takie legendy jak The Flaming Lips i Johnny Marr. A kto jeszcze? Sztuczna inteligencja poleca m.in. Wednesday, Emil and the Sniffers i duet Swanda X Nichos. Ciekawe, czy AI ma lepszy gust niż my?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Katowicach z temperaturą 20 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie też 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do brutalnego ataku, który został uwieczniony na wideo. Mężczyzna został uderzony i spadł ze schodów przed Złotymi Tarasami. Policja intensywnie poszukuje sprawcy, a śledczy analizują nagrania z monitoringu. Ofiara, 20-letni Polak, odniosła lekkie obrażenia i szybko wróciła do zdrowia. W sieci pojawiają się spekulacje, że atak mógł być zaplanowany jako internetowy challenge.
2: 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale zarząd transportu miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN, zostanie pożegnany 14 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie otwarta dla wszystkich, a prywatny pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach. Morozowski zmarł 4 sierpnia po walce z nowotworem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy Wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. Dramatyczne wydarzenia w gminie Klwów. W nocy z 3 na 4 sierpnia na polu znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Policja zatrzymała już 2 podejrzanych, 30-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Obecnie oboje przebywają w tymczasowym areszcie, a śledczy badają okoliczności tej zbrodni. Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin. Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie.
1: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył obie bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow. Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pasażerki taksówki. Kobieta zasnęła podczas kursu i obudziła się na obrzeżach miasta, gdzie kierowca próbował ją wykorzystać. Dzięki swojej odwadze zdołała przekonać napastnika, by odwiózł ją do centrum, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa na tle seksualnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na małe zachmurzenie nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na 21 stopni i wiatr północny z prędkością do 5 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4281 odcinku Na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Jagoda, 16-letnia bohaterka, stanie w obliczu dramatycznej sytuacji, gdy zobaczy, jak jej ojciec dusi i próbuje utopić jej matkę w wannie. Dziewczyna, nie wahając się ani chwili, wkroczy do akcji, by uratować matkę. W ręku będzie trzymać nóż, a ojciec upadnie na podłogę. Czy Jagoda posunie się do ostateczności? Na miejscu pojawią się także Weronika i Lew, którzy będą próbować pomóc w tej trudnej sytuacji. Czy ich obecność będzie miała charakter służbowy czy prywatny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 22 września o godzinie 20.15 na antenie TVN.
2: Hotel Paradise 13 zbliża się wielkimi krokami. Już 29 i 30 sierpnia o 20.55 widzowie będą mogli zanurzyć się w nowej edycji tego emocjonującego reality show. Tym razem w rolę rajskich reporterów wcielą się dobrze znane twarze. Bartek Pankowski z 8 edycji oraz Aleksandra Kulików z 11 sezonu. Bartek, znany z gorących emocji, teraz będzie miał okazję obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Aleksandra, artystka z duszą, również powróci, by odkrywać kulisy życia uczestników. Nowy sezon przyniesie także zmianę prowadzącej. Obok Claudii El Dursi pojawi się Edyta Zając. Tajlandzka willa znów stanie się areną walki o uczucia i przetrwanie. W serialu Pierwsza Miłość nadchodzi emocjonujący 4240 odcinek. Angelika po długiej walce z nowotworem próbuje zacząć nowe życie, zatrudniając się w klinice WeMed. Jednak jej spokój zostaje brutalnie przerwany. Podczas rozmowy telefonicznej z Kamilem Białym, który jest na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Wojskowe auto Kamila wjeżdża na minę, a on sam, ranny, zdoła jedynie wyszeptać do telefonu rozdzierające serce pożegnanie. Angelika, przerażona i zrozpaczona, nie może uzyskać informacji o losie ukochanego. W desperacji zwraca się o pomoc do ojca Bolesława, który stawia jej trudne warunki. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 454 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 15.05 na TVP2. W pałacu emocje sięgają zenitu, gdy Maria Antonia i Alonso przekraczają granice, próbując zapomnieć o pocałunku. Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, dzieląc się bolesną przeszłością, co może być początkiem wyjątkowej więzi. Lope staje się ofiarą brutalnego ataku, co wprowadza dodatkowe napięcie. Simona ukrywa kontakt z wnukiem, co odkrywa Virtut, stawiając kucharkę przed trudnym wyborem. Alonso i Cruz planują wyjątkowy gest dla Manuela, wysyłając mu rodzinny portret, by przypomnieć mu o domu. Serial La Promesa to emocjonująca opowieść pełna dramatów, romansów i tajemnic.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Pierwsza Miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane w dni robocze o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących powrotów i świeżej krwi w obsadzie. W centrum uwagi znajdą się losy Pawła, który wraca z Kolumbii, komplikując życie Marysi, Kacpra i Julki. Kinga stanie przed poważnymi zmianami, a Janek odkryje tajemnicę, która może wywrócić jego świat do góry nogami. Emilka, Marta i Melka również będą miały swoje momenty. Nie zabraknie emocji wokół Pauliny, Elizy i Angeliki, a nowe intrygi czekają w klinice WeMed. To będzie sezon pełen niespodzianek i zwrotów akcji. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Tragiczny wypadek w Boynton Beach na Florydzie. Trzyletnia dziewczynka zmarła po tym, jak jej głowa zaklinowała się w drewnianym zestawie zabawkowym imitującym kuchnię. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca w domu opiekunki, gdzie dzieci były pod opieką jej męża. Mimo natychmiastowej reanimacji i przewiezienia do szpitala, dziecko zmarło kilka dni później. 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa. Jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
2: Czy imię może wpływać na los człowieka? Choć nauka tego nie potwierdza, od pokoleń krążą opowieści o imionach, które rzekomo przynoszą pecha. W różnych regionach Polski można usłyszeć różne historie na ten temat. Warto jednak pamiętać, że to raczej element folkloru niż rzeczywistość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domach. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu.
3: Sierpień to idealny czas na drugie w sezonie cięcie lawendy. Dzięki temu zabiegowi roślina może zakwitnąć ponownie jesienią, a jej kwiaty cieszyć będą oko aż do października. Regularne przycinanie pędów nie tylko poprawia wygląd lawendy, ale także wzmacnia jej zdolność do odstraszania owadów. Pamiętajmy, by usuwać przekwitłe kwiatostany i starsze pędy, co ułatwi roślinie regenerację.
2: Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Marta Nawrocka, obecna pierwsza dama Polski, zaskakuje nowym podejściem do swojego wizerunku. Zamiast tradycyjnych garsonków wprowadziła do swojego stylu opaski, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Te dodatki, rzadko wcześniej używane na taką skalę, podkreślają jej indywidualność i są szeroko komentowane w mediach. Nawrocka pokazuje, że opaska może być zarówno praktyczna, jak i elegancka, dodając lekkości i młodzieńczego uroku jej stylizacją.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 25 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę.
2: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji, od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
1: Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Filip Mettler, znany z finału X Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Tool, legenda alternatywnego metalu, znowu na scenie. Choć nowej muzyki jak nie było, tak nie ma. Tym razem na Riot Fest w Chicago, gdzie przed ich występem publiczność rozgrzeje sam Morrissey. Tak, ten sam, który niedawno odwołał koncert w Polsce. Fani już zastanawiają się, kto zastąpi Morrisseya, gdyby znów postanowił zniknąć z afisza. Cóż, organizatorzy festiwalu chyba lubią trzymać wszystkich w napięciu. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka.
2: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szymon Pejski, znany jako Quentin Kowalski, znowu zaskakuje. Właśnie wypuścił nowy utwór Love is Thunder, w którym udział wzięli członkowie legendarnego Deep Purple oraz Bob Daisley. Czyżby muzyka naprawdę nie znała granic wiekowych? Kowalski i Jacek Moore, syn Gary'ego Moore'a, udowadniają, że rockowe brzmienia mogą łączyć pokolenia. Ciekawe, co jeszcze dla nas przygotują. W sierpniu 2006 roku Slayer zaskoczył świat muzyki ekstremalnej, wydając album Christ Illusion w oryginalnym składzie. Po latach przerwy i zmianach personalnych powrót perkusisty Dave'a Lombardo okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo opóźnień związanych z wytwórnią i producentem, płyta zadebiutowała na 5. miejscu listy Billboard 200, co było najwyższym wynikiem w historii zespołu. Recenzenci zgodnie uznali, że Slayer wrócił do klasycznego brzmienia, a album to prawdziwa mieszanka brutalności i nastrojowości. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike.
2: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany. Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
1: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express. Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
1: Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaproponował nowe wsparcie dla rodzin. 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3 roku życia. To świadczenie, nazwane pensją rodzicielską, ma być oskładkowane i budować emeryturę rodzica. Konwencja Rozwoju Plus odbędzie się 15 października, 3. rocznicę wyborów parlamentarnych 2023 roku.
2: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach.
1: Wiceszef EMESWiA Maciej Duszczyk jednoznacznie odrzucił propozycję PiS dotyczącą deportacji niepracujących Ukraińców w wieku poborowym, uznając ją za nierealną prawnie i politycznie. Duszczyk ogłosił również, że mechanizm obowiązkowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej upadł i nie będzie realizowany. Nowa strategia migracyjna Unii, wspierana przez Polskę, koncentruje się na finansowaniu barier granicznych, tworzeniu ośrodków w państwach trzecich oraz braku legalizacji pobytu dla osób nielegalnie przekraczających granice. Wiceszef EMESWiA podkreślił, że presja migracyjna w Europie spada, ale wojna informacyjna pozostaje wyzwaniem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Jarosław Kaczyński potwierdził, że Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem PiS na premiera. Oświadczenie to jest odpowiedzią na medialne spekulacje o możliwej zmianie kandydata. Kaczyński skrytykował źródła tych doniesień, sugerując, że pochodzą one od osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS wyraził również nadzieję na przyszłą koalicję z partią Morawieckiego oraz Konfederacją.
2: We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
1: We Wrocławiu doszło do niepokojącego incydentu z udziałem taksówkarza. Młoda kobieta zasnęła podczas kursu, a po przebudzeniu odkryła, że znajduje się na obrzeżach miasta, a obok niej siedzi kierowca. Dzięki opanowaniu udało jej się nakłonić mężczyznę do powrotu w bezpieczne miejsce, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a jego sprawą zajmie się sąd.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze, bohaterowie Ligi Narodów 2026, w końcu wylądowali w Polsce po opóźnionym powrocie. Zawodnicy spóźnili się na pierwotny lot, co wydłużyło ich podróż o dobę. Mimo zmęczenia na lotnisku w Warszawie, przywitali ich niezmordowani kibice. Na twarzach siatkarzy widać było wyczerpanie, ale i radość z powrotu do ojczyzny. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy. Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zamian. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w walce o ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Kostiuk, obecnie 11. rakieta świata, prezentuje znakomitą formę. Dotychczasowe starcia obu tenisistek zakończyły się 3 zwycięstwami Świątek, ale ostatni mecz w Paryżu wygrała Ukrainka. Trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
1: Antonella Rocuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają 3 synów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD. W drugim 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Aneta postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami. Pierwsza miłość powraca z nowymi odcinkami już 31 sierpnia. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami powrotu Pawła, który po 13 latach nieobecności próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego powrót wpłynie na życie Marysi, granej przez Anetę Zając, która stanie przed trudnym wyborem między wsparciem dla byłego partnera, a troską o swoje małżeństwo z Kacprem. Aneta Zając, od 22 lat wcielająca się w Marysię, przyznała, że myślała o odejściu z serialu, ale jest zadowolona z podjętych decyzji. Aktorka nie wyobraża sobie, kto mógłby ją zastąpić w tej roli. Fani mogą być spokojni, bo na razie nic nie wskazuje na to, by Marysia miała zniknąć z ekranu. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy bohaterów z pewnością przyciągną przed telewizory wielu widzów.
2: Pierwsza miłość wraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowy sezon startuje z hukiem, a premierowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji i powrotów ulubionych bohaterów. Paweł po powrocie z Kolumbii prowadzi zamieszanie w życiu Marysi, Kacpra i Julki. Kinga rozpocznie nowy rozdział, a Janek odkryje sekret, który może zmienić jego życie. Wątki Emilki, Marty, Melki, Pauliny, Elizy i Angeliki również nabiorą tempa. Nowe twarze i tajemnice związane z kliniką WeMed dodadzą pikanterii. To będzie sezon pełen niespodzianek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Rancho powraca z 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Wilkowej, a w szczególności Kaliny Kozioł, która wraca po 10 latach przerwy. Tym razem żona Pawła Kozioła stanie przed nowym wyzwaniem jako pierwsza dama u boku prezydenta Polski. Violetta Arlak, wcielająca się w postać Kaliny, zdradza, że relacja z mężem będzie pełna niespodzianek. Kalina, znana z eleganckiego stylu, nadal zachwyca swoim wyglądem, a jej charakterystyczny wizerunek pozostaje niezmienny. Nowe odcinki pokażą ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydentury Pawła Kozioła, który po latach w polityce wróci do Wilkowej. Czeka go spotkanie z dawnymi znajomymi i nowa rzeczywistość. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1002 odcinek, który zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz wyruszają w podróż poślubną, ale zamiast romantycznych chwil czeka ich napięcie i nieporozumienia. Nana unika bliskości z mężem, co tylko podkręca atmosferę. Tymczasem Czarna i Ibrahim mają problem z wyborem imienia dla dziecka. To prowadzi do zabawnych pomyłek. Aynur zaczyna dostrzegać, że Sinan nie jest jej obojętny, a Ezgi i Isil próbują wmówić jej, że Sinana i Ezgi łączy coś więcej. Serial pełen jest miłosnych zawirowań i rodzinnych tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. Pierwsza miłość wraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami i zaskakującymi zwrotami akcji. Już we wrześniu widzowie zobaczą, jak do obsady dołącza Kamil Nożyński, znany z roli w Ślepnąc od świateł. Jego postać wprowadzi sporo zamieszania w Wadlewie. Paweł Krzyżanowski po wyjściu z kolumbijskiego więzienia zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji. Związek Kingi i Janka przechodzi poważny kryzys, a ich drogi się rozchodzą. Angelika staje przed trudnym wyborem, gdy jej partner Kamil pada w tarapaty po eksplozji w Kosowie. Powrót Remigiusza Reterskiego, granego przez Stefana Pawłowskiego, zapowiada bezwzględną zemstę. Jesienna ramówka Polsatu zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
2: Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaproponował nowe wsparcie dla rodzin. 3600 zł miesięcznie na dziecko do trzeciego roku życia. To świadczenie, nazwane pensją rodzicielską, ma być oskładkowane i budować emeryturę rodzica. Konwencja Rozwoju Plus odbędzie się 15 października, w trzecią rocznicę wyborów parlamentarnych 2023 roku. Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Jarosław Kaczyński potwierdził, że Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem PiS na premiera. Oświadczenie to jest odpowiedzią na medialne spekulacje o możliwej zmianie kandydata. Kaczyński skrytykował źródła tych doniesień, sugerując, że pochodzą one od osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS wyraził również nadzieję na przyszłą koalicję z partią Morawieckiego oraz Konfederacją.
1: 2 tygodnie po tragicznym zamachu podczas Berlin Pride, miasto wciąż pamięta o ofiarach. W parku Tiergarten, gdzie doszło do ataku, widoczne są znicze, kwiaty i tęczowe flagi. A policja zwiększyła patrole. Pod bramą brandenburską, gdzie miała zakończyć się parada, zgromadzono tysiące symboli pamięci. Mimo bólu, Berlin stara się wracać do normalności, choć pamięć o tragedii jest wciąż żywa.
2: Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór autorski z Grzegorzem Piątkiem, autorem książki o odbudowie Warszawy po II wojnie światowej. Spotkanie z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przyciągnęło wielu zainteresowanych historią stolicy. Piątek opowiadał o determinacji mieszkańców, którzy po wojnie wracali do zrujnowanego miasta, by przywrócić je do życia. Autor podkreślił, że odbudowa Warszawy była nie tylko decyzją polityczną, ale także wyrazem lokalnego patriotyzmu.
1: W miejscowości Podule, w powiecie łaskim, doszło do groźnego wypadku drogowego. Samochód osobowy dachował i wpadł do rowu. Na miejscu zdarzenia znalazła się sierżant Patrycja Janiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, która wracała z nocnej służby. Policjantka udzieliła pierwszej pomocy poszkodowanej kobiecie i zabezpieczyła teren do przyjazdu służb ratunkowych.
2: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
1: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
2: W czasie upału, gdy temperatura przekracza 30 stopni, nasze mieszkania mogą stać się prawdziwymi piekarnikami. Prosty sposób na ochłodzenie wnętrza to położenie mokrego ręcznika na parapecie przy uchylonym oknie. Warto też zasłaniać okna od strony nasłonecznionej i wietrzyć pomieszczenia wieczorem oraz rano. Te metody mogą przynieść ulgę, gdy klimatyzacja nie jest dostępna. Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Szczecinie z temperaturą 20 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 25 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1024 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postanowili pożegnać się z Polsatem, a ich decyzja zaskoczyła fanów. Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, zasugerował, że para chciała częściej pojawiać się na wizji. Ale cóż, w internecie zarobią lepiej. Cichopek i Kurzajewski zamierzają teraz skupić się na rozwoju swoich marek osobistych, co brzmi jak plan na podbój świata online. Wygląda na to, że telewizja to już przeszłość, a przyszłość to internetowe Eldorado. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, pani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Ewa Skibińska, znana aktorka, postanowiła zaszaleć na sopockiej plaży, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Gwiazda nie tylko opalała się, ale i przygotowywała do nowych ról, czytając teksty na plaży. Jej córka Helena nie chciała być gorsza i zafundowała sobie trening na piasku, pokazując, że kondycja to jej drugie imię. Po plażowych ekscesach panie udały się na spacer w stronę Gdyni, ciesząc się wspólnym czasem i nadmorskim krajobrazem.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kalina Jędrusik i Stanisław Dyga. Para, która z pewnością nie zaczynała swojej historii w pałacowych komnatach. Zamiast wymarzonego gniazdka, mieli do dyspozycji zaledwie 30 metrów kwadratowych, które dzielili z byłą żoną Dygata, jego córką i teściową. 5 osób w jednym mieszkaniu. Brzmi jak przepis na katastrofę, ale dla nich to była codzienność. Mimo tych warunków ich miłość przetrwała, udowadniając, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje złotych ram. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
2: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat.
1: Wielkie taneczne plany żurnalisty legły w gruzach. Dawid Swakowski, znany podcaster, miał zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami, ale zamiast na parkiecie wylądował u lekarza. Okazało się, że jego serce nie jest w najlepszej formie, a taneczne piruety muszą poczekać. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zdradził, że to właśnie badania przed programem ujawniły problemy zdrowotne, które pokrzyżowały taneczne marzenia. Cóż, czasem życie pisze scenariusze bardziej zaskakujące niż telewizyjne show.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Green Day postanowił, że świat potrzebuje więcej ich twórczości, więc uruchomili całodobową telewizję internetową na YouTube. Fani mogą teraz oglądać unikatowe materiały archiwalne i autorski program perkusisty Trekula, który z pewnością zaskoczy niejednego widza. A jakby tego było mało, zbliża się premiera filmu Nimrods, który opowie o zwariowanych początkach zespołu. Czyżby Green Day planował przejąć świat? Czas pokaże. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. Czas na OFF Festival. W Katowicach startuje 19. edycja tego muzycznego święta, które od 20 lat przyciąga tłumy fanów alternatywy. W tym roku na 6 scenach wystąpi niemal 70 artystów, w tym takie legendy jak The Flaming Lips i Johnny Marr. A kto jeszcze? Sztuczna inteligencja poleca m.in. Wednesday, Emil and the Sniffers i duet Swanda X Nichos. Ciekawe, czy AI ma lepszy gust niż my?
2: Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1022 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do brutalnego ataku, który został uwieczniony na wideo. Mężczyzna został uderzony i spadł ze schodów przed Złotymi Tarasami. Policja intensywnie poszukuje sprawcy, a śledczy analizują nagrania z monitoringu. Ofiara, 20-letni Polak, odniosła lekkie obrażenia i szybko wróciła do zdrowia. W sieci pojawiają się spekulacje, że atak mógł być zaplanowany jako internetowy challenge.
2: 50-letni kierowca warszawskiego autobusu, pan Darek, zaskoczył pasażerów, zakładając spódnicę do pracy w upalny dzień. Pasażerowie byli zachwyceni, ale Zarząd Transportu Miejskiego uznał to za naruszenie regulaminu. Kierowcy od dawna walczą o możliwość noszenia krótkich spodenek, ponieważ temperatury w kabinach często przekraczają 30 stopni Celsjusza. ZTM przypomina, że obowiązuje zestandaryzowany strój służbowy, a odpowiedzialność za jego przestrzeganie ponosi firma przewozowa. Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. 4 dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. Dramatyczne wydarzenia w gminie Klwów. W nocy z 3 na 4 sierpnia na polu znaleziono ciało 40-letniej kobiety. Policja zatrzymała już 2 podejrzanych, 30-letniego mężczyznę i 45-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty zabójstwa. Obecnie oboje przebywają w tymczasowym areszcie, a śledczy badają okoliczności tej zbrodni. Pod Warszawą odkryto niezwykły skarb. Dariusz Mastalerz, pasjonat detektorystyki, znalazł w powiecie nowodworskim kilkadziesiąt monet z XVII wieku, w tym srebrne orty i trojaki. Znalezisko zostało przekazane Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To kolejny sukces pana Dariusza, który wcześniej odkrył rzadką fibulę z epoki żelaza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Na drodze powiatowej między Jeziorkiem a Starym Cydzynem doszło do tragicznego wypadku. Citroen zderzył się z wozem asenizacyjnym, a kierowca osobówki zginął na miejscu. Policja bada przyczyny zdarzenia, które mogło być spowodowane nagłym zjazdem Citroena na przeciwległy pas. Droga była zamknięta przez kilka godzin.
1: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył obie bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow. Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. We Wrocławiu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pasażerki taksówki. Kobieta zasnęła podczas kursu i obudziła się na obrzeżach miasta, gdzie kierowca próbował ją wykorzystać. Dzięki swojej odwadze zdołała przekonać napastnika, by odwiózł ją do centrum, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut przestępstwa na tle seksualnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie Wymaga zgody Komisji Europejskiej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4281 odcinku Na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Jagoda, 16-letnia bohaterka, stanie w obliczu dramatycznej sytuacji, gdy zobaczy, jak jej ojciec dusi i próbuje utopić jej matkę w wannie. Dziewczyna, nie wahając się ani chwili, wkroczy do akcji, by uratować matkę. W ręku będzie trzymać nóż, a ojciec upadnie na podłogę. Czy Jagoda posunie się do ostateczności? Na miejscu pojawią się także Weronika i Lew, którzy będą próbować pomóc w tej trudnej sytuacji. Czy ich obecność będzie miała charakter służbowy czy prywatny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 22 września o godzinie 20:15 na antenie TVN. Pierwsza miłość wraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami i niespodziankami. Już we wrześniu na ekranie pojawi się Kamil Nożyński, znany z roli w Ślepnąc od świateł. Jego postać wprowadzi spore zamieszanie w życiu mieszkańców Wadlewa. W serialu nie zabraknie dramatycznych zwrotów akcji. Paweł Krzyżanowski będzie musiał stawić czoła swojej przeszłości po uwolnieniu z kolumbijskiego więzienia. Kinga i Janek zmierzą się z kryzysem małżeńskim, a Angelika stanie przed trudnym wyborem, by uratować ukochanego Kamila. Wróci także Remigiusz Reterski, planując zemstę. Jesień zapowiada się pełna emocji i niespodzianek.
2: Hotel Paradise 13 zbliża się wielkimi krokami. Już 29 i 30 sierpnia o 20:55 widzowie będą mogli zanurzyć się w nowej edycji tego emocjonującego reality show. Tym razem w rolę rajskich reporterów wcielą się dobrze znane twarze. Bartek Pankowski z 8 edycji oraz Aleksandra Kulików z 11 sezonu. Bartek, znany z gorących emocji, teraz będzie miał okazję obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Aleksandra, artystka z duszą, również powróci, by odkrywać kulisy życia uczestników. Nowy sezon przyniesie także zmianę prowadzącej. Obok Claudii El Dursi pojawi się Edyta Zając. Tajlandzka willa znów stanie się areną walki o uczucia i przetrwanie. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni Sylwii, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Pierwsza miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane w dni robocze o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących powrotów i świeżej krwi w obsadzie. W centrum uwagi znajdą się losy Pawła, który wraca z Kolumbii, komplikując życie Marysi, Kacpra i Julki. Kinga stanie przed poważnymi zmianami, a Janek odkryje tajemnicę, która może wywrócić jego świat do góry nogami. Emilka, Marta i Melka również będą miały swoje momenty. Nie zabraknie emocji wokół Pauliny, Elizy i Angeliki, a nowe intrygi czekają w klinice WeMed. To będzie sezon pełen niespodzianek i zwrotów akcji. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1024 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych. Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa. Jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
2: Czy imię może wpływać na los człowieka? Choć nauka tego nie potwierdza, od pokoleń krążą opowieści o imionach, które rzekomo przynoszą pecha. W różnych regionach Polski można usłyszeć różne historie na ten temat. Warto jednak pamiętać, że to raczej element folkloru niż rzeczywistość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Folia aluminiowa zyskuje nowe zastosowanie w domach. Okazuje się, że skutecznie przyspiesza rozmrażanie zamrażarki dzięki swoim właściwościom przewodzenia ciepła. To prosty sposób na oszczędność energii i ochronę sprzętu przed awariami. Wystarczy umieścić ją w miejscach z największym nagromadzeniem lodu. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 1. rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetnił występ rapera Eldo oraz dziecięcego zespołu Tam Zagórzańska Siła, który wykonał hymn Polski na skrzypcach. Prezydent Nawrocki podkreślił, że Pałac Prezydencki to wspólny dom wszystkich Polaków i obiecał, że pozostanie ich głosem. Uroczystość poprzedziła debata podsumowująca 1. rok prezydentury.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1024 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Letnia pogoda, dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji. Od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
2: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem. Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim showbiznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
2: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
2: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka.
1: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.
2: sierpniu 2006 roku Slayer zaskoczył świat muzyki ekstremalnej, wydając album Christ Illusion w oryginalnym składzie. Po latach przerwy i zmianach personalnych powrót perkusisty Dave'a Lombardo okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo opóźnień związanych z wytwórnią i producentem, płyta zadebiutowała na piątym miejscu listy Billboard 200, co było najwyższym wynikiem w historii zespołu. Recenzenci zgodnie uznali, że Slayer wrócił do klasycznego brzmienia, a album to prawdziwa mieszanka brutalności i nastrojowości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike.
2: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
1: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN, zostanie pożegnany 14 sierpnia na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie otwarta dla wszystkich, a prywatny pochówek odbędzie się na cmentarzu w Pyrach. Morozowski zmarł 4 sierpnia po walce z nowotworem.
2: Inicjatywa dotycząca odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy wchodzi w kolejny etap. Stołeczna operacja referendalna zebrała dotąd 15 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy jeszcze daleko. Sam Trzaskowski nie komentuje tych działań, skupiając się na zarządzaniu miastem. Aby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział około 460 tysięcy mieszkańców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Zalewie Koronowskim doszło do awarii silnika łodzi z 6-osobową załogą. Jednostka utknęła na środku akwenu, ale dzięki szybkiej interwencji policyjnych wodniaków została bezpiecznie odholowana do portu. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania stanu technicznego łodzi przed rejsem. Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie.
2: Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
1: Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zaproponował nowe wsparcie dla rodzin. 3600 zł miesięcznie na dziecko do 3 roku życia. To świadczenie, nazwane pensją rodzicielską, ma być oskładkowane i budować emeryturę rodzica. Konwencja Rozwoju Plus odbędzie się 15 października, w 3. rocznicę wyborów parlamentarnych 2023 roku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Lech Wałęsa zaapelował do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o ponowne rozpatrzenie sprawy błędów w liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Chodzi o sytuację, w której 110 głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego przypisano Karolowi Nawrockiemu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie, ale Wałęsa domaga się pisemnego uzasadnienia wyroku i apelacji. Były prezydent obawia się, że łagodny wyrok może prowadzić do braku konsekwencji w przyszłych wyborach.
1: Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Jarosław Kaczyński potwierdził, że Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem PiS na premiera. Oświadczenie to jest odpowiedzią na medialne spekulacje o możliwej zmianie kandydata. Kaczyński skrytykował źródła tych doniesień, sugerując, że pochodzą one od osób związanych z Mateuszem Morawieckim. Prezes PiS wyraził również nadzieję na przyszłą koalicję z partią Morawieckiego oraz Konfederacją.
2: We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do niepokojącego incydentu z udziałem taksówkarza. Młoda kobieta zasnęła podczas kursu, a po przebudzeniu odkryła, że znajduje się na obrzeżach miasta, a obok niej siedzi kierowca. Dzięki opanowaniu udało jej się nakłonić mężczyznę do powrotu w bezpieczne miejsce, skąd uciekła i zawiadomiła policję. 38-letni obywatel Kazachstanu został zatrzymany i usłyszał zarzuty, a jego sprawą zajmie się sąd. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północny osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Antonella Roccuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsze prognozy wskazują na bezchmurne niebo nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na 23 stopnie i wiatr północno-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD. W drugim 1938 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Aneta postanawia pomóc swojej matce, Iwonie, która zmaga się z lękami o nadchodzącą śmierć. Iwona, przekonana o złowrogich znakach, takich jak pęknięte lusterko i sen o zatrzymanym zegarze, zaczyna przygotowywać się na najgorsze. Aneta, widząc, że racjonalne argumenty nie działają, decyduje się na nietypowe rozwiązanie. Zaprasza Tereskę, która stawia karty, aby rozwiać obawy matki. Po wizycie u Tereski Iwona odzyskuje humor i zaczyna snuć plany na przyszłość. Jednak jej entuzjazm nie spotyka się z aprobatą męża Jerzego, który z niepokojem patrzy na nowe pomysły żony. Mimo że udało się pozbyć lęków Iwony, Jerzy musi teraz zmierzyć się z jej nowymi, nieco szalonymi planami. Pierwsza miłość powraca z nowymi odcinkami już 31 sierpnia. W nadchodzącym sezonie widzowie będą świadkami powrotu Pawła, który po 13 latach nieobecności próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jego powrót wpłynie na życie Marysi, granej przez Anetę Zając, która stanie przed trudnym wyborem między wsparciem dla byłego partnera, a troską o swoje małżeństwo z Kacprem. Aneta Zając, od 22 lat wcielająca się w Marysię, przyznała, że myślała o odejściu z serialu, ale jest zadowolona z podjętych decyzji. Aktorka nie wyobraża sobie, kto mógłby ją zastąpić w tej roli. Fani mogą być spokojni, bo na razie nic nie wskazuje na to, by Marysia miała zniknąć z ekranu. Nowy sezon zapowiada się emocjonująco, a losy bohaterów z pewnością przyciągną przed telewizory wielu widzów.
2: Pierwsza miłość wraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowy sezon startuje z hukiem, a premierowe odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji i powrotów ulubionych bohaterów. Paweł po powrocie z Kolumbii prowadzi zamieszanie w życiu Marysi, Kacpra i Julki. Kinga rozpocznie nowy rozdział, a Janek odkryje sekret, który może zmienić jego życie. Wątki Emilki, Marty, Melki, Pauliny, Elizy i Angeliki również nabiorą tempa. Nowe twarze i tajemnice związane z kliniką WeMed dodadzą pikanterii. To będzie sezon pełen niespodzianek.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP 2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Wilkowej, a w szczególności Kaliny Kozioł, która wraca po 10 latach przerwy. Tym razem żona Pawła Kozioła stanie przed nowym wyzwaniem jako pierwsza dama u boku prezydenta Polski. Violetta Arlak, wcielająca się w postać Kaliny, zdradza, że relacja z mężem będzie pełna niespodzianek. Kalina, znana z eleganckiego stylu, nadal zachwyca swoim wyglądem, a jej charakterystyczny wizerunek pozostaje niezmienny. Nowe odcinki pokażą ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydentury Pawła Kozioła, który po latach w polityce wróci do Wilkowej. Czeka go spotkanie z dawnymi znajomymi i nowa rzeczywistość. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1002 odcinek, który zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 na TVP1. Nana i Poyraz wyruszają w podróż poślubną, ale zamiast romantycznych chwil czeka ich napięcie i nieporozumienia. Nana unika bliskości z mężem, co tylko podkręca atmosferę. Tymczasem Czarna i Ibrahim mają problem z wyborem imienia dla dziecka. To prowadzi do zabawnych pomyłek. Aynur zaczyna dostrzegać, że Sinan nie jest jej obojętny, a Ezgi i Izil próbują wmówić jej, że Sinana i Ezgi łączy coś więcej. Serial pełen jest miłosnych zawirowań i rodzinnych tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany. Pierwsza miłość wraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami i zaskakującymi zwrotami akcji. Już we wrześniu widzowie zobaczą, jak do obsady dołącza Kamil Nożyński, znany z roli w Ślepnąc od świateł. Jego postać wprowadzi sporo zamieszania w Wadlewie. Paweł Krzyżanowski po wyjściu z kolumbijskiego więzienia zmierzy się z konsekwencjami swoich decyzji. Związek Kingi i Janka przechodzi poważny kryzys, a ich drogi się rozchodzą. Angelika staje przed trudnym wyborem, gdy jej partner Kamil pada w tarapaty po eksplozji w Kosowie. Powrót Remigiusza Reterskiego, granego przez Stefana Pawłowskiego, zapowiada bezwzględną zemstę. Jesienna ramówka Polsatu zapowiada się niezwykle emocjonująco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Karol Nawrocki w pierwszym roku swojej prezydentury wyraźnie inspirował się amerykańskim stylem polityki, czerpiąc wzorce od Donalda Trumpa. Ekspert do spraw marketingu politycznego, dr Krystian Dudek, zauważa, że Nawrocki stawia na silny wizerunek i bliskie relacje z Waszyngtonem. Prezydent przeniósł na polski grunt także elementy komercyjne, tworząc własną linię produktów pod nazwą Now Rocky. Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował politykę socjalną największych ugrupowań w Polsce. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że nie poprze kolejnych programów socjalnych, wymieniając przy tym Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Tarzastego. Mentzen podkreślił, że dla tych polityków ważniejsze są słupki sondażowe niż przyszłość kraju. Zaznaczył, że wydatki i dług publiczny powinny być cięte, a nie zwiększane.
2: Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
2: Katarzyna Figura, nasza nieśmiertelna ikona stylu, znów przyciągnęła wszystkie spojrzenia na festiwalu Dwa Brzegi. Tym razem zaskoczyła gigantycznym kapeluszem, który mógłby zasłonić połowę czerwonego dywanu. Aktorka, znana z niezapomnianych ról w Pociągu do Hollywood i King Size, udowadnia, że prawdziwy styl nie przemija z wiekiem. Aż trudno uwierzyć, że to już 64 lata, a Figura wciąż potrafi zaskoczyć jak za dawnych lat. Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. Tool, legenda alternatywnego metalu, znowu na scenie. Choć nowej muzyki jak nie było, tak nie ma. Tym razem na Riot Fest w Chicago, gdzie przed ich występem publiczność rozgrzeje sam Morrissey. Tak, ten sam, który niedawno odwołał koncert w Polsce. Fani już zastanawiają się, kto zastąpi Morrisseya, gdyby znów postanowił zniknąć z afisza. Cóż, organizatorzy festiwalu chyba lubią trzymać wszystkich w napięciu. Kto by pomyślał, że w 2026 roku internet stanie się wehikułem czasu dla fanów rocka? Led Zeppelin, choć już nie występują, znów zaskakują. W sieci pojawił się ponad 80-minutowy zapis ich legendarnego koncertu z Bath Festival z 1970 roku. To prawdziwy święty graal dla fanów, choć dźwięk czasem szwankuje. Cóż, nawet legendy mają swoje niedoskonałości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czas na OFF Festival. W Katowicach startuje 19. edycja tego muzycznego święta, które od 20 lat przyciąga tłumy fanów alternatywy. W tym roku na 6 scenach wystąpi niemal 70 artystów, w tym takie legendy jak The Flaming Lips i Johnny Marr. A kto jeszcze? Sztuczna inteligencja poleca m.in. Wednesday, Emil and the Sniffers i duet Swanda x Nichos. Ciekawe, czy AI ma lepszy gust niż my?
2: Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku.
1: Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
2: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
1: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. 4 dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Warszawski Ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
2: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
1: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
2: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył 2 bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow. Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: is the answer.
1: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
3: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
2: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
3: Unia Europejska reaguje na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Unijnej Rady do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Polska zaproponowała, by nielegalny wjazd na teren Unii automatycznie wykluczał prawo do pobytu. To fundamentalna zmiana w podejściu do migracji, mająca zniechęcić przemytników. Coraz więcej państw Unii Europejskiej popiera polski twardy kurs, zgadzając się na wzmocnienie kontroli granic i unijne wsparcie dla fizycznych barier granicznych. Uczestnicy spotkania zgodzili się także na przyspieszenie deportacji osób bez prawa pobytu. Polski model ochrony granic staje się inspiracją dla całej wspólnoty.
2: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie Wymaga zgody Komisji Europejskiej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą tak samo 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
0: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4281 odcinku Na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Jagoda, 16-letnia bohaterka, stanie w obliczu dramatycznej sytuacji, gdy zobaczy, jak jej ojciec dusi i próbuje utopić jej matkę w wannie. Dziewczyna, nie wahając się ani chwili, wkroczy do akcji, by uratować matkę. W ręku będzie trzymać nóż, a ojciec upadnie na podłogę. Czy Jagoda posunie się do ostateczności? Na miejscu pojawią się także Weronika i Lew, którzy będą próbować pomóc w tej trudnej sytuacji. Czy ich obecność będzie miała charakter służbowy czy prywatny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 22 września o godzinie 20:15 na antenie TVN. Pierwsza miłość wraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami i niespodziankami. Już we wrześniu na ekranie pojawi się Kamil Nożyński, znany z roli w Ślepnąc od świateł. Jego postać wprowadzi spore zamieszanie w życiu mieszkańców Wadlewa. W serialu nie zabraknie dramatycznych zwrotów akcji. Paweł Krzyżanowski będzie musiał stawić czoła swojej przeszłości po uwolnieniu z kolumbijskiego więzienia. Kinga i Janek zmierzą się z kryzysem małżeńskim, a Angelika stanie przed trudnym wyborem, by uratować ukochanego Kamila. Wróci także Remigiusz Reterski, planując zemstę. Jesień zapowiada się pełna emocji i niespodzianek.
2: Hotel Paradise 13 zbliża się wielkimi krokami. Już 29 i 30 sierpnia o 20:55 widzowie będą mogli zanurzyć się w nowej edycji tego emocjonującego reality show. Tym razem w rolę rajskich reporterów wcielą się dobrze znane twarze. Bartek Pankowski z 8 edycji oraz Aleksandra Kulików z 11 sezonu. Bartek, znany z gorących emocji, teraz będzie miał okazję obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Aleksandra, artystka z duszą, również powróci, by odkrywać kulisy życia uczestników. Nowy sezon przyniesie także zmianę prowadzącej. Obok Claudii El Dursi pojawi się Edyta Zając. Tajlandzka willa znów stanie się areną walki o uczucia i przetrwanie. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni Sylwii, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandrę Meco i Sarę Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Pierwsza miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane w dni robocze o godzinie 18. Fani mogą spodziewać się emocjonujących powrotów i świeżej krwi w obsadzie. W centrum uwagi znajdą się losy Pawła, który wraca z Kolumbii, komplikując życie Marysi, Kacpra i Julki. Kinga stanie przed poważnymi zmianami, a Janek odkryje tajemnicę, która może wywrócić jego świat do góry nogami. Emilka, Marta i Melka również będą miały swoje momenty. Nie zabraknie emocji wokół Pauliny, Elizy i Angeliki, a nowe intrygi czekają w klinice WeMe. To będzie sezon pełen niespodzianek i zwrotów akcji. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Gdańskiem zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie oraz temperaturę 22 stopnie. Tymczasem nad Poznaniem będzie można dojrzeć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 24 stopnie. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
2: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.

0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Porady remontowe i nie tylko. Odwiedź kanał Murator Remontuje na YouTubie. Polecam. Piotr Laskowski.
2: Murowane starcie. Zapraszają Piotr Laskowski oraz Radosław Murat.
3: Pompy ciepła nie mają ostatnio tak dobrej pasy jak w rekordowym 2022 roku. Winni tego są nieodpowiedzialni handlowcy, którzy nakłaniali właścicieli domów do zakupu pompy w sytuacji, kiedy nie było to racjonalnym rozwiązaniem. Pompy ciepła niewątpliwie mają sens wtedy, gdy dom jest dobrze zabezpieczony przed stratami ciepła.
4: Pompy ciepła mogą dostarczać energię odbieraną z gruntu albo z powietrza.
3: Choć w obu przypadkach odbywa się to na tej samej zasadzie, to różnice między pompami typu glikol-woda i powietrze-woda są bardzo istotne i mają duży wpływ na wydatki.
4: Piotrze, ogrzewanie pompą jest bardzo tanie, tańsze niż kotłem na węgiel, a tymczasem według mnie pompa powietrzna wymaga więcej energii elektrycznej.
3: Niż gruntowa, tak?
4: Niż gruntowa.
3: No, czyli rozumiem, że jesteś zwolennikiem pompy gruntowej.
4: Chyba jednak tak.
3: No tak, rzeczywiście pompy, ten podział taki na pompy powietrzne i gruntowe od lat się utrzymuje i ostatnio bardzo popularne są te pompy powietrzne, gruntowe jakby mniej, ale zwolennicy tych pomp gruntowych, czy ktoś, kto tam usłyszał o pompach ciepła, na pewno dowie się, że ogrzewanie pompą gruntową jest tańsze niż powietrzną. I to nie zawsze jest prawda. Już tłumaczę dlaczego. Pompa ciepła to urządzenie, które czerpie to ciepło z otoczenia, czy ze środowiska, tak? I rzeczywiście może być to grunt, albo może być powietrze. Powietrze to, które tu jest wokół nas wszędzie. No i to powietrze, no wiadomo, zimą może mieć i minus 20 stopni i wtedy działanie pompy ciepła jest mniej efektywne niż kiedy to powietrze ma na przykład 0 czy plus 5 stopni. To oczywiste chyba takim, bo pompa ciepła musi wtedy pobrać więcej energii elektrycznej, bo zawsze chcemy, żeby ogrzała nam pomieszczenia do tych powiedzmy 22 stopni. No więc im większa różnica temperatury, tym więcej energii elektrycznej musi pobrać pompa. No a grunt, jak zakopiemy wymiennik ciepła tej pompy pod ziemią, poniżej strefy przemarzania, no to tam mamy zawsze koło... No tak, tam jest stała temperatura, ona zimą przy działającej pompie zwykle wynosi koło zera.
4: Czyli przyznajesz mi rację.
3: No nie, ale teraz zastanów się. Tak, w pewnych warunkach tak. Tam, gdzie jest bardzo zimno i gdzie jest te minus 20 ma powietrze, no to jasne, dużo tańsze będzie działanie pompy gruntowej. Ale tu, no choćby w centrum Polski, ile było takich dni, kiedy było minus 20? Ile...
4: O, ostatnio to prawie w ogóle.
3: No, a ile było dni, kiedy w ogóle był mróz? No, a jeszcze jakbyś pojechał gdzieś tam nad morze czy na zachód, to tam się okaże, że tam właściwie nigdy nie ma mrozu. I wtedy też masz to powietrze o temperaturze 0 stopni i efektywność pompy powietrznej jest tam taka sama, jak byłaby gruntowej. Dlatego no to nie zawsze tak jest, że ta pompa gruntowa będzie, jej działanie będzie tańsze niż pompy powietrznej. Ja dlatego jestem zwolennikiem pomp powietrznych. Kolejna sprawa i jakby z czego wynika popularność tej pompy powietrznej? Z łatwości montażu. Wiesz jak te pompy
4: No tak, no to zdecydowanie łatwiej jest zamontować, na pewno. Ale taka pompa gruntowa dostarcza energię do ogrzewania pomieszczeń i do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, a powietrzna często tylko do podgrzewania wody. Można się nabrać.
3: Nie, no bez przesady, to są dwa zupełnie różne urządzenia. No to tak jakbyś, nie wiem, jakbyś się nabrał, że zamiast młotka kupiłeś śrubokręt. No i to jest narzędzie, ale służy do czego innego. No jak kupujesz pompę ciepła, no to albo ona ma być do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody, albo szukasz takiej, która będzie tylko podgrzewała ciepłą wodę, bo to jest zupełnie inne urządzenie. No nie wiem, jak można się nabrać. Nie można się nabrać, ale to fakt, że są też takie pompy ciepła tylko do podgrzewania ciepłej wody.
4: One i to są pompy powietrzne.
3: Tak, są to pompy powietrzne. No one mają zwykle mniejszą moc niż te do ogrzewania pomieszczeń.
4: Są tańsze, kuszące.
3: No kuszące, ale nie mają możliwości podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania. One są wbudowane zwykle w jakiś zbiornik i to jest coś w rodzaju takiego boilera. zamiast grzałki jest ten układ pompy ciepło, więc tu nie ma mowy o pomyłce. Nie uważam, żeby to była jakaś zaleta pomp gruntowych, że tam się nie nabierzesz. No nie.
4: No bo się nie nabierzesz. Tutaj jakbyś nie kupował, to zawsze będziesz miał obie funkcje w standardzie.
3: No, tak,
4: no dobrze, ale no powiedzmy sobie, porównajmy sobie, Piotrze, efektywność takich urządzeń. Efektywność pompy gruntowej, z tego co mi wiadomo, nie zmienia się znacznie w trakcie sezonu grzewczego, a z powietrzną już tak łatwo nie jest.
3: No tak, no to wynika właśnie z tej stabilnej temperatury gruntu i to jest właśnie zaleta tego urządzenia. Ono też może być trochę prostsze, dzięki temu jego konstrukcja może być prostsza niż pompy ciepła powietrznej, która musi się dostosowywać do warunków takich, że temperatura powietrza zmienia się w bardzo szerokim zakresie, więc musi być tam jakiś falownik dostosowujący obroty sprężarki. A w pompie gruntowej nie ma takiej potrzeby, no bo ten grunt, tak jak powiedzieliśmy, on ma zawsze mniej więcej taką samą temperaturę. Dzięki temu tam są trochę tańsze podzespoły w samej tej pompie. A jednocześnie, ponieważ ta temperatura gruntu jest zawsze stosunkowo wysoka, no to to właśnie z tego wynika ta wyższa efektywność pompy ciepła, chociaż jak powiedziałem, zależy to od klimatu.
4: No, klimat jest zmienny, jak raz zainstalujesz taką pompę, to już ją masz na dziesiątki lat. I jesteś przygotowany, jak powiedział pisarz Sofronow, na najlepsze. Ale nie zaprzeczysz, Piotrze, że gruntowa pompa ciepła jest samowystarczalna i nie musi już być wspomagana przez inne źródła ciepła, oczywiście pod warunkiem, że jest zainstalowana w budynku, który jest do takiej pompy przystosowany, jest dobrze ocieplony i no oczywiście jest ona dobrana odpowiednio do jego gabarytów, do tej powierzchni, którą ma ogrzewać.
3: No oczywiście, przyznaję ci rację, taka pompa gruntowa nie powinna wymagać wspomagania przez, zwykle w pompach ciepła, to jest grzałka elektryczna, która wspomaga działanie tego układu pompy ciepła. No i pompy ciepła z zasady w naszym klimacie dobiera się tak, żeby ta grzałka nie była potrzebna, czyli tam moc tej pompy do budynku dostosowuje się w taki sposób, żeby pompa zawsze wystarczyła bez wspomagania.
4: Ale ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś miał pompę powietrzną bez grzałki.
3: No bo grzałka jest w nich, no znaczy powiem ci tak, można kupić taką pompę bez grzałki, no ale zwykle ona jest już w standardzie tam zamontowana i nie wybiera się opcji, żeby ją wymontować. A natomiast można sobie na sterowniku zablokować działanie tej grzałki i wiem, że wiele osób tak robi, bo po prostu jest ta grzałka też przy dobrze dobranej pompie i przy dobrze ocieplonym też domu bardzo często w ogóle niepotrzebna. No to też wszystko zależy od pogody. No jeżeli jest ciepła zima, to na pewno w pompie powietrznej też grzałka nie będzie potrzebna. Wiesz, do czego jeszcze ta grzałka może się przydać?
4: Do herbaty?
3: Do tego, żeby szybciej sobie podgrzać wodę. Na przykład tą wodę do kąpieli, tak? Bo jak powiedzieliśmy, pompa nie tylko ogrzewa pomieszczenie, ale przygotowuje też wodę do mycia. No i jeżeli my szybko opróżnimy zbiornik, bo na przykład napełniliśmy dużą wannę, a za chwilę ktoś inny chce się wykąpać, to żeby ta woda szybciej się podgrzała, to oprócz samej pompy może być jeszcze włączone wspomaganie grzałką. Ta grzałka ma bardzo dużą moc, często większą niż sama pompa, więc bardzo mocno skróci nam czas podgrzewania tej wody.
4: No dobrze, minęła zima, przyszła wiosna, nadeszło lato i gruntowa pompa ciepła zapewnia nam wtedy klimatyzację, a powietrzna?
3: No powietrzna oczywiście też. Tylko w inny sposób, bo pompa gruntowa...
4: Czyżby klimatyzowała powietrze na zewnątrz budynku?
3: Posłuchaj, może teraz cię zaskoczę, ale klimatyzator, który znasz taki, te klimatyzatory to przecież są wszechobecne. Jak nawet nie masz w domu, to w każdym sklepie czy w biurze widzisz klimatyzatory.
4: Ja mam nawet rower z klimatyzatorem.
3: To zdziwisz się, ale ten klimatyzator jest po prostu właśnie pompa ciepła. I mówi się na to klimatyzator, no bo efektem jego działania tu jest chłodzenie, ale to, że tu masz zimno, znaczy, że na zewnątrz robi się cieplej. W pompie, i to jest właśnie pompa ciepła, tak? Jak zamienisz tą jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną, to na zewnątrz zrobi się zimniej, a w środku cieplej. Także to tylko nazwa handlowa, można powiedzieć. Czy pompa ciepła, czy klimatyzator, urządzenie działa na tej samej zasadzie, tylko po prostu się obraca jakby. Tak, ta część wewnętrzna jest na zewnątrz w pompie ciepła, część zewnętrzna klimatyzatora. No i w związku z tym klimatyzator, taki powietrze, woda, każdy też może chłodzić. Znaczy każdy, no dobrze, okej, może nie każdy, może to najprostsze i najtańsze nie mają tej funkcji, bo to musi być funkcja, to się nazywa rewersyjna pompa ciepła, czyli może zmienić kierunek obiegu.
4: No pewnie
3: tam
4: jakiś
3: obiegu.
4: Mercedes wśród pomp.
3: Nie, myślę, że bardzo dużo pomp takich już standardowo montowanych ma tę funkcję, więc może ona też chłodzić, no tylko tu jeszcze jest do rozwiązania problem, w jaki sposób ten chłód, tak, to zimne jest przekazywane do pomieszczeń, jeżeli mamy instalację ogrzewania podłogowego, no to ma się zmienić tam w chłodnicę, no jeżeli cała podłoga ma być zimna, no to ona nie może być zbyt zimna, bo się na niej będzie woda wykraplać z powietrza, więc jest to taki ograniczony sposób klimatyzowania. Natomiast ta pompa gruntowa, no to co powiedziałeś, że to tobie się wydaje, że tylko ona może klimatyzować. Ona może to robić dzięki temu, że ma ten wymiennik w gruncie, a w gruncie zimą jest 0 stopni, ale latem z kolei jest też tam niewiele więcej, czyli na przykład grunt na głębokości 1,5 metra nagrzewa się latem no może do 10 stopni.
4: Czyli to klimatyzowanie odbywa się tańszym kosztem.
3: Tak, odbywa się tańszym kosztem, bo nie musi działać cały ten układ sprężarkowy pobierający prąd, tylko wystarczy, że ten płyn, który tam jest w rurach, sobie krąży i on już jest przez grunt chłodzony. I to wystarczy, żeby sobie schłodzić też mieszkanie bez uruchomienia samej pompy ciepła. Działają tylko te pompy obiegowe. No i jeszcze jeśli chodzi o zalety tych pomp gruntowych, to nie zwróciłeś może uwagi na ilość zajmowanego miejsca, bo pompa gruntowa no stoi gdzieś w jakiejś tam kotłowni zwykle, nie? W jakimś pomieszczeniu. Natomiast pompę powietrzną montuje się na zewnątrz domu. No i teraz tak, czy to jest wada, czy zaleta? Wolałbyś mieć pompę w domu czy na zewnątrz?
4: No to teraz uważaj, mieszkamy w takim kraju, w jakim mieszkamy. Wolałbym, żeby ta pompa jednak to urządzenie drogie i na pewno dla złodziei atrakcyjne było zlokalizowane w pomieszczeniu zamkniętym, niż gdyby miało stać na zewnątrz. Mhm. W każdej chwili może ktoś przyjść z śrubokrętem, kluczem francuskim i ją odkręcić, załadować i wyjechać.
3: No i tak, i tu się zgodzę, bo rzeczywiście tam w tych czasach, kiedy te pompy ciepła się sprzedawały tak szybko, że ich nie było w hurtowniach, to była plaga kradzieży pomp ciepła. Wchodzili złodzieje na działki takie na przykład rekreacyjne, po prostu demontowali tą pompę powietrzną stojącą na zewnątrz. No trudniej jest na pewno zdemontować i ukraść pompę, która stoi w budynku, chociaż z drugiej strony to jak pompa stoi w budynku, to też zajmuje miejsce. No i uważam, że zaletą pompy powietrznej jest to, że
4: do tej pory zajmowały te miejsca kotły, no teraz zajmuje pompa. W zasadzie tu się wiele nie zmienia. A wymiennik, który jest zamontowany na zewnątrz domu, no to szczerze mówiąc tam wygląda dosyć nieatrakcyjnie. Jak masz piękny dom, ładnie zagospodarowany ogród, a tu ci nagle taki stoi wentylator wielki, no słabo.
3: Ale pompę powietrzną możesz też jakoś tam zabudować, no to jakąś ażurową obudowę, czy chociaż zasłonę na działce zrobić, żeby tak się nie rzucała w oczy, więc no fakt, no trochę szpeci, jeżeli się nic z tym nie zrobi. Tak standardowo może nie wygląda ładnie, ale za to jest na zewnątrz i w środku ci nie przeszkadza.
4: Obsadzić pelargoniami będzie ładna.
3: Słuchaj, dobrze, no to jeżeli nawet przeszkadza ci ten wygląd pompy, ja się zgodzę, no może mogą być takie sytuacje, kiedy ta pompa trochę szpeci, ale powiem ci teraz tak, wiesz ile kosztuje taka instalacja, bo pompę gruntową masz w pomieszczeniu, ale potrzebujesz jeszcze tego wymiennika ciepła, który odbiera ciepło z gruntu. I no domyślasz się chyba, że to jest spory wydatek, bo te rury przecież muszą być długie.
4: Tak, tak.
3: Trzeba robić jakieś odwierty. No i to tak naprawdę z tego wynika wyższy koszt tej inwestycji. I tutaj pompa ciepła najczęściej wygrywa, chociaż tak jak mówiłem, no ona jest może trochę bardziej skomplikowana w budowie, ale nie potrzebuje tego wymiennika. A ten wymiennik to jest na pewno kłopot, jak masz małą działkę. Taką, powiedzmy, w segmencie jakimś, gdzie masz tylko
4: przecież mogę kopać
3: symboliczny ogródek. No możesz, no, ale tak czy inaczej, to jednak musisz mieć miejsce na tą studzienkę, bo to taką studzienkę musisz wykonać. No i są sytuacje, kiedy nie dasz rady. No nie wiem, masz wspólne podwórko z jakimiś sąsiadami i chcesz sobie zamontować pompę ciepło powietrzną, no jakoś tam ustawisz, zawiesisz sobie na elewacji, a wykonać te odwierty, no to nie wiem, czy ci się sąsiedzi zgodzą w każdej sytuacji.
4: Może i tak. Podsumujmy. Gruntową pompę niech wybiera ten, kto ma na to fundusze i ma miejsce na działce. Będzie miał niezawodne, tanie w eksploatacji urządzenie zapewniające ciepło i podgrzewające wodę. I nikt mu takiej pompy nie ukradnie.
3: Powietrzną pompę wybiera ten, kto ma już w domu kocioł i szuka dodatkowych oszczędności, aby nie wydać za dużo. Nie ma na działce zbyt wiele miejsca i zależy mu na szybkim montażu oraz łatwym dostępie do urządzenia, gdyby uległo awarii.
4: Żegnają się z wami powietrzny
3: Piotr Laskowski i gruntowy
4: Radosław Murat.
2: Murowane starcie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Karczmarczyk, znana gwiazda kina i seriali, wkrótce pojawi się w nowej produkcji Polsatu Zdrada. W rozmowie z Super Expressem zdradziła, że sama doświadczyła toksycznej relacji, którą teraz wspomina z ironicznym uśmiechem. Jej były partner, jak sama mówi, mógłby być bohaterem thrillera psychologicznego. Na szczęście, zanim zdążyła zapomnieć, kim jest, zdołała uciec z tej emocjonalnej pułapki, zostawiając za sobą pierścionek i wspomnienia o czerwonych flagach. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, pani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice.
2: Kasia Nast, znana influencerka i duchowa mentorka, przeżyła dramatyczny wypadek na skuterze w Azji Południowo-Wschodniej. Zderzyła się z małym szczeniakiem, co wywołało u niej falę emocji. Od smutku po wdzięczność, że sama wyszła z tego z tylko zdartą ręką i obitym biodrem. Kasia, która od lat nie je mięsa, nie mogła pogodzić się z tym, że potrąciła zwierzaka. Czy piesek przeżył? Tego niestety nie wiadomo.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Patryk Gniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Gniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
2: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
1: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Wielkie taneczne plany żurnalisty legły w gruzach. Dawid Swakowski, znany podcaster, miał zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami, ale zamiast na parkiecie wylądował u lekarza. Okazało się, że jego serce nie jest w najlepszej formie, a taneczne piruety muszą poczekać. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zdradził, że to właśnie badania przed programem ujawniły problemy zdrowotne, które pokrzyżowały taneczne marzenia. Cóż, czasem życie pisze scenariusze bardziej zaskakujące niż telewizyjne show. Motley Crue znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka.
2: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do potrącenia matki z wózkiem przez rowerzystę, który uciekł z miejsca zdarzenia. W wózku znajdowały się 3-miesięczne bliźniaczki. Policja z Ołbina prowadzi intensywne poszukiwania i apeluje o pomoc w identyfikacji sprawcy. Rowerzysta jechał pod prąd na ścieżce rowerowej, a jego wizerunek został zarejestrowany przez kamery.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
1: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
2: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
1: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku. Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo. Wywiad z Ewą Wojdyło, w którym psycholożka określiła Igę Świątek jako głupiutką, wywołał falę krytyki. Rozmowa zniknęła z internetu, a Wojdyło przeprosiła za swoje słowa, wyrażając skruchę. Przeprosiny skierowała również do Aryny Sabalenki, którą także obraziła. Lech Sidor, twórca podcastu, również przeprosił za kontrowersyjne treści.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Reprezentacja Polski siatkarzy wróciła do Warszawy po zwycięstwie w Lidze Narodów. Zawodnicy, mimo zmęczenia podróżą, zostali entuzjastycznie przywitani przez kibiców na lotnisku Chopina. Teraz skupiają się na nadchodzących Mistrzostwach Europy, które rozpoczną się 9 września. W fazie grupowej zmierzą się między innymi z Portugalią i Bułgarią.
0: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Antonella Rocuzzo, żona Leo Messiego, podzieliła się z fanami odważnymi zdjęciami z wakacji. Na Instagramie zaprezentowała się w skąpym mikrobikini, co przyciągnęło uwagę setek tysięcy internautów. Publikacja szybko zdobyła ogromną liczbę polubień i komplementów. Antonella i Leo Messi są razem od dzieciństwa i mają trzech synów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą również 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na

0: zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności. W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie niewielkie zachmurzenie i temperatura 27 stopni i wiatr północny o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestseller.

0: bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami. Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
1: Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tool, legenda alternatywnego metalu, znowu na scenie. Nowej muzyki jak nie było, tak nie ma. Tym razem na Riot Fest w Chicago, gdzie przed ich występem publiczność rozgrzeje sam Morrissey. Tak, ten sam, który niedawno odwołał koncert w Polsce. Fani już zastanawiają się, kto zastąpi Morrisseya, gdyby znów postanowił zniknąć z afisza. Cóż, organizatorzy festiwalu chyba lubią trzymać wszystkich w napięciu.
2: Rush powraca na scenę po dekadzie przerwy, a bilety na ich koncerty znikają szybciej niż świeże bułeczki. W rodzinnym Toronto zespół zarejestruje 4 występy, co ma być prawdziwą gratką dla fanów. Wokalista Geddy Lee i gitarzysta Alex Lifeson, wspierani przez nowych muzyków, udowadniają, że rock nie umiera nigdy. A dla tych, którzy marzą o zobaczeniu ich na żywo, mamy dobrą wiadomość. Rush zagra w Polsce po raz pierwszy w marcu przyszłego roku.
1: Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
2: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
1: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. 4 dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
2: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
1: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęków ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4 piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje darmową rehabilitację dla osób zagrożonych utratą zdolności do pracy. Program prewencji rentowej ZUS działa od 30 lat i pomógł już niemal 1,8 miliona Polaków. Od kwietnia tego roku orzeczenia o potrzebie rehabilitacji mogą wydawać także fizjoterapeuci zatrudnieni w ZUS, co przyspiesza proces. Program obejmuje leczenie schorzeń takich jak bóle kręgosłupa, problemy z sercem czy choroby układu oddechowego. Rehabilitacja jest całkowicie bezpłatna, a ZUS pokrywa koszty leczenia, zakwaterowania i dojazdu.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą interwencję rządu w sprawie wysokich cen paliw. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych 48 godzin, w zależności od sytuacji międzynarodowej i ewentualnego odblokowania cieśniny Ormuz. Rząd rozważa wznowienie programu CPN, który mógłby przynieść ulgi dla kierowców. Premier i minister finansów krytykują prezydenta Karola Nawrockiego za zablokowanie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ceny ropy na rynkach światowych spadają trzeci dzień z rzędu, co daje nadzieję na poprawę sytuacji. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express. Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: ZUS odrzucił już 12,5 tysiąca wniosków o świadczenie 800+, po zaostrzeniu przepisów dla niektórych cudzoziemców. To efekt uszczelnienia programu, który ma ograniczyć wypłaty dla osób niespełniających nowych warunków. Rząd planuje kolejne zmiany, które mogą dotknąć miliony rodzin. Nowe przepisy mają uprościć procedury, eliminując coroczne składanie wniosków. Świadczenie będzie automatycznie przedłużane, jeśli sytuacja rodziny się nie zmieni. Dzięki temu ZUS ma szybciej obsługiwać wnioski, a program stanie się bardziej szczelny i wygodny. W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4281 odcinku Na Wspólnej czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Jagoda, 16-letnia bohaterka, stanie w obliczu dramatycznej sytuacji, gdy zobaczy, jak jej ojciec dusi i próbuje utopić jej matkę w wannie. Dziewczyna, nie wahając się ani chwili, wkroczy do akcji, by uratować matkę. W ręku będzie trzymać nóż, a ojciec upadnie na podłogę. Czy Jagoda posunie się do ostateczności? Na miejscu pojawią się także Weronika i Lew, którzy będą próbować pomóc w tej trudnej sytuacji. Czy ich obecność będzie miała charakter służbowy czy prywatny? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wtorek, 22 września o godzinie 20:15 na antenie TVN. Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Catalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Hotel Paradise 13 zbliża się wielkimi krokami. Już 29 i 30 sierpnia o 20:55 widzowie będą mogli zanurzyć się w nowej edycji tego emocjonującego reality show. Tym razem w rolę rajskich reporterów wcielą się dobrze znane twarze. Bartek Pankowski z 8 edycji oraz Aleksandra Kulików z 11 sezonu. Bartek, znany z gorących emocji, teraz będzie miał okazję obserwować wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Aleksandra, artystka z duszą, również powróci, by odkrywać kulisy życia uczestników. Nowy sezon przyniesie także zmianę prowadzącej. Obok Claudii El Dursi pojawi się Edyta Zając. Tajlandzka willa znów stanie się areną walki o uczucia i przetrwanie.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Pierwsza miłość powraca na ekrany już 31 sierpnia. Nowe odcinki będą emitowane w dni robocze o godzinie 18:00. Fani mogą spodziewać się emocjonujących powrotów i świeżej krwi w obsadzie. W centrum uwagi znajdą się losy Pawła, który wraca z Kolumbii, komplikując życie Marysi, Kacpra i Julki. Kinga stanie przed poważnymi zmianami, a Janek odkryje tajemnicę, która może wywrócić jego świat do góry nogami. Emilka, Marta i Melka również będą miały swoje momenty. Nie zabraknie emocji wokół Pauliny, Elizy i Angeliki, a nowe intrygi czekają w klinice WeMe. To będzie sezon pełen niespodzianek i zwrotów akcji. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1023 hektopaskali. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Cała trzynasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju służby zdrowia

0: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa. Jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnego Stawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Lidia Korsakówna, dziewczyna z Mazowsza, której życie mogłoby być scenariuszem filmu, zadebiutowała w Przygodzie na Mariensztacie i stała się ikoną polskiego kina. Jednak za uśmiechem kryło się życie pełne dramatów, od wojny po miłosne zawirowania. Jej kariera, choć błyskotliwa, nie przyniosła oczekiwanych sukcesów, a życie osobiste było pełne skandali i trudnych wyborów. Nawet w ostatnich latach, zmagając się z chorobą, Korsakówna nie traciła humoru, pokazując, że prawdziwa gwiazda świeci najjaśniej w ciemności. Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim showbiznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka.
2: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej niż się spodziewamy. Electric Callboy znowu zaskakuje. Nowy album Tanznate to nie tylko muzyka, ale i cyfrowa przygoda z podcastami, zdjęciami zza kulis i grą wideo. A to dopiero początek, bo zespół rusza w największą trasę koncertową w swojej historii, odwiedzając miejsca od Japonii po Australię. Fani ciężkich brzmień mogą już zacierać ręce. Nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta.
1: sierpniu 2006 roku Slayer zaskoczył świat muzyki ekstremalnej, wydając album Christ Illusion w oryginalnym składzie. Po latach przerwy i zmianach personalnych powrót perkusisty Dave'a Lombardo okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo opóźnień związanych z wytwórnią i producentem, płyta zadebiutowała na piątym miejscu listy Billboard 200, co było najwyższym wynikiem w historii zespołu. Recenzenci zgodnie uznali, że Slayer wrócił do klasycznego brzmienia, a album to prawdziwa mieszanka brutalności i nastrojowości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike.
2: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
1: Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie.
2: Jagiellonia Białystok pokonała szkocki Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu Ligi Europy. Bohaterem spotkania był Kajetan Schmidt, który zdobył obie bramki dla polskiego zespołu. Trener Adrian Siemieniec wyraził zadowolenie z postawy drużyny, podkreślając, że zwycięstwo nad tak renomowanym rywalem to duży sukces. Rewanż odbędzie się 13 sierpnia na Ibrox Stadium w Glasgow.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności. We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
1: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku. Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera. Dziś odbywa się 6 etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie Holender Bart Lemmen, który wyprzedza Włocha Christiana Scaroni o 6 sekund. Trasa jest krótka, ale pełna wymagających podjazdów, co może wpłynąć na klasyfikację generalną. Start honorowy zaplanowano na godzinę 13, a meta około 16.30.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Rosyjska Federacja Siatkarska zdecydowała się wycofać z Mistrzostw Świata 2027 w Polsce, powołując się na kwestie bezpieczeństwa. Decyzję skrytykował były atakujący Aleksiej Spiridonow, który uważa, że zespół powinien zagrać niezależnie od miejsca organizacji. Z kolei Swietłana Żurowa poparła decyzję federacji, wskazując na nieakceptowalne warunki wjazdu stawiane przez Polskę. Mistrzostwa odbędą się we wrześniu przyszłego roku, a udział mają już zapewniony Polska i Włochy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botnikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo. Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w walce o ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Kostiuk, obecnie 11 rakieta świata, prezentuje znakomitą formę. Dotychczasowe starcia obu tenisistek zakończyły się 3 zwycięstwami Świątek, ale ostatni mecz w Paryżu wygrała Ukrainka. Trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1022 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznych rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Roztocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa, Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni i Sylwii, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandrę Meco i Sarę Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów.
1: Serial Rancho powraca po 10 latach przerwy, a jego nowa odsłona już teraz budzi ogromne emocje. W grudniu na ekranach pojawi się Ignacy Japycz, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor wcieli się w krewnego legendarnego Stacha Japycza, którego wcześniej grał Franciszek Pieczka. Decyzja o zaangażowaniu Olbrychskiego wywołała burzę wśród fanów, którzy kwestionują sens wprowadzenia nowej postaci. Producent serialu, Maciej Strzębosz, podkreśla, że to realizacja wizji zmarłego scenarzysty Andrzeja Grębowicza. Ignacy Japycz nie zastąpi Stacha, lecz wniesie świeżość do fabuły. Czy nowa postać zdobędzie sympatię widzów? Dowiemy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Gdańsku niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
0: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii. Podczas uroczystości Debora M. Majki,

0: 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
1: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
1: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, fani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet tańca z gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
3: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. Tool, legenda alternatywnego metalu, znowu na scenie. Choć nowej muzyki jak nie było, tak nie ma. Tym razem na Riot Fest w Chicago, gdzie przed ich występem publiczność rozgrzeje sam Morrissey. Tak, ten sam, który niedawno odwołał koncert w Polsce. Fani już zastanawiają się, kto zastąpi Morrisseya, gdyby znów postanowił zniknąć z afisza. Cóż, organizatorzy festiwalu chyba lubią trzymać wszystkich w napięciu. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
2: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
1: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. 4 dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wkładomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
2: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
1: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Jakubowska, znana postać lewicy, została skazana na karę więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień. Była jedną z głównych bohaterek afery Rywina, choć sąd oczyścił ją z zarzutów związanych z samą aferą. Leszek Miller, były premier, wyraził swoje zaskoczenie wyrokiem, podkreślając, że Jakubowska wykonywała swoje obowiązki zgodnie z poleceniami. W rozmowie z Hubertem Biskupskim Miller wspomina także inne wpływowe kobiety lewicy, takie jak Krystyna Łybacka i Barbara Blida. Blida, tragiczna postać, zginęła w 2007 roku podczas akcji ABW, co do dziś budzi kontrowersje.
2: Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Na rynku hurtowym paliw doszło dziś do niewielkich podwyżek cen, które wprowadzili najwięksi dostawcy – Orlen i Aramco. Mimo to, w ujęciu tygodniowym ceny wciąż są korzystne dla kierowców. BP Europa utrzymuje najniższe ceny benzyny i oleju napędowego, nie zmieniając stawek od czwartku. Aramco oferuje nieco tańszą benzynę PB95 i olej napędowy w porównaniu z Orlenem. Globalny rynek ropy naftowej pozostaje pod presją spadkową, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen paliw w przyszłości. Stabilizujący się kurs dolara dodatkowo wspiera korzystne warunki dla polskich rafinerii. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: Polskie firmy budowlane, takie jak Mirbud i Budimex, aktywnie walczą o kontrakty w Ukrainie. Mirbud jest bliski podpisania umowy na budowę strategicznego węzła drogowego w okolicach Równego. To kluczowe miejsce dla połączeń z Polską i Rumunią. Budimex planuje wejść na rynek ukraiński po zakończeniu działań wojennych. Polscy wykonawcy muszą zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak wojna, korupcja i odmienny system przetargowy. Mimo to odbudowa Ukrainy staje się realnym celem dla polskiego biznesu. Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami. Rosjan, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAC-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Izrael przeprowadził udany test swojego nowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow. Próba odbyła się w centralnej części kraju i jest częścią długoterminowego programu modernizacji. System Arrow stanowi kluczowy element wielowarstwowej tarczy ochronnej Izraela, współtworzonej z Amerykańską Agencją Obrony Przeciwrakietowej. Test potwierdził zdolność systemu do wykrywania i neutralizowania zagrożeń na ekstremalnych wysokościach. Izraelskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że rozwój systemu Arrow jest strategiczny dla bezpieczeństwa kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1022 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 26 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: Serial Na Wspólnej szykuje dla widzów prawdziwą burzę emocji w odcinkach od 4264 do 4267, które zostaną wyemitowane między 17 a 20 sierpnia. Igor stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy odkryje uzależnienie swojej córki Julki. Dziewczyna w desperacji posunie się do szantażu, grożąc odebraniem sobie życia. Równocześnie Andrzej Brzozowski będzie musiał zmierzyć się z trudną prawdą o swojej sytuacji życiowej, co doprowadzi do dramatycznych rozmów z rodziną. W tle tych wydarzeń Weronika Roztocka odkryje przerażającą prawdę o przemocy domowej w Związku Kalski. Nadchodzące odcinki obiecują być pełne napięcia i emocji, które na długo zapadną w pamięć widzów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza na ekrany z emocjonującym 454 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia, na TVP2. W tym epizodzie widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Lope, szef kuchni, zostaje brutalnie pobity, co jest efektem jego skomplikowanej przeszłości miłosnej. Maria Antonia i Alonso nie mogą dłużej tłumić swoich uczuć, co prowadzi do ryzykownego pocałunku. Katalina i Adrian odkrywają, że ich mroczna przeszłość może być fundamentem nowej miłości. Simona staje przed trudnym wyborem, gdy jej tajemnica wychodzi na jaw. Tymczasem Alonso i Cruz wysyłają Manuelowi wyjątkowy portret rodzinny, by dodać mu otuchy. Serial przyciąga widzów nieprzewidywalną fabułą i emocjonującymi wątkami.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 943 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 27 sierpnia, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Po chrzcinach Mojsesa, Riera próbuje go wykraść ze szpitala, ale zostaje zabity przez pielęgniarza wynajętego przez Samuela. Felipe przynosi wiadomość, że Blasco, porywacz Doni i Sylwii, utopił się podczas ucieczki z więzienia, choć w rzeczywistości wciąż żyje. Na przyjęciu na cześć Antonita złodzieje kradną jego nagrodzony projekt, ale na szczęście jest on już opatentowany. Serial opowiada także historię Carmen, młodej kobiety, która ucieka przed brutalnym mężem, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. W obsadzie zobaczymy m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandre Meco i Sarę Mikel.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów.
1: Serial Rancho powraca po 10 latach przerwy, a jego nowa odsłona już teraz budzi ogromne emocje. W grudniu na ekranach pojawi się Ignacy Japycz, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor wcieli się w krewnego legendarnego Stacha Japycza, którego wcześniej grał Franciszek Pieczka. Decyzja o zaangażowaniu Olbrychskiego wywołała burzę wśród fanów, którzy kwestionują sens wprowadzenia nowej postaci. Producent serialu, Maciej Strzębosz, podkreśla, że to realizacja wizji zmarłego scenarzysty Andrzeja Grębowicza. Ignacy Japycz nie zastąpi Stacha, lecz wniesie świeżość do fabuły. Czy nowa postać zdobędzie sympatię widzów? Dowiemy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Gdańsku z temperaturą 20 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa. Jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką.

0: oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk. Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnego Stawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 23 stopnie i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś pełne. Dzień otula słońcem i spokojem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Ola i James Jordan, taneczna para z niemal 30-letnim stażem, postanowili zakończyć wspólną historię. Choć przez lata uchodzili za wzór zgranego duetu, ich związek nie przetrwał próby czasu. Teraz najważniejsze jest dla nich dobro 6-letniej córki Ellie. Cóż, nawet najpiękniejszy taniec może zakończyć się nieoczekiwanym upadkiem.
1: Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie?
0: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
1: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim showbiznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
0: Wiadomości ze świata showbiznesu w Radiu Super Express. Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
1: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wielkie taneczne plany żurnalisty legły w gruzach. Dawid Swakowski, znany podcaster, miał zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami, ale zamiast na parkiecie wylądował u lekarza. Okazało się, że jego serce nie jest w najlepszej formie, a taneczne piruety muszą poczekać. Edward Miszczak, dyrektor programowy Polsatu, zdradził, że to właśnie badania przed programem ujawniły problemy zdrowotne, które pokrzyżowały taneczne marzenia. Cóż, czasem życie pisze scenariusze bardziej zaskakujące niż telewizyjne show. Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddym Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. sierpniu 2006 roku Slayer zaskoczył świat muzyki ekstremalnej, wydając album Christ Illusion w oryginalnym składzie. Po latach przerwy i zmianach personalnych powrót perkusisty Dave'a Lombardo okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo opóźnień związanych z wytwórnią i producentem, płyta zadebiutowała na piątym miejscu listy Billboard 200, co było najwyższym wynikiem w historii zespołu. Recenzenci zgodnie uznali, że Slayer wrócił do klasycznego brzmienia, a album to prawdziwa mieszanka brutalności i nastrojowości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 19 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z powstania warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. Młody kierowca Volkswagena w Białymstoku stracił prawo jazdy po tym, jak celowo wprowadził auto w poślizg na jednym z głównych skrzyżowań. 22-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i otrzymał 10 punktów karnych. Policja przypomina, że drifty powinny być wykonywane tylko na torach wyścigowych, ponieważ na drogach publicznych stanowią zagrożenie.
1: Amerykański wywiad ostrzega przed możliwym ograniczonym atakiem Rosji na jedno z państw NATO, co miałoby sprawdzić reakcję sojuszu. Scenariusze obejmują cyberataki, działania tzw. zielonych ludzików lub wkroczenie regularnych wojsk. Ryzyko takiej prowokacji może pojawić się już jesienią tego roku i utrzymać się do 2029 roku. Celem Kremla miałoby być podważenie jedności NATO i sprawdzenie, jak państwa sojuszu zareagują na rosyjską prowokację.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Profesor Antoni Dudek w programie Dudek o polityce krytycznie odniósł się do sposobu przedstawiania Powstania Warszawskiego, podkreślając, że było to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. Zwrócił uwagę na pogłębiający się kryzys w polskiej szkole, wskazując na potrzebę większej decentralizacji i dostosowania edukacji do współczesnych realiów. Profesor ostrzegał również przed narastającą brutalizacją życia publicznego i zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Prezydent Karol Nawrocki ponownie apeluje o wdrożenie swojej koncepcji polskiego Safe 0%, która ma umożliwić finansowanie armii bez kredytu. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ostro odpowiada, zarzucając prezydentowi, że okłamał Wojsko Polskie, wskazując na straty Narodowego Banku Polskiego zamiast obiecanych zysków. Spór o sposób finansowania modernizacji wojska trwa, a jego rozwiązanie wciąż pozostaje niepewne. Karol Nawrocki w pierwszym roku swojej prezydentury wyraźnie inspirował się amerykańskim stylem polityki, czerpiąc wzorce od Donalda Trumpa. Ekspert do spraw marketingu politycznego, dr Krystian Dudek, zauważa, że Nawrocki stawia na silny wizerunek i bliskie relacje z Waszyngtonem. Prezydent przeniósł na polski grunt także elementy komercyjne, tworząc własną linię produktów pod nazwą No Rocky. Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ostro skrytykowała prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, za jego słowa o Rosji i wojnie na Ukrainie. W swoim wpisie na Telegramie oskarżyła go o kliniczną rusofobię i przypomniała o bezpośredniej granicy Polski z Rosją. Zacharowa nawiązała również do wcześniejszej działalności Nawrockiego, zarzucając mu niszczenie relacji polsko-rosyjskich. Konflikt między Warszawą a Moskwą zaostrza się, a Nawrocki pozostaje na liście osób poszukiwanych przez Rosję.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, ostro skrytykował politykę socjalną największych ugrupowań w Polsce. W swoim wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że nie poprze kolejnych programów socjalnych, wymieniając przy tym Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego i Czarzastego. Mentzen podkreślił, że dla tych polityków ważniejsze są słupki sondażowe niż przyszłość kraju. Zaznaczył, że wydatki i dług publiczny powinny być cięte, a nie zwiększane.
1: Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
2: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę. We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Piłkarze Górnika Zabrze przegrali na wyjeździe z Ferencvarosem Budapeszt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Mimo stwarzanych okazji, polski zespół nie zdołał pokonać bramkarza rywali. Trener Michał Gasparik podkreśla, że jego drużyna musi poprawić skuteczność przed rewanżem, który odbędzie się 13 sierpnia w Zabrzu. Szkoleniowiec wierzy, że jego podopieczni są w stanie odrobić straty i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata U20 w Eugene. To pierwszy taki sukces dla Polski na tym dystansie w historii tych zawodów. Kuś ustanowiła nowy rekord Polski juniorów z czasem 51,06 sekundy. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Start w sztafecie 4 na 400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera. Dziś odbywa się 6 etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie Holender Bart Lemmen, który wyprzedza Włocha Christiana Scaroni o 6 sekund. Trasa jest krótka, ale pełna wymagających podjazdów, co może wpłynąć na klasyfikację generalną. Start honorowy zaplanowano na godzinę 13, a meta około 16:30.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo. Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w walce o ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Kostiuk, obecnie 11. rakieta świata, prezentuje znakomitą formę. Dotychczasowe starcia obu tenisistek zakończyły się 3 zwycięstwami Świątek, ale ostatni mecz w Paryżu wygrała Ukrainka. Trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska. Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
4: W Gdańsku zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
5: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
6: Reklama.
7: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
5: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
3: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
3: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
3: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazyczka Roxana Środa

0: ku jego ogrodowi.
1: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Krakowie temperatura będzie wynosić 22 stopnie i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami. Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu. Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
2: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
1: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa.
2: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
2: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
1: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. 4 dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
2: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
1: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4 piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Jakubowska, znana postać lewicy, została skazana na karę więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień. Była jedną z głównych bohaterek afery Rywina, choć sąd oczyścił ją z zarzutów związanych z samą aferą. Leszek Miller, były premier, wyraził swoje zaskoczenie wyrokiem, podkreślając, że Jakubowska wykonywała swoje obowiązki zgodnie z poleceniami. W rozmowie z Hubertem Biskupskim Miller wspomina także inne wpływowe kobiety lewicy, takie jak Krystyna Łybacka i Barbara Blida. Blida, tragiczna postać, zginęła w 2007 roku podczas akcji ABW, co do dziś budzi kontrowersje. Cena złota osiągnęła najwyższy poziom od czerwca tego roku, przekraczając 4300 dolarów za uncję. Analitycy, w tym Thomas Windmill z Midas Funds, przewidują dalsze wzrosty z możliwością przekroczenia 5000 dolarów jeszcze w tym roku. Wzrost cen złota wspierają m.in. zmniejszone oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz osłabienie dolara. Stabilizacja cen ropy i spowolnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych również wpływają na ten trend. Inwestorzy coraz częściej wybierają złoto jako alternatywę dla obligacji.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północny z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 23 stopnie i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patrycja Kazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Kazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Reklama 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
3: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat polityki, a pożegnał

0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli.
2: Ola i James Jordan, taneczna para z niemal 30-letnim stażem, postanowili zakończyć wspólną historię. Choć przez lata uchodzili za wzór zgranego duetu, ich związek nie przetrwał próby czasu. Teraz najważniejsze jest dla nich dobro 6-letniej córki Ellie. Cóż, nawet najpiękniejszy taniec może zakończyć się nieoczekiwanym upadkiem.
1: Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, fani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice.
2: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
1: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nikki Sixx postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike.
2: W Warszawie przeprowadzono audyt szpitalnych oddziałów ratunkowych, który ujawnił liczne nieprawidłowości. Najwięcej uchybień stwierdzono w Szpitalu Południowym, gdzie lekarze pracowali nawet do 110 godzin, bez przerwy. Wysokie wynagrodzenia i chaos w dokumentacji to kolejne problemy. Kontrola objęła także inne placówki, w tym Szpital Bielański i Praski, gdzie również wykryto poważne zaniedbania.
1: Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z powstania warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. Dziś w Łazach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli na wszystkich plażach. Choć pogoda jest umiarkowana, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni, to wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne stwarzają zagrożenie dla kąpiących się. Czerwona flaga na masztach oznacza, że wchodzenie do wody jest surowo zabronione. Warto pamiętać, że morze bywa zdradliwe, dlatego należy stosować się do poleceń ratowników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności. Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę. We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
1: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
2: raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata U20 w Eugene. To pierwszy taki sukces dla Polski na tym dystansie w historii tych zawodów. Kuś ustanowiła nowy rekord Polski juniorów z czasem 51,06 sekundy. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Start w sztafecie 4 na 400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera. Dziś odbywa się 6 etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie Holender Bart Lemmen, który wyprzedza Włocha Christiana Scaroni o 6 sekund. Trasa jest krótka, ale pełna wymagających podjazdów, co może wpłynąć na klasyfikację generalną. Start honorowy zaplanowano na godzinę 13, a meta około 16:30.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo. Podczas 4 etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 km przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w walce o ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Kostiuk, obecnie 11. rakieta świata, prezentuje znakomitą formę. Dotychczasowe starcia obu tenisistek zakończyły się 3 zwycięstwami Świątek, ale ostatni mecz w Paryżu wygrała Ukrainka. Trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Arynas Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
0: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północny z maksymalną prędkością 2 metry na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić 23 stopnie i będzie wiał wiatr północny z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Radio Super Express.

0: gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Jusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
3: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
3: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
3: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
3: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
3: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
3: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.

0: niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku, ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
2: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. The Kinks, brytyjska legenda rocka, nie tylko tworzyli muzykę, ale także spektakularne skandale. Bracia Davies, Ray i Dave, zamiast harmonii, serwowali fanom widowiskowe bójki, które niemal zniszczyły ich karierę. Ich amerykańska trasa w 1965 roku zakończyła się 4-letnim zakazem. Bo kto by pomyślał, że muzycy mogą być tak nieprofesjonalni? A jednak w tej całej burzy Ray Davies znalazł czas na stworzenie brytyjskich arcydzieł, które przetrwały próbę czasu. Cóż, czasem chaos rodzi sztukę. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa.
2: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: And the bass keeps running.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
1: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Warszawa przygotowuje się do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś nad miastem odbyła się próba generalna lotnicza, a wojskowe maszyny przeleciały nad Wisłostradą. W związku z przygotowaniami Wisłostrada jest zamknięta do niedzieli do godziny 11, co powoduje utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
0: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
1: Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowic z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
0: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe wyliczenia dotyczące emerytur. Okazuje się, że pracując 5 lat dłużej, można zwiększyć swoje świadczenie nawet o 80%. To możliwe bez żadnych zmian w przepisach. Już rok dodatkowej pracy może podnieść emeryturę o 14%, a 5 lat to aż 80% więcej. Wiek emerytalny w Polsce pozostaje bez zmian. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Decyzja o późniejszym przejściu na emeryturę może być więc kluczowa dla przyszłych seniorów.
2: Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Izrael przeprowadził udany test swojego nowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow. Próba odbyła się w centralnej części kraju i jest częścią długoterminowego programu modernizacji. System Arrow stanowi kluczowy element wielowarstwowej tarczy ochronnej Izraela, współtworzonej z Amerykańską Agencją Obrony Przeciwrakietowej. Test potwierdził zdolność systemu do wykrywania i neutralizowania zagrożeń na ekstremalnych wysokościach. Izraelskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że rozwój systemu Arrow jest strategiczny dla bezpieczeństwa kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
2: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.

0: historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, pani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego showbiznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
1: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, przy pływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Bators przyniósł z kuchni swojej mamy. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike. Końcówka weekendu przyniesie załamanie pogody w Polsce. W niedzielę burze z gradem pojawią się na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. W poniedziałek burze rozszerzą się na centrum kraju, a temperatury na południu mogą sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza.
2: W Warszawie przeprowadzono audyt szpitalnych oddziałów ratunkowych, który ujawnił liczne nieprawidłowości. Najwięcej uchybień stwierdzono w Szpitalu Południowym, gdzie lekarze pracowali nawet do 110 godzin, bez przerwy. Wysokie wynagrodzenia i chaos w dokumentacji to kolejne problemy. Kontrola objęła także inne placówki, w tym Szpital Bielański i Praski, gdzie również wykryto poważne zaniedbania.
1: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tragedia w Warszawie. 30-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów podczas świętowania przepustki z przyjaciółmi przed Pałacem Kultury i Nauki. Mimo długiej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowała policja i prokuratura, a ciało zostało skierowane na sekcję zwłok. Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. Warszawa przygotowuje się na wielką defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Dziś, południe nad Wisłostradą, odbyła się próba komponentu lotniczego, co przyciągnęło uwagę mieszkańców. W związku z przygotowaniami Wisłostrada pozostanie zamknięta do jutra do godziny 11, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
2: W piątek, 7 sierpnia, na krakowskim osiedlu podwawelskim doszło do serii niepokojących zdarzeń. Najpierw przez okno jednego z bloków przy ulicy Słomianej wyrzucono wersalkę, która uszkodziła antenę satelitarną. Kilka godzin później z tego samego budynku spadł mężczyzna. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania, a policja bada okoliczności obu incydentów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś w Łazach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli na wszystkich plażach, choć pogoda jest umiarkowana, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni, to wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne stwarzają zagrożenie dla kąpiących się. Czerwona flaga na masztach oznacza, że wchodzenie do wody jest surowo zabronione. Warto pamiętać, że morze bywa zdradliwe, dlatego należy stosować się do poleceń ratowników. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, twierdzi, że Rosja nie zaatakuje Polski. Według niego Putin będzie prowokował, by pokazać słabość NATO, ale nie ma zamiaru rozpocząć wojny. Jackowski ostrzega również przed możliwością pojawienia się wirusa Ebola w Europie. Przewiduje, że prowokacje ze strony Rosji będą się powtarzać, ale nie oznaczają one bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon. Smutna wiadomość z Argentyny. W wieku 68 lat zmarł Jorge Messi, ojciec i agent Leo Messiego. Od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata U20 w Eugene. To pierwszy taki sukces dla Polski na tym dystansie w historii tych zawodów. Kuś ustanowiła nowy rekord Polski juniorów z czasem 51,06 sekundy. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Start w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera. Dziś odbywa się 6. etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie Holender Bart Lemmen, który wyprzedza Włocha Christiana Scaroni o 6 sekund. Trasa jest krótka, ale pełna wymagających podjazdów, co może wpłynąć na klasyfikację generalną. Start honorowy zaplanowano na godzinę 13, a meta około 16:30.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas 4. etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40. kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność.
2: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Arenas Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1023 hektopaskali. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie umiarkowane.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie dobra, a dla Poznania umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
3: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
3: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
3: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele?

0: mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
2: Patryk Gniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Gniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety to tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel ekipa Na Wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. Kto by pomyślał, że jeden z najpopularniejszych weselnych hitów Every Breath You Take, The Police, to w rzeczywistości hymn o obsesji i inwigilacji. Sting napisał ten utwór w mrocznym momencie swojego życia, a jego tekst to nie romantyczne wyznanie, lecz zapis chorobliwej zazdrości. Mimo to piosenka wciąż króluje na parkietach, a Sting z rozbawieniem obserwuje, jak fani mylą ją z miłosną baladą. A co z pieniędzmi? Dzięki nieporozumieniu z Puff Daddym Sting zarabia fortunę, podczas gdy gitarzysta Andy Summers czuje się okradziony.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Warszawa przygotowuje się do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś nad miastem odbyła się próba generalna lotnicza, a wojskowe maszyny przeleciały nad Wisłostradą. W związku z przygotowaniami Wisłostrada jest zamknięta do niedzieli do godziny 11, co powoduje utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
0: Słuchacie Radia Super Express. Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
2: Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z Targówka, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wyszedł z domu na rower i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja oraz bliscy apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa. Na osiedlu podwawelskim w Krakowie doszło do 2 niecodziennych incydentów. Najpierw z mieszkania przy ulicy Słomianej wypadła wersalka, która zatrzymała się na antenie satelitarnej, a potem spadła na ziemię. Kilka godzin później z balkonu spadł mężczyzna, którego stan zdrowia nie został ujawniony. Policja bada okoliczności obu zdarzeń i apeluje o kontakt ze świadkami.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4 piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Jakubowska, znana postać lewicy, została skazana na karę więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień. Była jedną z głównych bohaterek afery Rywina, choć sąd oczyścił ją z zarzutów związanych z samą aferą. Leszek Miller, były premier, wyraził swoje zaskoczenie wyrokiem, podkreślając, że Jakubowska wykonywała swoje obowiązki zgodnie z poleceniami. W rozmowie z Hubertem Biskupskim Miller wspomina także inne wpływowe kobiety lewicy, takie jak Krystyna Łybacka i Barbara Blida. Blida, tragiczna postać, zginęła w 2007 roku podczas akcji ABW, co do dziś budzi kontrowersje. InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Cena złota osiągnęła najwyższy poziom od czerwca tego roku, przekraczając 4300 dolarów za uncję. Analitycy, w tym Thomas Windmill z Midas Funds, przewidują dalsze wzrosty z możliwością przekroczenia 5000 dolarów jeszcze w tym roku. Wzrost cen złota wspierają m.in. zmniejszone oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz osłabienie dolara. Stabilizacja cen ropy i spowolnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych również wpływają na ten trend. Inwestorzy coraz częściej wybierają złoto jako alternatywę dla obligacji.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Na rynku hurtowym paliw doszło dziś do niewielkich podwyżek cen, które wprowadzili najwięksi dostawcy – Orlen i Aramco. Mimo to, w ujęciu tygodniowym ceny wciąż są korzystne dla kierowców. BP Europa utrzymuje najniższe ceny benzyny i oleju napędowego, nie zmieniając stawek od czwartku. Aramco oferuje nieco tańszą benzynę – PB95 i olej napędowy w porównaniu z Orlenem. Globalny rynek ropy naftowej pozostaje pod presją spadkową, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen paliw w przyszłości. Stabilizujący się kurs dolara dodatkowo wspiera korzystne warunki dla polskich rafinerii. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić także 20 stopni Celsjusza. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie dobra, a dla Poznania umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Dziś w Budapeszcie doszło do nietypowego incydentu w metrze. Dzik wbiegł na stację przy placu Kossutha, co spowodowało wstrzymanie ruchu na części linii M2. Zwierzę zeszło na perony ruchomymi schodami i zostało potrącone przez pociąg, a później zastrzelone. W związku z tym uruchomiono autobusy zastępcze, aby zminimalizować utrudnienia dla pasażerów.
0: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli. Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, pani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice. Na hucznym weselu Rafała Brzozowskiego bawiła się cała śmietanka polskiego showbiznesu, ale zabrakło tam Idy Nowakowskiej. Prezenterka tłumaczyła swoją nieobecność kolidującymi obowiązkami zawodowymi, a sam pan młody potwierdził, że nie ma do niej żalu. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie gwiazd czasem praca wygrywa z zabawą. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
1: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. W 1970 roku na festiwalu w Cincinnati Iggy Pop i The Stooges zrobili coś, co na zawsze zmieniło oblicze rocka. Iggy, w przypływie szaleństwa, spacerował po dłoniach fanów, smarując swój tors masłem orzechowym. To nieplanowane widowisko stało się symbolem artystycznej wolności i narodzin crowdsurfingu. A wszystko to dzięki przypadkowemu słoikowi masła, który młody Steve Butters przyniósł z kuchni swojej mamy. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest dobra, a w Katowicach umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Końcówka weekendu przyniesie załamanie pogody w Polsce. W niedzielę burze z gradem pojawią się na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. W poniedziałek burze rozszerzą się na centrum kraju, a temperatury na południu mogą sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza.
2: W Warszawie przeprowadzono audyt szpitalnych oddziałów ratunkowych, który ujawnił liczne nieprawidłowości. Najwięcej uchybień stwierdzono w Szpitalu Południowym, gdzie lekarze pracowali nawet do 110 godzin, bez przerwy. Wysokie wynagrodzenia i chaos w dokumentacji to kolejne problemy. Kontrola objęła także inne placówki, w tym Szpital Bielański i Praski, gdzie również wykryto poważne zaniedbania.
1: W przedszkolu na Warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Tragedia w Warszawie. 30-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów podczas świętowania przepustki z przyjaciółmi przed Pałacem Kultury i Nauki. Mimo długiej reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowała policja i prokuratura, a ciało zostało skierowane na sekcję zwłok.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. Warszawa przygotowuje się na wielką defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego, która odbędzie się 15 sierpnia. Dziś, południe nad Wisłostradą, odbyła się próba komponentu lotniczego, co przyciągnęło uwagę mieszkańców. W związku z przygotowaniami Wisłostrada pozostanie zamknięta do jutra do godziny 11, co powoduje duże utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
2: W piątek, 7 sierpnia, na krakowskim osiedlu podwawelskim doszło do serii niepokojących zdarzeń. Najpierw przez okno jednego z bloków przy ulicy Słomianej wyrzucono wersalkę, która uszkodziła antenę satelitarną. Kilka godzin później z tego samego budynku spadł mężczyzna. Służby ratunkowe natychmiast podjęły działania, a policja bada okoliczności obu incydentów. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Łazach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli na wszystkich plażach, choć pogoda jest umiarkowana, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni, to wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne stwarzają zagrożenie dla kąpiących się. Czerwona flaga na masztach oznacza, że wchodzenie do wody jest surowo zabronione. Warto pamiętać, że morze bywa zdradliwe, dlatego należy stosować się do poleceń ratowników. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz, twierdzi, że Rosja nie zaatakuje Polski. Według niego Putin będzie prowokował, by pokazać słabość NATO, ale nie ma zamiaru rozpocząć wojny. Jackowski ostrzega również przed możliwością pojawienia się wirusa Ebola w Europie. Przewiduje, że prowokacje ze strony Rosji będą się powtarzać, ale nie oznaczają one bezpośredniego zagrożenia dla naszego kraju. Przełom w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należały do zaginionej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta zaginęła 6 lipca 2024 roku, a jej rower odnaleziono miesiąc później we wsi Wierzchowiska. Śledczy wciąż badają, czy jej śmierć była wynikiem wypadku, czy też mogły przyczynić się do niej osoby trzecie. W Kamiennej Górze doszło do brutalnego ataku na 15-letniego chłopaka, który został ugodzony ostrym narzędziem. Nastolatek w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego incydentu. Śledczy zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków, by wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu. Piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę. We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57 minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata U20 w Eugene. To pierwszy taki sukces dla Polski na tym dystansie w historii tych zawodów. Kuś ustanowiła nowy rekord Polski juniorów z czasem 51,06 sekundy. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Start w sztafecie 4 na 400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7 etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera.
2: Sport w Radiu Super Express.
0: Dziś odbywa się 6 etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie Holender Bart Lemmen, który wyprzedza Włocha Christiana Scaroni o 6 sekund. Trasa jest krótka, ale pełna wymagających podjazdów, co może wpłynąć na klasyfikację generalną. Start honorowy zaplanowano na godzinę 13, a meta około 16:30.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w czwartej rundzie turnieju WTA w Toronto. Ukrainka, która niedawno pokonała Polkę na kortach Roland Garros, jest w znakomitej formie. Kostiuk, zajmująca 11 miejsce w rankingu, prezentuje agresywny styl gry i jest gotowa na kolejne starcie z Igą. Mecz odbędzie się na kortach twardych, co może wpłynąć na przebieg rywalizacji. Podczas czwartego etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40 km przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność. Świat sportu pogrążony w żałobie po śmierci Jorge Messiego, ojca i agenta słynnego piłkarza Leo Messiego. 68-latek zmarł po długiej walce z chorobą. Jorge Messi był kluczową postacią w karierze swojego syna, wspierając go od najmłodszych lat. Jego wkład w sukcesy Leo Messiego doceniono na całym świecie.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Arynas Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci. Tomasz Fornal, reprezentant Polski w siatkówce, zaapelował do Ministerstwa Sportu o montaż klimatyzacji w zakopiańskim ośrodku treningowym. Resort zareagował błyskawicznie, instalując urządzenia chłodzące przed zgrupowaniem siatkarzy. Prośba Fornala wywołała poruszenie w środowisku sportowym, a szybka reakcja władz zaskoczyła wielu. Siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy już w poniedziałek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 20 stopni. Z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą również 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.
3: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
2: Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
3: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
3: Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim aktorem Jessem Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył mu koszulkę z orłem i nazwiskiem Eisenberga, którą aktor od razu założył, dziękując po polsku. Eisenberg, mający polskie obywatelstwo od 2025 roku, podkreśla swoje związki z Polską, a jego rodzina pochodzi z Lublina i Krasnegostawu. Aktor pracuje obecnie nad reklamą, której nawiązuje do polskiej historii i kultury. Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów Heban zaśpiewano na twoje włosy Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
1: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim show-biznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
2: Polsat znowu serwuje nam taneczne emocje, bo oto nadchodzi 19. edycja Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Na parkiecie zobaczymy m.in. Izabelę Kunę, Martę Mandarynę Wiśniewską i Joannę Jędrzejczyk. A kto zatańczy z kim? Portal Kozaczek już zdradził pary, choć Polsat jeszcze milczy. Ciekawe, czy nowa jurorka, Julia Wieniawa, doda show trochę pikanterii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pół roku po śmierci Bożeny Dykiel, ekipa Na Wspólnej przygotowuje się do emisji odcinka z pogrzebem jej serialowej bohaterki. Fani, którzy liczyli na powrót Marii Zięby, muszą pogodzić się z jej ostatecznym odejściem. Aktorzy wspominają Dykiel jako niezapomnianą postać, która zrewolucjonizowała ich podejście do pracy. Cóż, nie każda gwiazda potrafi tak mocno świecić nawet po zejściu z ekranu. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa. W latach 60. inżynier Brad Plunkett próbował zaoszczędzić na produkcji wzmacniaczy, a przypadkiem odkrył brzmienie, które zmieniło rocka. Efekt wah-wah, początkowo odrzucony przez szefów jako szczekający pies, stał się znakiem rozpoznawczym Jimiego Hendrixa i Erika Claptona. Paradoksalnie, jazzman Clyde McCoy, który z projektem miał niewiele wspólnego, zarobił na tym fortunę, a wszystko to dzięki przypadkowi i niechęci do wydawania $4 na przełącznik. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 15 stopni z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
2: Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Warszawa przygotowuje się do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś nad miastem odbyła się próba generalna lotnicza, a wojskowe maszyny przeleciały nad Wisłostradą. W związku z przygotowaniami Wisłostrada jest zamknięta do niedzieli do godziny 11, co powoduje utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
1: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z Targówka, który zaginął 28 lipca. Mężczyzna wyszedł z domu na rower i od tego czasu nie skontaktował się z rodziną. Policja oraz bliscy apelują o pomoc w jego odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa. Na osiedlu podwawelskim w Krakowie doszło do 2 niecodziennych incydentów. Najpierw z mieszkania przy ulicy Słomianej wypadła wersalka, która zatrzymała się na antenie satelitarnej, a potem spadła na ziemię. Kilka godzin później z balkonu spadł mężczyzna, którego stan zdrowia nie został ujawniony. Policja bada okoliczności obu zdarzeń i apeluje o kontakt ze świadkami.
2: W piątkowym meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybacka, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy. W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej strażacy odkryli dramatyczną sytuację. W pustym mieszkaniu znaleziono przywiązanego do łóżka psa bez jedzenia i wody. Zwierzę zostało zabezpieczone przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, a policja poszukuje właścicieli. Mieszkańcy są oburzeni i podkreślają, że to dzięki ich interwencji udało się uratować psa. Plaża w Grzybowie jest dziś otwarta i bezpieczna dla turystów. Woda jest czysta, a kąpieliska zapraszają wszystkich miłośników morskich kąpieli. Temperatura wody wynosi 18 stopni, a na plaży wieje rześki wiatr. Dodatkową atrakcją w ten weekend jest impreza Projekt Plaża TVN w gminie Kołobrzeg. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię. Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Jakubowska, znana postać lewicy, została skazana na karę więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień. Była jedną z głównych bohaterek afery Rywina, choć sąd oczyścił ją z zarzutów związanych z samą aferą. Leszek Miller, były premier, wyraził swoje zaskoczenie wyrokiem, podkreślając, że Jakubowska wykonywała swoje obowiązki zgodnie z poleceniami. W rozmowie z Hubertem Biskupskim Miller wspomina także inne wpływowe kobiety lewicy, takie jak Krystyna Łybacka i Barbara Blida. Blida, tragiczna postać, zginęła w 2007 roku podczas akcji ABW, co do dziś budzi kontrowersje. InPost kończy współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej po 4 latach. Umowa, warta około 10 milionów złotych rocznie, wygasła z końcem lipca i nie zostanie przedłużona. Logo InPostu zniknie z materiałów reprezentacji, ale firma nie wycofuje się z piłki nożnej. Już w maju InPost został sponsorem rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, co oznacza zmianę strategii na wsparcie krajowych rozgrywek ligowych. Rafał Brzoska, prezes InPostu, podkreśla, że firma chce być częścią dynamicznie rozwijającej się polskiej ligi. Cena złota osiągnęła najwyższy poziom od czerwca tego roku, przekraczając 4300 dolarów za uncję. Analitycy, w tym Thomas Windmill z Midas Funds, przewidują dalsze wzrosty z możliwością przekroczenia 5000 dolarów jeszcze w tym roku. Wzrost cen złota wspierają m.in. zmniejszone oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz osłabienie dolara. Stabilizacja cen ropy i spowolnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych również wpływają na ten trend. Inwestorzy coraz częściej wybierają złoto jako alternatywę dla obligacji.
2: Przemysław Czarnek, polityk PiS, apeluje o podniesienie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Chce, by nowe zasady objęły także zakupy dokonane w sierpniu. Obecnie rolnicy mogą odzyskać 1,5 zł za litr, co przy rosnących kosztach paliwa jest niewystarczające. Czarnek podkreśla, że gospodarstwa ponoszą wysokie wydatki na olej napędowy, zwłaszcza podczas żniw. Polityk krytykuje też biurokrację związaną z uzyskaniem zwrotu, twierdząc, że procedury są zbyt skomplikowane. Wnioski o zwrot można składać do końca sierpnia, ale sierpniowe zakupy będą rozliczane dopiero w przyszłym roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Na rynku hurtowym paliw doszło dziś do niewielkich podwyżek cen, które wprowadzili najwięksi dostawcy – Orlen i Aramco. Mimo to, w ujęciu tygodniowym ceny wciąż są korzystne dla kierowców. BP Europa utrzymuje najniższe ceny benzyny i oleju napędowego, nie zmieniając stawek od czwartku. Aramco oferuje nieco tańszą benzynę PB95 i olej napędowy w porównaniu z Orlenem. Globalny rynek ropy naftowej pozostaje pod presją spadkową, co może wpłynąć na dalsze obniżki cen paliw w przyszłości. Stabilizujący się kurs dolara dodatkowo wspiera korzystne warunki dla polskich rafinerii. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami. Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą także 20 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Alexa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, a w Gdańsku dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
0: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
0: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia.
2: Policjanci z Bartoszyc zatrzymali 50-letnią pracownicę banku podejrzaną o przywłaszczenie 470 tysięcy złotych. Kobieta miała wykorzystywać dostęp do systemów bankowych i zaufanie klientów. Usłyszała 13 zarzutów, w tym oszustwa i przywłaszczenia mienia. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, a liczba poszkodowanych może wzrosnąć.
0: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Szczecinie z temperaturą 18 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali, teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie

0: Pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Karolina Szostak, 50-letnia dziennikarka, zaskoczyła wszystkich na imprezie ramówkowej Polsatu, pojawiając się w białej marynarce bez spodni. Odważna kreacja, która podkreśliła jej długie nogi, idealnie wpisała się w światowy trend. Zdjęcia błyskawicznie obiegły internet, a Szostak, znana z niesamowitej metamorfozy i zrzucenia kilkudziesięciu kilogramów, znów znalazła się w centrum uwagi. Czyżby nowy sposób na przyciągnięcie uwagi? Zobaczcie sami. Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu, z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu. Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku. Ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
1: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
0: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety to tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. Alice Cooper, znany jako król shock rocka, zbudował karierę na straszeniu ludzi, ale w rzeczywistości to człowiek zaskakująco trzeźwy. Jego sceniczny wizerunek demona z gilotyną był tylko iluzją, a prawdziwy Vincent Fournier to praktykujący chrześcijanin i zapalony golfista. Słynny incydent z kurczakiem z 1969 roku, który stał się legendą, to tylko część jego teatralnej gry. Cooper doskonale wiedział, że rock and roll to przede wszystkim show, a nie moralne kazania. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa.
1: Zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Toruniu prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować.
2: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
1: W przedszkolu na warszawskiej Białołęce wykryto przypadki gruźlicy. Chorobę stwierdzono u pracownicy oraz jednego z dzieci. 4 dzieci przebywa w szpitalu, a kolejne są badane. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i kontroluje placówkę, która pozostaje pod nadzorem służb sanitarnych. Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wkładomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy.
2: W Szczecinie na ulicy Zakopiańskiej służby interweniowały w sprawie uwięzionego psa. Zwierzę było pozostawione samo, przywiązane do łóżka, bez jedzenia i wody. Dzięki interwencji Straży Pożarnej i Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami pies trafił do weterynarza. Policja prowadzi działania w celu ustalenia opiekunów i wyjaśnienia okoliczności porzucenia.
1: Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
2: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1023 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Jakubowska, znana postać lewicy, została skazana na karę więzienia za rzekome przekroczenie uprawnień. Była jedną z głównych bohaterek afery Rywina, choć sąd oczyścił ją z zarzutów związanych z samą aferą. Leszek Miller, były premier, wyraził swoje zaskoczenie wyrokiem, podkreślając, że Jakubowska wykonywała swoje obowiązki zgodnie z poleceniami. W rozmowie z Hubertem Biskupskim Miller wspomina także inne wpływowe kobiety lewicy, takie jak Krystyna Łybacka i Barbara Blida. Blida, tragiczna postać, zginęła w 2007 roku podczas akcji ABW, co do dziś budzi kontrowersje. Cena złota osiągnęła najwyższy poziom od czerwca tego roku, przekraczając 4300 dolarów za uncję. Analitycy, w tym Thomas Windmill z Midas Funds, przewidują dalsze wzrosty z możliwością przekroczenia 5000 dolarów jeszcze w tym roku. Wzrost cen złota wspierają między innymi zmniejszone oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz osłabienie dolara. Stabilizacja cen ropy i spowolnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych również wpływają na ten trend. Inwestorzy coraz częściej wybierają złoto jako alternatywę dla obligacji.
2: Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Wicepremier Krzysztof Gawkowski forsuje wprowadzenie podatku cyfrowego w rządzie Donalda Tuska. Nowa danina ma objąć największe firmy technologiczne, które zarabiają na reklamach personalizowanych i platformach społecznościowych. Podatek wyniesie 3% i ma przynieść budżetowi państwa prawie 32 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Ustawa jest już w konsultacjach, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji zapowiada rozmowy z resortem finansów, by zapewnić sprawiedliwe opodatkowanie globalnych korporacji.
1: W Zakopanem zapadł prawomocny wyrok w sprawie słynnych poidełek dla koni, które okazały się luksusowymi domkami pod wynajem. Sąd nakazał rozbiórkę 5 nielegalnych obiektów, co może wpłynąć na przyszłe inwestycje w regionie. Inwestor musi przywrócić teren do pierwotnego stanu, co stanowi ważny precedens w walce z samowolą budowlaną. To pierwszy taki przypadek od lat 60., który może zmienić podejście do nielegalnych inwestycji w Zakopanem. Wyrok może być sygnałem ostrzegawczym dla deweloperów planujących podobne przedsięwzięcia. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Warszawie prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Bydgoszczy termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom. Jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023 hektopaskali. Obecnie w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Gdańsku jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 54. zmiany został pułkownik Piotr Ciapka, zastępując pułkownika Łukasza Czacherskiego. Uroczystość przekazania obowiązków uświetnił swoją obecnością generał dywizji Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Polska kontynuuje swoją najdłuższą misję zagraniczną, zapewniając bezpieczeństwo i stabilizację w regionie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Warszawie odbyło się kluczowe spotkanie dotyczące rozwoju Wojskowej Służby Zdrowia na wschodniej flance NATO. Przedstawiciele Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym pułkownik Anita Podlasin i generał Lance Raney, omówili wzmocnienie współpracy medycznej oraz szkolenia. Celem było zwiększenie odporności sojuszu i efektywne reagowanie na zagrożenia. Szczególny nacisk położono na medycynę taktyczną i poprawę interoperacyjności polowych placówek medycznych.
2: Urszula Musik, 43-letnia biegaczka z Krakowa, jako pierwsza Polka przebiegła 7 maratonów na wszystkich kontynentach w ciągu roku. Swoje wyzwanie zakończyła na Antarktydzie, gdzie zmierzyła się z ekstremalnymi warunkami. Urszula podkreśla, że kluczem do sukcesu jest determinacja i wiara w siebie. Obecnie mieszka w Nowym Jorku, gdzie łączy pasję do biegania z pracą w branży kosmetycznej i studiami z zakresu zdrowia psychicznego. Obieranie jajek na twardo może być łatwiejsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody podczas gotowania 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Soda zmienia odczyn wody, co ułatwia oddzielanie białka od błony pod skorupką. Warto też pamiętać o schłodzeniu jajek w zimnej wodzie po ugotowaniu. Pepco wprowadza nową jesienną kolekcję dodatków do domu, która pozwala na odświeżenie wnętrz w ciepłych, przytulnych barwach. W ofercie znajdziemy kubki, talerze, świeczniki i tekstylia, a ceny zaczynają się już od kilku złotych. To doskonała okazja, by niewielkim kosztem nadać mieszkaniu sezonowy charakter. Warto zajrzeć do Pepco, zanim najciekawsze produkty znikną z półek.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Nieporządek w domu nie zawsze oznacza lenistwo. Psychologowie twierdzą, że lekki chaos może wskazywać na kreatywność i elastyczność. Osoby tolerujące bałagan często mają inne priorytety, ceniąc doświadczenia i przyjemności ponad perfekcyjny porządek. Badania pokazują, że taki styl życia może sprzyjać twórczemu podejściu i niezależności. W Swarzędzu zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o podłożenie urządzenia wybuchowego na stacji paliw. Początkowo zgłosił on zagrożenie, ale śledztwo wykazało, że sam je stworzył, wprowadzając policję w błąd. W jego mieszkaniu znaleziono materiały do produkcji ładunków wybuchowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Polska jest jednym z największych producentów borówki amerykańskiej w Europie. Po zakończeniu zbiorów tych owoców krzewy wymagają szczególnej pielęgnacji. Kluczowe jest regularne nawadnianie, najlepiej deszczówką, oraz ściółkowanie igliwiem. Warto również wykonać cięcie sanitarne, by zapewnić zdrowy wzrost w przyszłym roku. Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz związany z TVN24, gdzie prowadził program Tak Jest. Odszedł po walce z chorobą nowotworową, pozostawiając żonę Agatę i syna Jana. Morozowski był cenionym komentatorem politycznym i autorem wielu wywiadów z politykami. Jego śmierć poruszyła świat mediów i polityki, a pożegnali go m.in. Włodzimierz Czarzasty i Donald Tusk.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dominika Chorosińska z PiS wywołała sensację zdjęciem z windy po konferencji ku nowemu rządowi. Podczas spotkania partia przedstawiła propozycje dotyczące bezpieczeństwa, obrony narodowej i opieki zdrowotnej. Jej wpis o drodze do zwycięstwa sugeruje ambitne plany PiS na przyszłość. Kolejna konferencja programowa ugrupowania zaplanowana jest na przyszły tydzień. Pierwsza dama Marta Nawrocka zachwyca stylem, łącząc klasyczne kroje z nowoczesną elegancją. W jej garderobie dominują zarówno mocne kolory, jak i delikatne pastele. Często wybiera garnitury o dopasowanym kroju, które uzupełnia damskimi krawatami lub wzorzystymi apaszkami. Nie brakuje też kobiecych sukienek z bufiastymi rękawami, w których prezentuje się niezwykle korzystnie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Wrona, były siatkarz, postanowił zamienić boisko na studio telewizyjne i dołączył do ekipy Dzień Dobry TVN. Teraz będzie regularnie pojawiał się na antenie, by relacjonować wydarzenia sportowe i przeprowadzać wywiady z gwiazdami sportu. Wrona, który już wcześniej próbował swoich sił w telewizji, teraz będzie miał okazję pokazać, że nie tylko na boisku potrafi błyszczeć. Ciekawe, czy jego doświadczenie sportowe przełoży się na sukces w nowej roli.
2: Ola i James Jordan, taneczna para z niemal 30-letnim stażem, postanowili zakończyć wspólną historię. Choć przez lata uchodzili za wzór zgranego duetu, ich związek nie przetrwał próby czasu. Teraz najważniejsze jest dla nich dobro 6-letniej córki Ellie. Cóż, nawet najpiękniejszy taniec może zakończyć się nieoczekiwanym upadkiem.
1: Ach, te gwiazdy i ich zawiłe historie. Marta Wiśniewska, znana jako Mandaryna, po latach wróciła do Michała Wiśniewskiego, co zaskoczyło nawet ich dzieci. Na weselu wspólnych znajomych, gdzie bawiła się z Dodą, padły żartobliwe sugestie o kolejnych ślubach. Mandaryna jednak szybko ucięła plotki, podkreślając, że to tylko żarty. Cóż, fani muszą się zadowolić ich obecnym szczęściem, chyba że Mandaryna skrywa przed światem jakieś tajemnice.
2: Rafał Brzozowski i jego ukochana Helena powiedzieli sobie tak 1 sierpnia, a ich wesele było jednym z najgłośniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy. Na pierwszy taniec wybrali przebój Zbigniewa Wodeckiego, ale z małym twistem zmienili słowa, by pasowały do panny młodej. Co ciekawe, nikt z 400 gości nie zauważył tej subtelnej zmiany. Dopiero teraz Rafał zdradził, że zamiast na twoich włosów heban zaśpiewał

0: nano na twoje włosy, Hela. Cóż za romantyczny gest, który przeszedł niezauważony.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Patryk Pniewski, znany z Barw Szczęścia, postanowił wyjść z szafy i przyznać się do biseksualności. W polskim showbiznesie to prawdziwa rzadkość, więc nic dziwnego, że wywołał spore zamieszanie. Aktor nie owija w bawełnę i mówi wprost, że biseksualiści mają ciężko, nawet wśród własnej społeczności. Mimo wszystko Pniewski patrzy w przyszłość z optymizmem, marząc o szczęśliwym życiu w wspaniałym domu z sauną.
0: Shawn Mendes, kanadyjski piosenkarz, w końcu przerwał milczenie i potwierdził plotki o swoim nowym związku. Jego wybranką jest Bruna Marquezine, brazylijska aktorka, która wcześniej była związana z Neymarem. Mendes opublikował w mediach społecznościowych życzenia urodzinowe dla Bruny, przyznając, że całkowicie odmieniła jego życie. Cóż, wygląda na to, że po burzliwym rozstaniu z Camilą Cabello, Shawn znalazł nową miłość, a świat celebrytów ma kolejny gorący temat do plotek. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak wyglądały nasze ulubione gwiazdy, zanim stały się ikonami show biznesu? Dziś mamy dla Was prawdziwy test detektywistyczny. Rozpoznaj celebrytów po ich dziecięcych zdjęciach. Kinga Rusin, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Doda. Ich uśmiechy zdradzają więcej, niż mogłoby się wydawać. A może ktoś odważy się zgadnąć, który z niepozornych maluchów wyrósł na Skolima, gwiazdę młodego pokolenia? Czas na zabawę w zgadywanie, bo przecież kto nie lubi małych tajemnic z przeszłości?
2: Izabela Kuna wraca jako Klara w drugim sezonie serialu Klara – Rewolucja, który obiecuje jeszcze więcej szaleństwa i odważnego humoru. Adam Woronowicz, jej ekranowy partner, zapewnia, że nadchodzące odcinki to prawdziwy rollercoaster emocji. Czy serial przekracza granice dobrego smaku? Aktorzy twierdzą, że w życiu prywatnym przesadzają bardziej niż na ekranie. Premierowy odcinek już dostępny na platformie Max, a kolejne będą pojawiać się co tydzień.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Filip Mettler, znany z finału X-Factor i półfinału The Voice of Poland, znowu zaskakuje. Jego nowy singiel O miłość to popowa mieszanka z gitarowym pazurem i basem, który nie pozwala usiedzieć w miejscu. Mettler, który od 7 roku życia czaruje skrzypcami, teraz stawia na eklektyczny pop. Czyżby szykował się nowy król list przebojów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Miłość w jego wydaniu to prawdziwy rollercoaster emocji. Mötley Crüe znów na językach. Oskarżenia o granie z taśmy nie dają spokoju fanom, a basista Nicky Six postanowił raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Zespół korzysta z podkładów, by wzbogacić brzmienie, inspirując się legendarnym Queen. A mimo to Rock and Roll Hall of Fame wciąż nie otworzyła przed nimi swoich drzwi. John Piąty, nowy gitarzysta, nie kryje zdziwienia i uważa, że to prawdziwa zagadka. Z Wielkiej Brytanii dotarła do nas wiadomość, która zasmuciła fanów muzyki na całym świecie. William Orbit, legendarny producent muzyczny, który dał światu takie arcydzieła jak Ray of Light, Madonny, zmarł w wieku 69 lat. Jego wpływ na muzykę elektroniczną jest nie do przecenienia, a lista gwiazd, z którymi współpracował, przyprawia o zawrót głowy. Madonna, jego wieloletnia współpracowniczka, milczy. A my pozostajemy z pytaniem, jak świat muzyki poradzi sobie bez jego magicznego dotyku. Brandon Flowers, wokalista The Killers, zastanawia się, czy nie rzucić muzyki na dobre. W jednym z wywiadów wyznał, że przechodzi przez trudny moment i coraz częściej myśli o zakończeniu kariery. Zastanawia się, jak Mick Jagger wciąż ma siłę wychodzić na scenę, podczas gdy on sam po każdej trasie koncertowej choruje. Tymczasem już 21 sierpnia światło dzienne ujrzy jego trzeci solowy album Thrasher, inspirowany muzyką country z dzieciństwa. Cóż, może to ostatnia szansa, by usłyszeć Flowersa w akcji.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 16 stopni. Z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwają poszukiwania 59-letniego Adama Oświęcińskiego z warszawskiego Brudna. Mężczyzna zaginął 28 lipca, kiedy wybrał się na przejażdżkę rowerową i od tego czasu nie wrócił do domu. Policja oraz rodzina apelują o pomoc w odnalezieniu zaginionego, podkreślając, że każda informacja może być cenna. Adam Oświęciński miał na sobie granatową koszulkę w białe paski, długie spodnie khaki i czarno-czerwony plecak marki Nike.
2: W Warszawie przeprowadzono audyt szpitalnych oddziałów ratunkowych, który ujawnił liczne nieprawidłowości. Najwięcej uchybień stwierdzono w Szpitalu Południowym, gdzie lekarze pracowali nawet do 110 godzin, bez przerwy. Wysokie wynagrodzenia i chaos w dokumentacji to kolejne problemy. Kontrola objęła także inne placówki, w tym Szpital Bielański i Praski, gdzie również wykryto poważne zaniedbania.
1: Żona Jeremiego Przybory, współtwórcy kabaretu Starszych Panów, ujawniła nieznane dotąd wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Opisała brutalną pacyfikację ulicy Glogera na Ochocie przez oddziały RONA. Muzeum Powstania Warszawskiego podkreśla wagę tej relacji, choć nie ma bezpośrednich potwierdzeń tych wydarzeń. W sierpniu 1944 roku na Ochocie zginęło około 10 tysięcy osób. Dziś w Łazach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli na wszystkich plażach, choć pogoda jest umiarkowana, a temperatura powietrza wynosi 19 stopni, to wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne stwarzają zagrożenie dla kąpiących się. Czerwona flaga na masztach oznacza, że wchodzenie do wody jest surowo zabronione. Warto pamiętać, że morze bywa zdradliwe, dlatego należy stosować się do poleceń ratowników.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych. Andrzej Rawicz, 92-letni uczestnik Powstania Warszawskiego, został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczyła mu Debora M. Majki, honorowa konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Filadelfii, podczas uroczystości z okazji 82. rocznicy wybuchu powstania. Rawicz, jako 10-letni chłopiec, roznosił powstańczy biuletyn informacyjny, a po wojnie osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie aktywnie działał na rzecz polskiej społeczności. Od 25 października pasażerowie z Wrocławia będą mogli polecieć bezpośrednio do Marrakeszu. Ryanair uruchamia nowe połączenie, które będzie realizowane dwa razy w tygodniu, piątki i niedzielę. Marrakesz oferuje słoneczną pogodę i temperatury około 25 stopni, co czyni go atrakcyjnym celem na jesienno-zimowe wyjazdy. Bilety na tę trasę można znaleźć już od około 247 zł za lot w jedną stronę. We Wrocławiu doszło do tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4. piętra. Na miejscu zdarzenia 38-letni mężczyzna zaatakował ratownika medycznego, co śledczy tłumaczą irracjonalną zazdrością. Prokuratura postawiła mu zarzuty bezprawnego przetrzymywania dziewczyny oraz ataku na medyka. Trwa śledztwo, a rodzina zmarłej apeluje o pomoc w wyjaśnieniu okoliczności tragedii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku czeka na kompleksowy remont. Wody Polskie podpisały umowę na modernizację wartą blisko 6 milionów złotych. Prace mają poprawić stan techniczny zapory i zwiększyć bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. Zakończenie robót planowane jest na grudzień.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
1: W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cenckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cenckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywitana z temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: promocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Legia Warszawa rozpoczęła nowy sezon z sukcesami, a Paweł Wszołek po powrocie do zdrowia błyszczy na boisku. Piłkarz podkreśla znaczenie stalowego zdrowia na swojej pozycji i zdradza, że marzy o świętowaniu mistrzostwa na warszawskiej Starówce. Wszołek chwali także współpracę z trenerem Markiem Papszunem, która jest kluczowa dla jego ambicji na nadchodzący sezon.
1: Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało Necaxę 2-0 w Leagues Cup. Choć Lewandowski nie zdobył bramki, to jego pojedynek z bramkarzem Necaxy, Luisem Jimenezem, stał się hitem internetu. W 57. minucie Jimenez odważnie wyszedł poza pole karne, by zatrzymać polskiego napastnika, co zakończyło się nieoczekiwanym sukcesem dla Meksykanina. Kolejny mecz Chicago Fire już w poniedziałek, o 2:00 w nocy czasu polskiego z Santos Laguną. Anastazja Kuś zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata U20 w Eugene. To pierwszy taki sukces dla Polski na tym dystansie w historii tych zawodów. Kuś ustanowiła nowy rekord Polski juniorów z czasem 51,06 sekundy. Teraz przed nią kolejne wyzwanie. Start w sztafecie 4 na 400 metrów na Mistrzostwach Europy w Birmingham.
0: Katarzyna Niewiadoma Fine wygrała 7. etap wyścigu Tour de France, obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Polka wyszła na prowadzenie 8 km przed metą na Mont Ventoux, co przyniosło jej pierwsze etapowe zwycięstwo od 2019 roku. Premier Donald Tusk pogratulował jej sukcesu na platformie X, co wywołało falę komentarzy w sieci. Wśród nich znalazły się zarówno gratulacje, jak i krytyczne uwagi pod adresem premiera. Dziś odbywa się 6. etap Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera jedzie Holender Bart Lemmen, który wyprzedza Włocha Cristiana Scaroni o 6 sekund. Trasa jest krótka, ale pełna wymagających podjazdów, co może wpłynąć na klasyfikację generalną. Start honorowy zaplanowano na godzinę 13, a meta około 16:30.
1: Polscy siatkarze wrócili do kraju po zdobyciu złota w Lidze Narodów. Ich podróż z Chin wydłużyła się o 24 godziny, co pokrzyżowało plany na krótki odpoczynek. Tomasz Fornal, najlepszy zawodnik turnieju, podkreśla, że te kilka dni wolnego należy dobrze wykorzystać. Już w poniedziałek biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania do Mistrzostw Europy. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Botikiem van de Sandschulpem w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu. Holender w poprzednim meczu pokonał rozstawionego z numerem 4 Daniła Miedwiediewa. Wcześniej Hurkacz wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, co sam określił jako zacięty pojedynek. Polski tenisista czuje się w Montrealu coraz lepiej i liczy na kolejne zwycięstwo. Podczas 4. etapu Tour de Pologne z Żagania do Karpacza doszło do poważnej kraksy. Na 40. kilometrze przed metą mokra nawierzchnia spowodowała upadek wielu kolarzy. Sędziowie zdecydowali się na wstrzymanie wyścigu na kilkadziesiąt minut. To wydarzenie przerwało emocjonującą rywalizację w górach. Jakub Kochanowski nie zagra w tym sezonie reprezentacyjnym. Środkowy polskiej kadry przeszedł operację kolana, co wyklucza go z udziału w Mistrzostwach Europy. Siatkarz ogłosił, że dotychczasowe metody leczenia nie przyniosły efektów, dlatego zdecydował się na zabieg. Teraz czeka go rehabilitacja przed powrotem do gry w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie. Tomasz Fornal po zdobyciu złota w Lidze Narodów i tytule MVP ponownie znalazł się w centrum zainteresowania. Plotki o jego romansie z influencerką Marią Jeleniewską zostały przez niego zdementowane. Jakub Kochanowski, kolega z reprezentacji, żartobliwie stwierdził, że Fornal najczęściej spotyka się z nim. Siatkarz potwierdził, że obecnie jest singlem i ceni sobie niezależność.
0: Karolina Szostak, znana dziennikarka sportowa Polsatu, wywołała spore poruszenie na prezentacji jesiennej ramówki stacji. Na ściance pojawiła się w odważnej stylizacji, rezygnując ze spodni na rzecz śnieżnobiałej marynarki. Jej wygląd i metamorfoza, o której często się mówi, ponownie przyciągnęły uwagę fotoreporterów.
1: Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w walce o ćwierćfinał turnieju WTA w Toronto. Kostiuk, obecnie 11. rakieta świata, prezentuje znakomitą formę. Dotychczasowe starcia obu tenisistek zakończyły się 3 zwycięstwami Świątek, ale ostatni mecz w Paryżu wygrała Ukrainka. Trenerką Kostiuk jest Polka Sandra Zaniewska. Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu tenisistek, zakończyła urlop na greckiej wyspie Mykonos i wróciła do rywalizacji na kortach. Obecnie bierze udział w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową. Mimo powrotu do gry, Sabalenka podzieliła się z fanami wspomnieniami z wakacji, publikując zwiastun nowego odcinka swojego vloga Aryna's Arena. Wideo z jej greckiego wypoczynku szybko zdobyło popularność w sieci.
0: Julie Tetart, transpłciowa koszykarka AS Monaco, osiąga wybitne wyniki we francuskiej drugiej lidze koszykówki, notując średnio 21 punktów i 20 zbiórek na mecz. Jej sukcesy wzbudziły kontrowersje, a były siatkarz Marcin Możdżonek stanowczo potępił jej udział w kobiecych rozgrywkach. Tetart, która przeszła proces zmiany płci, odpiera zarzuty, podkreślając zgodność swojej gry z regulaminem. Mimo krytyki, jej celem pozostaje angaż w WNBA.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1024 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność Pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu Na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patricia Cazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Cazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to także 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Aleksander Kwaśniewski został uznany za najlepszego prezydenta Polski po 1989 roku, zdobywając niecałe 45% głosów w najnowszym sondażu. Na drugim miejscu znalazł się Lech Kaczyński z wynikiem ponad 14%, a trzecie miejsce zajął obecny prezydent Karol Nawrocki z ponad 12%. Zaskakująco niski wynik uzyskał Andrzej Duda, którego poparło jedynie ponad 2% respondentów. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Mateusz Morawiecki i jego grupa opuścili Prawo i Sprawiedliwość, co stanowi największy rozłam w historii tej partii. Wcześniejsze odejścia z PiS, jak te Marka Jurka czy Ludwika Dorna, kończyły się politycznymi porażkami nowych ugrupowań. Joachim Brudziński przestrzega, że projekt Rozwój Plus Morawieckiego może podzielić ten sam los. Historia pokazuje, że poza PiS trudno utrzymać polityczne wpływy.
0: Wczoraj przed południem mieszkańcy Moskwy usłyszeli głośny huk, który rozległ się w wielu częściach miasta. Rosyjskie służby ratunkowe nie mają informacji o pożarze ani dymie, a źródło dźwięku pozostaje nieznane. Wstępne doniesienia sugerują, że mógł to być samolot przekraczający barierę dźwięku. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Administracja Donalda Trumpa planuje budowę floty 15 supernowoczesnych pancerników, znanej jako Złota Flota. Koszt programu może sięgnąć 275 miliardów dolarów, co budzi kontrowersje i pytania o jego zasadność. Eksperci zastanawiają się, czy w dobie nowoczesnych zagrożeń, takich jak drony, inwestowanie w tak drogie jednostki jest strategicznie uzasadnione. Projekt spotyka się z oporem ze strony demokratów, którzy kwestionują priorytetyzację wydatków w obliczu innych potrzeb społecznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tomasz Popławski, znany jako Junior US, został wybrany marszałkiem kontyngentu Garfield na tegoroczną Paradę Pułaskiego. To wyróżnienie jest dla niego ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Popławski od lat aktywnie działa na rzecz Polonii, promując polską kulturę i tradycje w Stanach Zjednoczonych. Parada odbędzie się 4 października na 5 Alei w Nowym Jorku.
2: Krety w ogrodzie mogą być prawdziwym utrapieniem, ale istnieją sposoby na ich humanitarne odstraszenie. Jednym z nich jest użycie folii aluminiowej. Wystarczy uformować z niej kuleczki i umieścić w korytarzach podziemnych, co skutecznie zniechęci kreta. Dodatkowo warto posadzić rośliny o intensywnym zapachu, takie jak czosnek czy bazylia, które tworzą naturalną barierę ochronną.
0: W Gdańsku policja udaremniła próbę wyłudzenia 30 tysięcy złotych od seniora, zatrzymując 19-letniego mieszkańca Warszawy. Młody mężczyzna próbował odebrać pieniądze, rzekomo przeznaczone na leki dla siostrzenicy seniora. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany może być związany z innym oszustwem, w którym 77-letnia kobieta straciła łącznie 40 tysięcy złotych. Podejrzany usłyszał już zarzuty i grozi mu kara do 8 lat więzienia. W powiecie trzebnickim 71-letnia kobieta padła ofiarą oszustów, którzy podszyli się pod jej córkę i policjanta. Seniorka wraz z mężem przekazała oszczędności życia w wysokości 240 tysięcy złotych, wierząc w historię o wypadku drogowym. Oszustwo wyszło na jaw dopiero po rozmowie z prawdziwą córką. Policja apeluje o ostrożność i rozmowy z seniorami na temat metod działania przestępców.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nieodpowiednie przechowywanie żywności w lodówce może prowadzić do utraty smaku i wartości odżywczych. Dietetyczka Roxana Środa radzi, jak prawidłowo przechowywać produkty, by dłużej zachowały świeżość. Na przykład bazylia nie lubi zimna, więc lepiej trzymać ją na blacie, a nie w lodówce. Z kolei nabiał i jajka powinny być przechowywane na środkowych półkach, a nie w drzwiach lodówki, gdzie temperatura jest mniej stabilna. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach spędzili intensywne 4 dni w Londynie. W programie ich wizyty znalazł się koncert Bruno Marsa na Wembley, 3 musicale, spektakl oraz wizyty w muzeach. Para podzieliła się szczegółami podróży w mediach społecznościowych, dokumentując swoje kulturalne i rozrywkowe przygody. To kolejna wizyta pary w Wielkiej Brytanii, która wyraźnie przypadła im do gustu.
0: Jarosław Kaczyński, prezes PiS, od ponad pół roku mieszka u kuzyna z powodu remontu sąsiedniego domu na Żoliborzu. Nowi właściciele przeprowadzili tam gruntowną modernizację, przekształcając klasyczną PRL-owską kostkę w nowoczesną bryłę. Tymczasem na posesji Kaczyńskiego obrodziły wyjątkowo słodkie winogrona, które dodają uroku jego ogrodowi.
2: Raper OSTR zaskoczył fanów, polecając trylogię historyczną Sławomira Cęckiewicza. W nagraniu opublikowanym przez wydawnictwo LTW artysta podzielił się swoimi przemyśleniami na temat historii Polski i Okrągłego Stołu. Cęckiewicz szybko zareagował na tę nietypową rekomendację, dziękując raperowi za wsparcie. To kolejny przypadek, gdy znani raperzy angażują się w dyskusję o historii i polityce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Wczoraj pod Pałacem Prezydenckim odbyły się obchody rocznicy zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Wydarzenie uświetniła debata z udziałem Krzysztofa Stanowskiego, profesora Andrzeja Nowaka i Rafała Ziemkiewicza, a także występ artystyczny grupy Zagórzańska Siła. Obecna była również Marta Nawrocka, która przyciągnęła uwagę elegancką kreacją i ozdobą na nadgarstku.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1023 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Antoni Królikowski, znany z ekranów i rodzinnych skandali. Teraz z dumą opowiada o swojej niespełna dwuletniej córce Jadzi. Choć aktorskie geny płyną w jej żyłach, tata zapewnia, że nie będzie jej zmuszał do kariery na scenie. Jadzia już teraz zachwyca mimiką, a Królikowski z przymrużeniem oka przyznaje, że może być stracona dla innego zawodu. Cóż, życie pokaże, czy mała Jadzia pójdzie w ślady słynnej rodziny, czy może wybierze zupełnie inną drogę. Monika Brodka, mimo że w stanie błogosławionym, nie zamierza zwalniać tempa. Piątkowy wieczór na festiwalu Erste Letnie Brzmienia w Warszawie pokazała, że ciąża to nie przeszkoda, by dać energetyczne show. W odważnym stroju i z widocznym brzuchem przypomniała fanom hity z kultowej Grandy. Kto by pomyślał, że przyszła mama może tak błyszczeć na scenie? Dorota R., znana piosenkarka, znalazła się w centrum uwagi, ale nie z powodu nowego hitu. Prokuratura oskarża ją o pomoc w ukrywaniu ponad 12 milionów złotych, ale Dorota twierdzi, że to wszystko to tylko nieporozumienie. W tle tej afery pojawiają się luksusowe loty na koncerty, maltańska spółka i nagrania rozmów z byłym mężem, Emilem S., który ma na koncie aż 198 zarzutów. Dorota R. z przekonaniem podkreśla: jestem niewinna, a sprawa trafiła do sądu. Ciekawe, czy to tylko kolejny odcinek serialu o celebrytach, czy może coś więcej. Małgorzata Tomaszewska, jeszcze niedawno gwiazda TVP, teraz błyszczy w TVN-ie. Bez castingu z marszu dostała własny program w TVN Style, gdzie będzie komentować najgorętsze trendy z internetu. Towarzyszyć jej będą Żaneta Rosińska i Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz, co ma dodać programowi dynamiki. Wygląda na to, że TVN ma wobec niej wielkie plany, a jej kariera nabiera rozpędu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 roku, ale to nie korona jest jej największym marzeniem. Ta piękna studentka medycyny planuje otworzyć własne kliniki, w tym mobilną, by dotrzeć do tych, którzy nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Po doświadczeniach w Stanach Zjednoczonych, gdzie złamaną rękę musiał jej gipsować tata, docenia nasz Narodowy Fundusz Zdrowia i chce, by każdy miał dostęp do lekarza. Wygląda na to, że piękno i ambicje mogą iść w parze, a Wiktoria jest tego najlepszym przykładem. Magda Gessler, królowa polskiej kuchni i telewizji, może wkrótce zagościć na dużym ekranie. Plotki o filmie o jej życiu krążą już od 5 lat, a sama Gessler tajemniczo potwierdza, że coś się dzieje. Kto mógłby zagrać tak barwną postać? Oczywiście, sama Magda. Jej życie pełne kulinarnych rewolucji i miłosnych zawirowań to gotowy scenariusz na kinowy hit. Izabela Kuna, 55-letnia aktorka, wkracza na parkiet Tańca z Gwiazdami i już wzbudza emocje. Na konferencji Polsatu pokazała, że wiek to tylko liczba, pląsając z tancerzami jak nastolatka. Jej smukła sylwetka i zgrabne nogi przyciągają uwagę, a fani już typują ją na faworytkę. Czy Kuna poradzi sobie z presją i choreografią? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Show zapowiada się gorąco.
2: Ewa Kasprzyk, znana jurorka Tańca z Gwiazdami, postanowiła pożegnać się z programem, co wywołało niemałe zamieszanie. Choć plotki o konflikcie z Edwardem Miszczakiem krążyły jak szalone, aktorka stanowczo je zdementowała. Miszczak przyznał, że to Kasprzyk sama zrezygnowała, ponieważ ma teraz tyle ofert, że nie nadąża z kalendarzem. Wygląda na to, że gwiazda wybrała nową ścieżkę kariery, a Polsat nie ma jej tego za złe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: TVN znowu zaskakuje fanów The Floor, wprowadzając nowe zasady i specjalne wydania VIP. Gwiazdy takie jak Ewa Drzyzga czy Bartosz Kurek zmierzą się na parkiecie, a widzowie będą mogli podziwiać ich zmagania już pod koniec sierpnia. Złote kwadraty, ukryte vouchery i immunitety. To tylko niektóre z nowości, które mają podkręcić emocje. Ciekawe, czy te zmiany sprawią, że program stanie się jeszcze bardziej wciągający, czy może tylko zamieszają w głowach uczestników. The Kinks, brytyjska legenda rocka, nie tylko tworzyli muzykę, ale także spektakularne skandale. Bracia Davis, Ray i Dave, zamiast harmonii, serwowali fanom widowiskowe bójki, które niemal zniszczyły ich karierę. Ich amerykańska trasa w 1965 roku zakończyła się 4-letnim zakazem. Bo kto by pomyślał, że muzycy mogą być tak nieprofesjonalni? A jednak w tej całej burzy Ray Davis znalazł czas na stworzenie brytyjskich arcydzieł, które przetrwały próbę czasu. Cóż, czasem chaos rodzi sztukę. Ikony rocka powracają z hukiem. Nancy Wilson z zespołu Heart potwierdziła, że nowy album jest już gotowy, a fani mogą szykować się na muzyczną ucztę po 10 latach ciszy. Siostry Wilson, które zdominowały scenę w latach 70., znów wkraczają do gry z nowym materiałem nagranym w Nashville. A to dopiero początek. W planach jest także film dokumentalny i trasa koncertowa. Cóż, wygląda na to, że Heart nie zamierza zwalniać tempa.
2: zespół Nothing But Thieves nie przestaje zaskakiwać. Po zdobyciu szczytu brytyjskiej listy sprzedaży ogłaszają koncert w Polsce. Ich nowy singiel Baby Cool to mieszanka glam rocka i grunge'u, która z pewnością rozgrzeje fanów Nirwany. A to wszystko w ramach promocji nadchodzącego albumu Stray Dogs, który ukaże się już 25 września. Koncert w Łodzi zaplanowano na 21 stycznia przyszłego roku, więc lepiej nie zwlekać z zakupem biletów, bo mogą zniknąć szybciej, niż się spodziewamy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1023 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na warszawskiej Białołęce w jednym z przedszkoli potwierdzono przypadki gruźlicy. Chorobę wykryto u pracownicy oraz jednego z dzieci. Czworo przedszkolaków przebywa w szpitalu, a pozostałe są poddawane badaniom. Budynek przedszkola został już zdezynfekowany.
1: Policja rozbiła niebezpieczną szajkę przemytników narkotyków, zatrzymując 6 osób. Dzięki współpracy z holenderskimi śledczymi udało się przechwycić 50 kg kokainy ukrytej w akumulatorach do wózków widłowych. Akcja objęła 5 regionów Polski, a w operacji uczestniczyli także funkcjonariusze Europolu. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Tragiczny wypadek w Warszawie. 31-letni mężczyzna zginął po upadku z 10 metrów przed Pałacem Kultury i Nauki. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, tańczył na murze podczas imprezy z okazji przepustki z więzienia. Pomimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, nie udało się go uratować. Warszawa przygotowuje się do wielkiej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś nad miastem odbyła się próba generalna lotnicza, a wojskowe maszyny przeleciały nad Wisłostradą. W związku z przygotowaniami Wisłostrada jest zamknięta do niedzieli do godziny 11, co powoduje utrudnienia w ruchu. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z objazdami i zmianami tras.
0: Andrzej Morozowski, znany polski dziennikarz, zostanie pochowany 14 sierpnia. Publiczne pożegnanie odbędzie się na warszawskich powązkach wojskowych, a prywatny pochówek na cmentarzu w Pyrach. Morozowski, legenda stacji TVN, zmarł 4 sierpnia po walce z chorobą nowotworową. Spocznie obok aktora Marka Walczewskiego.
1: Warszawski ratusz opublikował wyniki kontroli SOR-ów w miejskich szpitalach. Najwięcej nieprawidłowości wykryto w Szpitalu Południowym, gdzie audyt ujawnił m.in. rekordowy dyżur trwający 110 godzin. Wydano tam aż 44 zalecenia. Sprawą zajmuje się również prokuratura, prowadząc 2 śledztwa. Kontrolę prowadzi także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy. 5 obywateli Gruzji zostało aresztowanych po brutalnym napadzie na 25-letniego Białorusina w Warszawie. Do zdarzenia doszło przy wpłatomacie, gdzie ofiara została pobita i okradziona z ponad 20 tysięcy złotych. Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju i próby uprowadzenia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja odzyskała część skradzionego mienia. W piątkowym meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Angel Rodado i Jordi Sanchez, a dla gości trafił Said Hamulic. Mimo optycznej przewagi Wisły Płock w drugiej połowie, wynik nie uległ zmianie. Wisła Kraków zdobyła 6 punktów po 3 kolejkach, co jest dobrym wynikiem na początku sezonu. W Gliwicach doszło do niecodziennego incydentu. Rolnik z Ostropy zniszczył nowo położoną nawierzchnię na ulicy Rybackiej, twierdząc, że droga narusza jego własność. Prezydentka Gliwic, Katarzyna Kuczyńska-Budka, stanowczo zaprzecza tym twierdzeniom, podkreślając, że teren należy do miasta. Uszkodzenie drogi oznacza opóźnienia w remoncie i dodatkowe koszty dla miasta. Samorząd rozważa podjęcie kroków prawnych wobec sprawcy. Po ponad 2 latach poszukiwań potwierdzono, że szczątki znalezione w lipcu w lesie w Lisinach należą do Jowity Zielińskiej. Badania DNA rozwiały wszelkie wątpliwości. Śledczy nadal próbują ustalić, co stało się z kobietą po 6 lipca 2024 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni. Przyczyna jej śmierci pozostaje nieznana, a dochodzenie trwa. Krzysztof Jackowski, znany jasnowidz z Pomorza, uspokaja, że Polsce nie grozi zbrojna napaść ze strony Rosji. Władimir Putin może jednak testować cierpliwość Zachodu poprzez prowokacje, podobnie jak w przypadku incydentu z rosyjskim pociskiem. Jackowski przewiduje również, że podobne działania mogą dotknąć kraje bałtyckie i Rumunię.
0: Burger King otworzy swój pierwszy lokal w Białymstoku, w Alfa Centrum. Dokładna data otwarcia nie jest jeszcze znana, ale zapowiadane jest, że nastąpi to wkrótce. Na dzień inauguracji przygotowano specjalną ofertę. Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera. To pierwszy punkt tej sieci w województwie podlaskim.
1: Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku przechodzi gruntowny remont po powodzi z 2024 roku. Prace obejmują modernizację urządzeń zapory, w tym remont bloku zrzutowego i zabezpieczenie antykorozyjne. Inwestycja, warta blisko 6 milionów złotych, ma zakończyć się do grudnia. Wszystko odbywa się z uwzględnieniem ochrony przyrody, by nie zakłócać lęgów ptaków w obszarze Natura 2000. W Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku doszło do poważnego ataku na 15-letniego chłopca. Nastolatek został zraniony ostrym przedmiotem i trafił do szpitala w ciężkim stanie. Policja intensywnie poszukuje sprawcy lub sprawców tego zdarzenia, zabezpieczając dowody i przesłuchując świadków. Okoliczności ataku są wciąż wyjaśniane. We Wrocławiu trwa śledztwo w sprawie tragicznej śmierci 19-letniej Walentyny, która spadła z 4 piętra. 38-letni mężczyzna, który miał ją przetrzymywać wbrew jej woli, został aresztowany i usłyszał 3 zarzuty, w tym gwałtu i naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności tej dramatycznej nocy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 1 metr na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe wyliczenia dotyczące emerytur. Okazuje się, że pracując 5 lat dłużej, można zwiększyć swoje świadczenie nawet o 80%. To możliwe bez żadnych zmian w przepisach. Już rok dodatkowej pracy może podnieść emeryturę o 14%, a 5 lat to aż 80% więcej. Wiek emerytalny w Polsce pozostaje bez zmian. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Decyzja o późniejszym przejściu na emeryturę może być więc kluczowa dla przyszłych seniorów.
2: Marek Belka, były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego, ostro krytykuje podejście do euro w Polsce. Twierdzi, że przyjęcie wspólnej waluty mogłoby obniżyć ceny i raty kredytów. Ale temat ten stał się politycznym tabu. Belka oskarża Prawo i Sprawiedliwość o zniechęcanie Polaków do euro, a rząd Donalda Tuska o unikanie debaty z obawy przed spadkiem poparcia. Mimo potencjalnych korzyści, znaczny procent Polaków sprzeciwia się rezygnacji ze złotego. Były premier podkreśla, że zmiana nastawienia społeczeństwa wymagałaby rzetelnej debaty i kampanii informacyjnej. Jednak na szybki przełom w tej kwestii nie liczy. Prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie osobistego konta inwestycyjnego, które może zrewolucjonizować oszczędzanie w Polsce. Ustawa, która przeszła przez parlament z ogromnym poparciem, pozwala inwestować do 100 tysięcy złotych rocznie bez podatku Belki. Jeśli prezydent ją podpisze, nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Analitycy przewidują, że do 2031 roku na nowych kontach może znaleźć się blisko 200 miliardów złotych. Minister finansów Andrzej Domański liczy, że OKI zwiększy udział krajowego kapitału w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Decyzja prezydenta jest kluczowa dla startu tego programu.
1: Agencja Mienia Wojskowego wystawia na sprzedaż mieszkania w całej Polsce. Z cenami wywoławczymi już od 78 tysięcy złotych. Przetargi odbędą się w sierpniu, wrześniu i październiku tego roku. Najtańsze oferty, jak mieszkanie w Mirosławcu, mogą wymagać jednak poważnych remontów. Ceny wywoławcze mogą wzrosnąć, jeśli pojawi się więcej zainteresowanych. Warto dokładnie sprawdzić stan techniczny i prawny nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu. To szansa na tani zakup, ale z potencjalnymi dodatkowymi kosztami.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Ukraińskie dane pokazują, że Orlen sprzedawał paliwo Ukrainie w 2025 roku po cenach wyższych niż średnia rynkowa. Mimo to w pierwszej połowie 2026 roku oferta Orlenu stała się relatywnie korzystniejsza w porównaniu do konkurencji. Orlen jest strategicznym partnerem dla Ukrainy, odpowiadając za 26% całkowitego importu paliw. Kluczowe dla Ukrainy są skala, niezawodność dostaw i dostęp do unikalnych produktów od Orlenu. To przewyższa znaczenie najniższej ceny, co czyni polski koncern niezastąpionym partnerem dla Kijowa.
2: Rząd Donalda Tuska ogłosił plany dotyczące płacy minimalnej na 2027 rok. Minimalne wynagrodzenie ma wynosić 4950 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa ponad 32 zł brutto. To niewielka podwyżka o 144 zł, co jest znacznie mniej niż oczekiwały związki zawodowe, które domagały się 5200 zł. Negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego zakończyły się fiaskiem, a ostateczne decyzje podejmie Rada Ministrów do 15 września. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
1: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla marynarzy i pracowników offshore. To oznacza, że ich dochody z pracy na morzu nie będą już opodatkowane w Polsce. Ustawa przewiduje także korzystniejsze opodatkowanie dla armatorów poprzez podatek tonażowy, co ma wzmocnić polską banderę. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w warunkach pracy na morzu, takie jak dostęp do internetu i bezpłatne wyżywienie dla załogi. Wszystkie te zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora morskiego. Jednak ich pełne wdrożenie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Polska dąży do uruchomienia produkcji pocisków przechwytujących Patriot PAK-3 MSE na swoim terytorium. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk podkreśla, że Polska jest gotowa stać się hubem produkcyjnym dla tej technologii, co ma wzmocnić naszą obronność i wpisać nasz przemysł w globalne łańcuchy dostaw. W maju Departament Stanu USA wyraził wstępną zgodę na produkcję tych pocisków w Polsce. To efekt polskich zabiegów dyplomatycznych i zmiany strategii USA, które szukają dywersyfikacji produkcji. W lipcu podpisano porozumienie z USA, Niemcami, Holandią i Szwecją o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowego dla pocisków PAK-3. Polska chce być kluczowym graczem w dziedzinie nowoczesnych technologii obronnych w Europie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Izrael przeprowadził udany test swojego nowoczesnego systemu obrony przeciwrakietowej Arrow. Próba odbyła się w centralnej części kraju i jest częścią długoterminowego programu modernizacji. System Arrow stanowi kluczowy element wielowarstwowej tarczy ochronnej Izraela, współtworzonej z Amerykańską Agencją Obrony Przeciwrakietowej. Test potwierdził zdolność systemu do wykrywania i neutralizowania zagrożeń na ekstremalnych wysokościach. Izraelskie Ministerstwo Obrony podkreśla, że rozwój systemu Arrow jest strategiczny dla bezpieczeństwa kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1024 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1005 odcinkiem. Nana i Poyraz muszą przerwać swoją podróż poślubną z powodu nagłych problemów zdrowotnych małego Yusufa. Chłopiec szybko wraca do zdrowia i cieszy się z obecności opiekunów. Tymczasem w rezydencji prokuratora atmosfera jest napięta. Aynur spóźnia się do pracy, co wywołuje gniew Sinana. Nowy odcinek będzie można obejrzeć we wtorek, 18 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Dla tych, którzy przegapią premierę, dostępna będzie powtórka na platformie TVP VOD.
2: W 4279 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na TVN, Ewelina podejmie dramatyczną próbę ucieczki od swojego męża, Grega. Z pomocą Weroniki spakuje swoje rzeczy i spróbuje opuścić dom, jednak sadystyczny Greg nie pozwoli jej odejść. Mimo że Ewelina znajdzie chwilowe schronienie u Weroniki, Greg szybko ściągnie ją z powrotem do domu. W 4281 odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Greg brutalnie zaatakuje Ewelinę w łazience. Na szczęście ich córka pojawi się w odpowiednim momencie, by uratować matkę. Czy młoda bohaterka ostatecznie zakończy koszmar swojej matki? Odpowiedź poznamy w nadchodzących odcinkach.
1: Pierwsza miłość to serial, który od ponad dwóch dekad przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia widzów. Łukasz Płoszajski, wcielający się w postać Artura Kulczyckiego od 2004 roku, opowiada o swojej roli, która przyniosła mu ogromną popularność. Artur przeszedł wielką przemianę, od beztroskiego imprezowicza do odpowiedzialnego ojca i biznesmena. Jego życie pełne jest zawirowań, co sprawia, że Płoszajski wciąż ma co grać. Nowi scenarzyści nie przestają zaskakiwać, co utrzymuje świeżość serialu. Popularność pierwszej miłości wykracza poza granice Polski, a dzięki mediom społecznościowym aktor ma okazję spotykać fanów z całego świata. To właśnie te niespodziewane spotkania sprawiają, że serial wciąż żyje i fascynuje widzów.
2: Rancho powraca na ekrany. Kultowy serial TVP z nowym, 11. sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm zadebiutuje między listopadem a grudniem tego roku. Widzowie mogą spodziewać się 6 odcinków pełnych emocji i humoru, a na ekranie ponownie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Cezary Żak czy Artur Barciś. Do obsady dołączy również Daniel Olbrychski, który wcieli się w postać Ignaca Japycza. Tymczasem Polsat nie planuje bezpośredniej rywalizacji z TVP w tym samym czasie. Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreśla, że stacja zamierza rozłożyć swoje programowe inwestycje w czasie. To strategiczne podejście ma na celu świadome wybieranie momentów, w których Polsat będzie walczyć o widza. Czy Rancho odzyska swoją dawną popularność? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W serialu na Wspólnej emocje sięgają zenitu. W 4283 odcinku Igor, grany przez Jakuba Wesołowskiego, podejmuje dramatyczną decyzję o umieszczeniu swojej córki Julki na odwyku. Dziewczyna, mimo prób ojca, nie rezygnuje z niebezpiecznych substancji, co prowadzi do poważnych konfliktów. W tym samym czasie Viola, w którą wciela się Tamara Arciuch, traci kontrolę nad swoją córką Anastazją. W 4289 odcinku Igor i Viola łączą siły, by odnaleźć zaginioną dziewczynę. Niestety, dramatyczne wydarzenia prowadzą do wypadku Anastazji, który może zmienić życie wszystkich bohaterów. Czy te trudne chwile zbliżą Igora i Violę? Odpowiedź poznamy już wkrótce.
2: Serial Klara Rewolucja powraca z drugim sezonem na HBO Max. Pierwszy odcinek jest już dostępny, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. To kontynuacja, która obiecuje jeszcze więcej emocji i śmiechu. Izabela Kuna, autorka powieści i odtwórczyni głównej roli, podkreśla, że to jej ukochany projekt. Adam Woronowicz, grający Aleksa, zapowiada, że nowe odcinki to prawdziwa jazda bez trzymanki. Serial słynie z odważnego humoru, a wiele scen powstało dzięki improwizacji aktorów. Marek Modzelewski, scenarzysta, jest znany z umiejętności tworzenia dialogów, które aktorzy odgrywają z łatwością. Serial Rancho powraca do serc fanów, choć nie na ekrany. Patrycja Kazadi, znana z roli pielęgniarki Jagny Nowak, wystąpi na 5. ogólnopolskim zlocie fanów serialu Rancho w Jeruzalu. To wyjątkowe wydarzenie odbędzie się w sobotę, a Kazadi zaprezentuje swoje muzyczne show o godzinie 17. Mimo że nie powróci do serialu, jej występ z pewnością przyciągnie tłumy. Na zlocie pojawią się także inne gwiazdy, takie jak Violetta Arlak i Tomasz Gęsikowski, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Uczestnicy będą mogli również posłuchać wspomnień Piotra Pręgowskiego i Ewy Kuryło. To doskonała okazja, by poczuć magiczną atmosferę Wilkowej i zdobyć autografy ulubionych aktorów. Rancho Zemsta Wiedźm powraca na ekrany z 11 sezonem, a w nim Halina Kozioł, grana przez Violettę Arlak, zaskoczy widzów jako pierwsza dama. Po 10 latach przerwy mieszkańcy Wilkowej znów będą bawić i wzruszać. Halina, dotychczasowa gospodyni domowa, teraz u boku prezydenta Polski, zmierzy się z nowymi wyzwaniami. Jej relacja z mężem, Pawłem Koziołem, zapowiada się jako nieprzewidywalna i pełna emocji. Aktorka zdradza, że choć styl Haliny pozostanie niezmienny, to jej nowa rola wymaga większej dbałości o detale. Fabuła skupi się na ostatnich tygodniach prezydentury Kozioła i jego powrocie do rodzinnych stron. Nowe odcinki obiecują mnóstwo emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas z temperaturą 17 stopni i wiatrem południowym o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry także pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: 42-letni Piotr Moczulski, który od 2 lat przebywa w szpitalu na Filipinach po wypadku na skuterze, może wkrótce wrócić do Polski. Szpital zgodził się odroczyć spłatę długu, co umożliwia jego transport do kraju. Rodzina czeka na decyzję Ministerstwa Obrony Narodowej, które analizuje możliwość przetransportowania go samolotem medycznym. Formalności wizowe i znalezienie szpitala w Polsce to kolejne kroki, które muszą zostać załatwione. Tragiczny wypadek w hiszpańskich Pirenejach. Polak zginął po upadku w skalistym terenie podczas wędrówki w dolinie Val d'Aran. Służby ratunkowe zareagowały błyskawicznie, ale niestety nie udało się uratować mężczyzny. Lokalna policja prowadzi śledztwo, a władze złożyły kondolencje rodzinie zmarłego. Doniecka Obwodowa Administracja Wojskowa rozszerzyła obowiązkową ewakuację dzieci z części Kramatorska. Decyzja dotyczy 525 dzieci z 424 rodzin i jest wynikiem pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa. Ewakuacja obejmuje także dzieci z Biłeńkiego i Krasnotorki. Kramatorsk, ważny punkt obronny Ukrainy, znajduje się obecnie w zasięgu rosyjskiego ostrzału artyleryjskiego. W Kosowie doszło do zmiany dowództwa polskiego kontyngentu wojskowego KFOR. Nowym dowódcą 53.